Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzień.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Wiosna w lesie to nie tylko śpiew ptaków i pierwsza zieleń, ale też prawdziwy czas działania dla leśników. Sadzenie, zalesienia, odnowienia. Właśnie teraz leśnicy mają ręce pełne roboty. A o tajnikach prosto z lasu opowiedzieli mi Maciej Wiurek i Dariusz Dyl z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Posłuchajcie. Wiosna, czyli sadzenie lasów.
2: Tak jest.
3: Kampania odnowieniowo-zalesieniowa.
4: Jak mówili starożytni Rosjanie. To znaczy, jest coś takiego jak zalesienie i odnowienie. I może znowu odczarujemy kolejne słowo, które gdzieś się pojawia w przestrzeni, a do końca nie wiemy, co to oznacza. Odnowienia są wtedy, kiedy gdzieś kiedyś był las i teraz na tej powierzchni, gdzie kiedyś był las, sadzimy na nowo, to są odnowienia. A jak sadzimy na takim przysłowiowym polu, czyli tam, gdzie kiedyś lasu nie było, to są zalesienia. I zarówno zalesienia, jak i odnowienia, to jest nasze święto wiosenne i wszystkie ręce na pokład pod tego, czy ten las zostanie dobrze posadzony, czy te sadzonki się przyjmą, nie będą wymagały poprawek, odpowiednio będą dostosowane gatunek do siedliska, bo to też jest cała nauka z tym związana, bo leśnicy są trochę jak lekarze. To też nie wszyscy wiedzą, że każdy z nas ma jakąś specjalizację. Zaczynamy wszyscy równo, tak jak lekarze tak samo, zaczynają od pierwszego roku na medycynie, tak samo my na leśnictwie, wcześniej w technikum leśnym, potem na wydziale leśnym, uczymy się podstawowych rzeczy, a potem każdy z nas specjalizuje się. Jest leśniczy szkółkarz, jest leśniczy hodowca, jest leśniczy ochroniarz, który zajmuje się szkodnikami, są leśniczowie, którzy zajmują się mapami, są ci, którzy sprzedażą, ci, którzy zajmują się dronami. No tych specjalizacji jest mnóstwo i są też właśnie leśnicy hodowcy, czy leśnicy szkółkarze. Całą ich pasją życiową i zawodem jest wyprodukować jak najlepsze sadzonki. Potem te sadzonki trzeba odpowiednio posadzić, dobrać do miejsca i potem tą uprawę pielęgnować, żeby wyrosła i praktycznie przez całe życie drzewostanu, tam co 10 lat, tak mówiąc trochę upraszczając, się zagląda i patrzy, co tam się dzieje ciekawego, czy trzeba gdzieś zainterweniować, czy pojawiły się jakieś grzyby, czy jakieś choroby, czy coś tutaj, jakieś owady, coś zadziałały, szkodniki i w tym lesie ciągle coś się dzieje. I to jest taka trochę, może powiedzieć, uprawa, ale rozłożona na lata, bo średnio tak sosnę wolno wyciąć dopiero jak ma 100 lat i to może też mało kto wie, że dziś jak ząb jest, drzewostan jest dojrzały, to on był sadzony w okolicach I wojny światowej. I gdzieś 4 pokolenie leśników musi pielęgnować ten las od momentu posadzenia do wycięcia, a na naszych terenach większość lasów było na piachach sadzonych, takich ubogich ziemiach, gdzie urośnie tylko sosna i brzoza. I dlatego tak zwane bory, bo to też bór to jest tak, gdzie są iglaste drzewa, a las to tam, gdzie są liściaste w naszej nomenklaturze. I te nasze bory, pachnące żywicą, przestronne, jasne, bezpieczne, dlatego że ciągle tam ktoś pilnuje, żeby komuś na głowę coś nie spadło. Tego znowu nie zauważamy, ale gdzieś zawsze z tyłu jest jakiś człowiek, który odpowiada za jakiś kawałek lasu i jest leśnikiem specjalistą, który właśnie o niego dba, a więcej o sadzeniu powie Maciek.
3: Tak jest. My się cieszymy, że tyle akcji już się odbyło sadzenia i że tak wiele osób, szkół, też takich inicjatyw lokalnych, bo nie oszukujmy się, nadleśnictwa są często w małych miejscowościach różne, między innymi też i nasze nadleśnictwa, ale też i w Polsce. Tak więc zaangażowało się wiele osób, było różnych pomysłów, między innymi nasze wspólne sadzenia z Urzędem Marszałkowskim, gdzie udział brały 3 szkoły przeważnie duże. Tak więc przyjeżdżało wiele osób na powierzchnię, dzieciaki miały niesamowitą frajdę, a przy okazji spędziły trochę czasu na świeżym powietrzu. No i też wielu pracowników nadleśnic przystąpiło do takich czynności. Między innymi my też byliśmy jako pracownicy Biura Regionalnej Dyrekcji na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, gdzie mieliśmy 60-arową powierzchnię do odnowienia. Tak więc też fajnie spędziliśmy czas i była okazja do takiej też integracji, ale też spędzenia na powierzchni czasu w taki typowo leśny sposób, w leśnej atmosferze, ze szpadlem w ręku i sadzonkami dęba.
4: Nie wiem, tyle. Ja z rozrzewnieniem wspominam akcję wykopki, gdzie jako jeszcze dzieci w podstawówce czy w szkole średniej jeździliśmy na wykopki i na sadzenie lasu. Ja sobie jak teraz policzę tak skromnie, to pierwsze te drzewa, które sadziłem, to dzisiaj mają ze 40 lat już. Ja już w lesie, który sam sadziłem, dzisiaj zbieram już grzyby. I ten las ma już tak ponad 30 lat. Już całkiem dorodny jest. I sobie patrzysz w tej perspektywie, że gdzieś kiedyś posadzisz jakieś drzewa, nawet jako młody człowiek, i ten czas ucieka. Ty się czujesz cały czas tak samo. Opakowanie się trochę zużywa. Mrugnąłeś okiem, nagle masz 50 lat. I okazuje się, że coś po tobie zostało. Więc zachęcamy, proszę państwa, sadźmy drzewa.
3: A też ciekawym rozwiązaniem jest, gdzie na przykład na takiej powierzchni, jak byliśmy, też takie gatunki biocenotyczne wsadzaliśmy. To nie, że tylko obsadzamy jednym gatunkiem, tylko troszeczkę urozmaicamy ten skład gatunkowy leśny, między innymi tutaj wiśnia była akurat. Tak więc ciekawe doświadczenia dla niektórych pracowników, gdzie tutaj na przykład działy księgowości czy działy infrastruktury miały troszeczkę okazję takiego typowego lasu liznąć, no bo nie oszukujmy się, tak jak Darek tu wspominał o leśnikach, mamy też w swoim zastępie ludzi, którzy też dbają o taką infrastrukturę związaną z lasem, między innymi o obiekty mostowe, drogowe, czyli tą kubaturówkę, która w lesie występuje, no żeby się czuć bezpiecznie, przemieszczać się w lesie, no też musi być odpowiednia infrastruktura i te osoby takie typowo techniczne i w biurze naszym, ale też i w nadleśnictwach dbają o to, tak, żeby ten stan był prawidłowy, żeby nic się tam złego nie działo i byśmy mogli swobodnie się przemieszczać. Tak samo jak wszystkie dojazdy pożarowe, one muszą mieć odpowiednią specyfikację, odpowiedni stan techniczny, aby mogły też służyć między innymi służbom ratowniczym, które gdzieś jadą do akcji i muszą szybko dojechać, aby ten pożar w Zarzewiu ugasić. Tak więc, no mówię, jest wśród nas wielu, wielu pasjonatów i to jest akurat piękne, że pracujemy z takimi pasjonatami, bo to, powiem szczerze, ja naszej pracy nie nazywam pracą, tylko ja idę po prostu do takiego miejsca, w którym nie wiem, kiedy mi nawet czas leci, tak więc tego pracą nie nazywam, po prostu pasja.
4: Dlatego mam nadzieję, że odkryliśmy trochę dla Państwa tego świata, który dla nas jest fascynujący. Ja bardzo przepraszam, bo my nie jesteśmy obiektywni, my jesteśmy bardzo subiektywnie nastawieni pozytywnie i się cieszę, że kiedy szukałem szkoły, to wybrałem dobrze i wiem, że przez to, co robię, to nie tylko odbijam kartę na zakładzie, tak mówiąc przysłowiowo, ale że ta moja praca ma jakiś sens i ona jest dla ludzi. I my jako urzędnicy państwowi musimy mieć tę świadomość, że my pracujemy, to państwo nas zatrudniacie, że my pracujemy dla was, bo las nie jest ani leśników, ani nikogo innego, las jest ludzi. Wy delegowaliście wąską grupę zawodową, bo nas, lasy to 1/3 Polski, a nas na cały kraj jest 20 parę tysięcy. To nie jest dużo. I ci ludzie w imieniu wszystkich Polaków, przepraszam, że tak górnolotnie to zabrzmiało, ale mają właśnie być po to, żebyśmy mieli co przekazać przyszłym pokoleniom, bo żeby wypielęgnować cały drzewostan, to potrzeba 4 pokolenia leśników. I jedni drugim przekazują tą taką pałeczkę pokoleniową i jedni od drugich chcą się uczyć i nie zawieść swoich poprzedników i rozwijać się. I ta nowoczesność domu i zagrodzie, jak tutaj trochę popowiadaliśmy, coraz więcej ciekawych rzeczy do lasu wkracza i ja się tego cieszę.
3: No i też taka ciekawostka, że też sztuczna inteligencja wkracza do lasów i my jesteśmy teraz na etapie niektórych szkoleń, aby tutaj taką sztuczną inteligencję również w naszej pracy wykorzystać. A to taka, mówię, ciekawostka. Wiem, że już niektóre osoby nawet od nas z biura i z nadleśnic jest po takich szkoleniach, tak więc ciekawy temat, który też zgłębiamy, no i zobaczymy, jak to się sprawdzi w naszej profesji.
1: Mniej więcej, jakie to mogą być tematy? W czym może wam pomóc sztuczna inteligencja?
3: Między innymi potencjalne jakieś też i zagrożenia. Kierunki, w których można też podążyć, których na przykład nie do końca my dostrzegamy tutaj, będąc na gruncie. Tak więc ta sztuczna inteligencja może nam pomóc w takich naszych codziennych pracach, może i pewne działania przyspieszyć, tak? Takie typowo wąskie, które gdzieś nam na przykład zabierają dużo czasu, a tu za pomocą sztucznej inteligencji możemy między innymi troszeczkę przyspieszyć taki też i proces może i decyzyjny.
1: Jeszcze tutaj bardzo mnie intryguje, powiedzieliście, że każdy ma swoją specjalizację, a jaką specjalizację mają moi goście?
3: Ja się akurat zajmuję od wielu lat, a między innymi od 13 roku, jak przyszedłem do dyrekcji, zajmuję się projektami, które realizują Lasy Państwowe, między innymi projekt retencyjny, kiedyś oczyszczania terenów popoligonowych, projekty przyrodnicze, ochronę różnych gatunków roślin i zwierząt, no i też tematyka związaną z likwidacją szkód, bo nie oszukujmy się, mamy tak wiele różnych zdarzeń. Drzewa różne szkody powodują, też się zajmuję likwidacją szkód, a od pewnego czasu jestem rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, no i działam tu wspólnie również z Darkiem.
4: Ja też przez wiele lat zajmowałem się mediami, co zresztą chyba słyszą Państwo, że jest to moja pasja, bo ja lubię mówić, lubię opowiadać, bardzo lubię język polski i tacy ludzie jak profesor Miodek są ważnymi osobami w moim życiu i staram się łączyć właśnie kulturę, bo jestem też pasjonatem historii, a moją specjalizacją również jest Straż Leśna, ponieważ jestem inspektorem Straży Leśnej, takim przełożonym Policji Leśnej, mówiąc, czy tam naszych Forest Ranger, strażników Teksasu, o których trochę tak żartobliwie mówię, ale z drugiej strony proszę wziąć też pod uwagę, że to nie jest prosta praca. Czy policjant, czy strażnik leśny, to jest taka osoba, która porusza się od zdarzenia, powiedzmy, trudnego do trudnego, mniej lub bardziej patologicznego, gdzie trzeba stanąć na takiej decyzji, gdzie ktoś złamał prawo i teraz trzeba być odpowiedzialnym, odpowiednio umieć poprowadzić taką procedurę, zareagować odpowiednio w małych rzeczach, skromnie, w dużych, z całą odpowiedzialnością, bo są, tak jak powiedziałem, rzeczy, gdzie obowiązuje zero tolerancji i to jest śmiecenie, to są pożary, to jest wandalizm, to są kradzieże i tutaj odpowiedzialni za mienie Skarbu Państwa po prostu, no, nie odpuścimy. No i są rzeczy związane z turystyką, ze społeczną funkcją lasu, bo las ma 3 funkcje. Ma funkcję gospodarczą, ponieważ jesteśmy za tym, aby dostarczyć drewno, jesteśmy odpowiedzialni, żeby dostarczyć drewno. Ma funkcję przyrodniczą, czyli musimy chronić wszystkie rzeczy, które tej ochrony wymagają. Tam, gdzie jest woda, tam, gdzie są ciekawe gatunki, tam, gdzie się rozwijają gatunki chronione, że rzadkie, no i funkcję społeczną, bo las jest dla ludzi i musimy teraz połączyć niemożliwe. I leśnik to jest taka osoba, która sprawy niemożliwe realizuje tam na dzień, dwa, cuda na wczoraj, bo każdy chce czegoś innego. Jedni chcą po lesie biegać, drudzy chcą po lesie jeździć, trzeci chcą używać tego lasu na różne sposoby, które czasami wzajemnie się wykluczają. A my musimy to wszystko jakoś pogodzić i tych wszystkich ludzi starać się docenić, potraktować poważnie, a jednocześnie pełnić swoją rolę, co nie jest proste, ale no jeśli nie ma w życiu wyzwań, to jest nuda, a my się raczej nie nudzimy.
1: Chyba najlepsze podsumowanie na naszą dzisiejszą rozmowę. Ja wam bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy i liczymy na kolejną.
4: Dziękujemy, dziękujemy. To zaszczyt być państwa gościem.
3: Dasbur, trzymajcie się ciepło.
0: SK Szczecinek.
1: Przed nami 14. edycja najgłośniejszego festiwalu nad Trzesieckiem. Materia Fest wystartuje 28 sierpnia i potrwa 2 dni. A z Michałem Piesiakiem, organizatorem i wokalistą Materii, rozmawiała Natalia Błachowska.
2: W naszym studiu dzisiaj Michał Piesiak, jeden z twórców Materia Festu. Cześć.
5: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
2: 14. edycja Materia Festu przed nami. Jak ty się z tym czujesz?
5: Ja się czuję z tym bardzo dobrze. Przede wszystkim cieszę się, że ta idea, która kiedyś gdzieś tam została zaszczepiona, dalej się rozwija i trwa i nieprzerwanie. Możemy ten festiwal tutaj organizować, także to jest, myślę, taka budująca rzecz dla nas.
2: Przez Materia Fest przewinęły się naprawdę głośne gwiazdy, między innymi Behemoth, głośny w 2017 roku. Pamiętam ten koncert pod sceną. No, a w tym roku kogo będziemy mogli posłuchać?
5: W tym roku no też zespół z Polski będzie główną gwiazdą takiego samego w zasadzie kalibru jak Behemoth. Będzie to zespół Vader. Zagrają w sobotę, za to w piątek gwiazdą główną będzie zespół Lipali, który też jest zjawiskową sytuacją, bo się reaktywują po kilku latach jakby przerwy, także liczymy na jakieś specjalne tutaj występy.
2: Nieodłącznym elementem Materia Festu już którąś edycję jest także przegląd kapel. Jak to wyglądało w zeszłym roku i jakiej frekwencji spodziewacie się w tym roku?
5: No, jeżeli chodzi o sam przegląd jakby, to rzeczywiście jest to stały jakby element festiwalu, dlatego, że pomyśleliśmy po prostu, żeby dać szansę młodym zespołom, tak jak my kiedyś byliśmy młodym zespołem. Jeździliśmy po różnych tam właśnie konkursach i to okazał się być jakby dobry sposób na zbieranie sobie jakby fanów po Polsce. No i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Generalnie co roku kilkadziesiąt zgłoszeń do tego konkursu przyjmujemy. Myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję na konkurs, będzie taka sama jak w poprzednich latach, albo i może lepsza. A jeżeli chodzi o samą publikę już festiwalową, no to spodziewamy się też sporej frekwencji, dlatego że bilety są zjawiskowo tanie w tym roku, więc myślę, że będzie to bardzo fajna impreza na zakończenie wakacji.
2: Materia Fest jest taki czas na kalendarzu imprezowym naszego miasta, kiedy to Trzesiecko po prostu aż trzęsie się w posadach. Wszystko drży od tej głośnej muzyki. Chciałabym teraz zadać ci takie pytanie. Czy ty pamiętasz w ogóle pierwszą edycję Materia Festu? Bo ja osobiście pamiętam.
5: No pewnie, że pamiętam. To była edycja na Mysiej Wyspie jeszcze, nie? Wtedy z tą pierwszą edycją mi się kojarzy takie coś najbardziej, jakby jak sobie pierwsza myśl taka, która mi wpada do głowy, to jest to, że w zasadzie nie wiem, jak my to zrobiliśmy, bo my nie mieliśmy jakby żadnego doświadczenia w robieniu tego typu rzeczy i w zasadzie, teraz tak analizuję, że to tak naprawdę wsparcie ludzi, którzy organizowali to od początku, czyli ludzie z Sapiku i ludzie z miasta, po prostu pomogli nam to dźwignąć i później jakby dzięki temu wsparciu mogliśmy tą formułę rozwijać.
2: Jak w twoich oczach, w oczach Michała z Materii, zmienił się Materia Fest przez tych 14 lat?
5: No, zmienił się, nie wiem czy sporo, ale na pewno staraliśmy się zawsze jakby dokładać jakieś tam kolejne rzeczy, czyli no zaczynaliśmy na początku od jednego dnia i kilku koncertów, a teraz mamy dwudniowy festiwal z polem namiotowym, z konkursem kapel, z koncertami gdzieś tam w przeszłości naprawdę gwiazd światowej klasy jakby, zresztą w tym roku tak samo. Także no to jest jakby, tak jak powiedziałem na początku, jest to takie budujące, że można w tym temacie, w tej materii ciągle coś tam rozwijać. Chociaż jakby jeżeli chodzi o samą formułę jakby i wygląd festiwalu, no to ostatecznie jest to festiwal muzyki gitarowej, więc pewnych rzeczy nie należy też zmieniać jakby, tylko zostać przy tym jakby od czego się zaczęło, ale rozwijać jakoś tak i urozmaicać imprezę. No i mam nadzieję, że ludzie też to dostrzegają.
2: Masz którąś edycję Materia Festu, którą wspominasz z takim największym sentymentem? Było jakieś takie wydarzenie, które najbardziej zapadło ci w pamięci?
5: Dla mnie jakby każdy najważniejszy moment i każdy jakby Materia Fest jest szczególny, dlatego że mi najbardziej zależy jakby na tym, żeby ludzie, którzy przyjadą i wydadzą pieniądze na bilet, byli po prostu usatysfakcjonowani i ciężko jest mi wybrać jakiś jeden konkretny festiwal albo jakiś konkretny koncert jakby, który by mi najbardziej jakby się podobał, bo było tego naprawdę dużo na bardzo wysokim poziomie. Natomiast zdecydowanie dla mnie jakby najważniejszym zawsze momentem tego festiwalu jest nawet nie sam nasz koncert i jego granie, tylko zawsze mam takie 2 czy 3 sekundy takiego czegoś, że sobie spojrzę wtedy na ludzi jakby przed sceną i to jest taka wtedy dla mnie wielka nagroda i satysfakcja, że możemy dać jakby taką też radość ludziom po prostu, że mogą przyjechać do fajnego miasta i pobawić się w przepięknym otoczeniu natury przy gitarowej muzyce. To jest coś, co jest dla mnie zawsze szczególnym i tak samo emocjonującym momentem od początku.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o tę imprezę, no to ona ci teraz przeniosła właśnie pod wieżę Bismarcka i to jest takie miejsce, gdzie ja też jestem stałą bywalczynią tego festiwalu, więc wiem, że co roku od 14 lat jest ta sama ekipa pod tą sceną i to jest taki czas, kiedy właśnie wszyscy zjeżdżają się, mimo tego, że już nie mieszkają w Szczecinku, to zjeżdżają się na ten Materia Fest i przyjeżdżają właśnie po to, żeby posłuchać znowu naszej szczecineckiej materii, ale chyba jest jedna taka osoba, wasz szczególny gość, który zawsze stoi pod sceną na waszym koncercie, pani Maria. Myślę, że to jest twarz chyba Materia Festu dla tych ludzi, którzy są stałymi bywalcami tego festiwalu.
5: No myślę, że tak. Nasza mama, generalnie pozdrawiam naszą mamę i ściskam bardzo gorąco. Jakby, no rzeczywiście jest osobą bardzo taką otwartą i przez to wydaje mi się, że dużo ludzi też ją kojarzy, bo po prostu, no ona jakby jest bardzo otwartą osobą i przez to tak to właśnie wygląda. A poza tym mama nasza też wspierała nas od samego jakby początku istnienia zespołu i to jest jakby też dla nas takim dużym wsparciem po prostu i bardzo to doceniamy i w pewnym sensie jest to też członek naszego zespołu.
2: Tak, tak. Pani Maria jest taką cichą taką energią, takim promyczkiem energii pod tą sceną. Tak. Zawsze tak promienieje na waszych koncertach. No właśnie, a z czego ty najbardziej czerpiesz podczas koncertów? Właśnie z publiki, z tego, że możesz zagrać, wyjść na scenę i pokazać swoją twórczość. Co ciebie najbardziej fascynuje w tych koncertach?
5: Myślę, że planowanie i później obserwowanie, jak ten plan jest wdrożony jakby w życie. Jeżeli chodzi o nasz występ, to mam to na myśli właśnie, że zawsze gdzieś tam staramy się i muzycznie, i jakoś tam wizualnie zrobić coś specjalnego i no i to jest dla mnie trochę zawsze stresujące, ale z drugiej strony też emocjonujące bardzo. No mówię, najlepszy dla mnie moment, najbardziej przyjemny to jest właśnie ta satysfakcja, jak widzę ją na twarzach u ludzi. No i też stały element generalnie z tego koncertu na Materia Feście. Nie wiem, z czego to wynika, ale jeszcze ani razu nie udało mi się jakby zagrać koncertu na Materia Feście bez jakichś problemów technicznych i zazwyczaj to są trudne dla mnie problemy, ale już się tak do tego przyzwyczaiłem, że coś się i tak zawsze stanie na tym koncercie, że już przestało mnie to też wytrącać z równowagi, a chodzi o jakieś takie dla muzyków strategiczne rzeczy, czyli na przykład, że przestają mi działać słuchawki, w których słyszę jakby odsłuch, czyli wszystko w zasadzie, no i muszę trochę grać na czuja, że tak powiem. Także są momenty bardzo wesołe, a są też momenty dużego potrzasku i konsternacji, także...
2: Klątwa Bismarcka.
5: Rzeczywiście, no ale to naprawdę nie są żarty, zawsze coś się dzieje. Ciekawe, co w tym roku się mi wydarzy.
2: Dobrze, to w takim razie słowem jeszcze końca podsumujmy sobie to, co wydarzy się tego lata nad Trzesieckiem. 14. edycja Materia Festu, koncert Lipali, koncert Wejdera, no ale poznamy dokładną datę.
5: Tak jest. Materia Fest odbędzie się 28 i 29 sierpnia w Szczecinku pod wieżą Bismarcka, także zapraszamy bardzo serdecznie. W piątek gwiazdą będzie Lipali, a w sobotę Wejder i do tego masa fajnej muzyki z Polski i konkurs kapel, także będzie się bardzo dużo działo. Jeżeli ktoś ma dalej, to będzie pole namiotowe, także zapraszamy serdecznie na spędzenie kilku nocy w Szczecinku.
0: SK Szczecinek.
1: Od lat udowadnia, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim ludzie i pomaganie innym. Andrzej Kowal to wyjątkowa postać szczecineckiego sportu od ponad 40 lat, angażująca się w działania na rzecz lokalnej społeczności i akcje charytatywne. Sam organizuje pomoc, inspiruje innych i pokazuje, że wielkie serce to najlepsza drużynowa siła. A już teraz posłuchajcie mojej rozmowy z panem Andrzejem.
6: W sumie od dzieciństwa, bo też pochodzę z rodziny wielodzietnej. Było nas 5 w domu. No i tak ja po prostu nie wiem skąd to się wzięło, czy może po jakichś dziadkach czy pradziadkach, że zawsze mnie ciągnęło, żeby po prostu tak gdzieś pobiegać, gdzieś pójść, coś podwiedzać, coś zobaczyć. Inaczej jak inni, tak żeby nie siedzieć w domu, czy na przykład tam no, nudzić się, tylko po prostu coś nowego, gdzieś na podwórko, coś polecić, żeby zawsze wokół coś się działo. Zawsze zbierałem jakimś tam swoich tych kolegów, tych młodszych takich dzieciaków i zawsze coś tam organizowałem, coś tam opowiadałem. Zawsze miałem przy sobie pełną taką no jak to się mówi, frekwencję, że zawsze dzieciaki przychodzili. No i tak później, jak już, jak to się mówi, już do szkoły jak chodziłem, to też tam starałem się zawsze tam aktywnie uczestniczyć, chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, no a tam trochę gdzieś tam może w piłkę, może gdzieś tam, żeby po prostu do lasu na grzyby nieraz się wybierało, bo to takie były kiedyś tam czasy. No i później tak po skończeniu szkoły i tak dalej poszedłem do pracy. Pracowałem jako maszynista dosyć długo, bo ponad 40 lat, ale to też się wiązało z pewnymi wyrzeczeniami, bo tam praca była taka na kolei świątki, piątki, jakby to powiedzieć. Przeważnie to się pracowało w nocy i ten dzień tam był wolny zawsze, także jak przyszło się z pracy, to żeby się zrelaksować, no to zawsze było tak, czy rower, czy grzyby, czy ryby, bo to też tak po prostu ja zawsze próbowałem wszystkiego, to nie tak, żeby po prostu zainteresować się jakąś jedną rzeczą, tylko zawsze mnie ciągnęło, a pójdę sobie, kupię sobie wędki, pójdę na ryby, opłacę kartę, zobaczę jak to jest, jak się łowi ryby. No i to też wszystko ciągało. No później tam się zaczęło z tym moim taką przygodą. W pracy też były, co roku były Mistrzostwa Polski Kolejarzy w lekkoatletyce. No to więc ja jako pracownik PKP, żeby prezentować zakład, no to więc jeździłem. No i się później okazało, że z roku na rok tam coraz byłem lepszy, bo dlatego, że jak człowiek od małego już się przyzwyczaił do tych różnych treningów, biegów, to już taką jakąś kondycję miał. No i zawsze jak tam pojechałem, to zawsze coś tam dla zakładu, jakieś punkty się zdobyło. No później tam parę lat temu przepracowałem, to by tam spotkało nieszczęście. Miałem taki tam przypadek losowy. No i po prostu byłem taki załamany, bo nie było pieniędzy dużo, żeby tam się po prostu podnieść, żeby na coś tam było. Pomogli mi ludzie, w ogóle koledzy z pracy, ludzie. Tam trochę mam taki żal do państwa, bo państwo nie pomogło wtedy na tamte czasy, bo byli tak, jak to się mniej zainteresowani, a ludzie, jak to się mówi, zorganizowali się, zrobili tam akcję i pomogli. No i ja tak od tamtej pory po prostu byłem bardzo wzruszony, jak mi to wszystko tam spłynęło raptem i od ludzi tak niespodziewanie, to ja powiedziałem, że ja dopóki będę żył, to będę pomagał, żeby po prostu się zrewanżować i, no i wiedzieć, jak to jest, jak ktoś po prostu potrzebuje pomocy, jest takie rozterce, a ktoś przyjdzie ze wsparciem, pomoże. To jest właśnie takie, bo to trzeba przeżyć, żeby później zrozumieć drugiego, jaka to jest potrzeba. Bo jeszcze tak krótko tutaj nawiążę, bo ja nie mówię dzisiaj tam złośliwie, ale jest taka znieczulica, bo z reguły ludzie patrzą, a mnie to nie dotyczy, mnie to nie potrzeba, to ja tam nie muszę pomagać. A tylu jest tam potrzebujących, to ja nie będę pomagać. Ale niech każdy pamięta to, że każdego w każdej chwili może coś spotkać. I wtedy zobaczy, jak to jest, poczuje tą taką wewnętrzną taką po prostu potrzebę, że co tu zrobić, żeby gdzieś jakiś tam fundusz czy budżet zdobyć tam na leczenie czy na rehabilitację. I wtedy to tak działa, bo dopóki ktoś tego nie przeżyje, nie odczuje na własnej, jak to się mówi, skórze, to nie zrozumie tego. I ja od tamtej pory już od 40 lat, tak jak córka ma, cały czas charytatywnie staram się pomagać. Wiadomo, no nie jestem, może nie mam za dużo pieniędzy, ale daję to z siebie, że po prostu, jak to się mówi, no inicjuję jakieś tam imprezy, jakieś akcje charytatywne. Też nie zawsze to się wiąże z tym, że dużo ludzi przychodzi, ale jest tak, że kto ma w rodzinie na przykład taką sytuację albo coś, to rozumieją, ludzie przychodzą. No i jak zobaczą, że jednak warto pomagać, że to się tak dzieje, że jednak, jak to się mówi, w grupie to jest siła, no to jednak ludzie przychodzą i się okazuje, że to jest potrzebne. Bo dużo jest tutaj też takich sytuacji, że ludzie wykorzystują to. Wykorzystują na przykład swoje dzieci, czy tam swoje sytuacje do innych potrzeb. A dlatego to też trzeba też uważać, jak się tam coś pomaga, żeby najpierw sprawdzić, zobaczyć, jak to jest, czy to faktycznie potrzeba jest. Ja mam taką koleżankę, taką Paulinkę, która ona jest tak w środowisku zorientowana i ona wie, jakie są potrzeby. Ale też czasami zdarzają się sytuacje, że właśnie ludzie wykorzystują i na inny cel. No także tutaj trzeba to po prostu, no zawsze jak się chce pomóc, to trzeba lepiej sprawdzić, zobaczyć. No i teraz też najlepiej by to było, jakby często były jakieś właśnie takie akcje jakieś tam promocyjne, propagowanie tego pomagania. Dlatego właśnie na tej podstawie, gdy się to fakty przedstawia, udokumentuje, dziękuję się, że temu się pomogło, temu się pomogło. I jeszcze jest fajnie, jak ci, którzy, którym się pomogło, oni przyjdą, powiedzą, że dzięki temu takiej akcji i tak dalej zdobyli tam te fundusze, czy tam coś nam pomogli. I to jest właśnie fajne. I dlatego dzięki właśnie mediom, że wy tu jesteście, że to propagujecie, że o tym mówicie, no to idzie to w eter właśnie i to nie tylko w Szczecinku, ale to też się też rozchodzi tam na Polskę, na kraje, jeszcze gdzieś dalej. I wtedy to po prostu widać, że coś się robi i to skutkuje, że te pieniądze, które się tam przekazuje, daje, to nie idzie na marne, tylko idzie na szczytny cel. Dlatego warto organizować takie coś, warto o tym mówić, tylko że po prostu mówię, to jest taki temat rzeka, że zawsze są różne potrzeby i trzeba by było częściej o tym rozmawiać. No też, żeby tu ludzi nie zanudzać, że tylko zbiórki, ale zmotywować ludzi, że jak na przykład jest akcja, żeby na przykład mieszkańców, czy w ogóle z innych tam okolic, żeby przystąpiła, przyjechała i brała w tym udział. Bo dlatego, że no mówię, że ludzie na przykład też nie zdają sobie sprawy, nie wiedzą, że gdzieś tam mieszkają dalej za Szczecinkiem, że takie są potrzeby. Bo może nie mają swoich, a jak mają, to może też nie wiedzą, gdzie się z tym udać, żeby otrzymać pomoc. A tutaj właśnie jak takie rzeczy się robi, promuje się, mówi się o tym, to wtedy gdzieś to się roznosi, jaką się mówi, nawet taką pocztą pantoflową, no bo ja tam słyszałem, że tam w Szczecinku organizują taką akcję, to możemy. Dużo takich akcji tutaj też było, takich nie tylko w Szczecinku. Po prostu zobaczyłem artykuł albo w internecie usłyszałem, że jest taka potrzeba. No to zaraz mi jakaś tam myśl padła, no to trzeba tam pojechać i coś zorganizować. No i dałem takiego swojego serdecznego kolegę, zadzwoniłem do niego, mówię: Filip, tam słuchaj, taka i taka sprawa. No to nie ma sprawy, siadamy w auto, jedziemy. No i już to się zaczęło. No i to żeśmy właśnie porozmawiali, zapytali tą osobę, co potrzeba, jak. Przyszliśmy tutaj do studia, do tych, jak to się mówi, rzucili hasło, że jest taka potrzeba i już się coś organizowało. Także naprawdę tutaj warto o tym mówić, bo jeżeli się nie mówi, tylko się tam między sobą, to nie ma tego echa tutaj takiego. Nie ma rozgłosu, bo nikt nie wie, tak? A tutaj tak jakby, bo was tutaj często widać właśnie, po mieście różne tematy poruszacie, to jest bardzo właśnie fajne, bo żyjecie tym miastem, kto się mówi tym tematem Szczecinka, co tu jest potrzeba. Nie zawsze to jest temat jakiś tam, żeby o kogoś tam przedstawić, bo to idzie jakiś tam człowiek tam jakiś wysportowany, czy jaki nie, bo to się porusza takie tematy po prostu potrzebujące, bo na przykład tak jak ostatnio był temat zieleni w Szczecinku. Mhm. Czy jest za mało, czy za dużo. No to też tak było, że będzie 100 osób i każdy będzie miał inne zdanie. Ale trzeba też to wypośrodkować, zrobić. A po drugie, to ludzie niech się też zastanowią, jakby chcieli tej dużej zieleni, że o zieleń trzeba dbać, a to się wiąże z kosztami. Trzeba to utrzymać. To nie jest takie, że on nasadzić drzewek albo coś zrobić, a kto będzie o to dbał? Mhm. I później ci, no tak, nasadzili drzewek, a nikt o to nie dba. A to są koszty właśnie. I właśnie dlatego też nawet jakby taka była akcja, dobrze, przychodzi maj czy czerwiec, aha, no ludzie się zejdą, zrobimy akcję charytatywną, dla miasta podlejemy charytatywnie drzewka, albo tam coś posprzątamy, zrobimy. To jest takie od ludzi, dla nas, żeby to było ładnie. To też może taki być, no ale to jest taki temat trudny, no bo dzisiaj to tak ludzie mniej więcej patrzą, że no za darmo to nie bardzo tak pracować, nie? A nie to, jak to wygląda, no bo ja to mówię tak szczerze, to nie jest tam wytykanie komuś czy coś, tylko to taka jest prawda. Na różnych ludzi się trafia i dlatego tak jest. Jeden reaguje tak, jeden reaguje tak. No to tak samo jak ze zbiórką pieniędzy. Jeden da złotówkę, no też jest dobrze, bo każdy nawet grosi i to też się liczy, tak jak mówi. Ale ktoś tam na przykład ma większą sumę, płaci więcej. Ja powiem taki przykład, na przykład jak jechałem z kotakiem do Wachopolski i miałem tutaj taki problem, bo pisałem tam te podania do tych różnych firm i tak dalej, no żeby wesprzeć tą akcję, bo po prostu żeby zebrać trochę pieniędzy, bo samemu mi nie było stać, żeby to wszystko ogarnąć. I poszedłem do lodziarni, doniosłem podanie. Mówię, że mam taką akcję, potrzebuję trochę pieniędzy na tą akcję i tak, żeby to tam wesprzeć. No i mówi, nie ma problemu. Było takie założone konto na tą akcję. Ja na drugi dzień patrzę, jest na koncie. No to więc rano idę do tej lodziarni, I wchodzę do drzwi, mówię tak, jak mało, to ja dołożę. Z reguły jak się idzie, pertraktuje jakąś tam cenę, czy wynegocjować, to jest fajnie na początku, pijemy kawkę, rozmawiamy, no dobrze, pomożemy i później tak, no słuchaj Andrzeju, ja wchodzę za 20 tysięcy, ale co ja będę z tego miał? Mhm. I to jest właśnie przykre. Bo dlatego, że to jest akcja charytatywna, której chcesz pomóc i takie rzeczy to nie powinny się dziać. No to więc ja się obracam na pięcie i wychodzę.
0: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska.
0: SK Szczecinek.
1: Domowe ciepło i miłość do zwierząt często zaczyna się od prostego odruchu serca. I właśnie tak było w tym przypadku. W Szczecinku dwie kobiety postanowiły przekuć swoją troskę o zwierzęta w konkretne działania i założyły Fundację Moc Dobra, która zajmuje się pomocą bezdomnym kotom i królikom. Jak wygląda ta codzienna praca i co sprawiło, że zdecydowały się działać właśnie w ten sposób? O tym opowiedziały Ewa Nowosielska i Klaudia Cybul z Fundacji Moc Dobra.
7: Zwierzęta w moim życiu były i są od zawsze, w związku z powyższym naturalną konsekwencją okazało się również to, że część z nich wymaga pomocy, a że przez kilka ostatnich lat działałam również w stowarzyszeniu, które pomagało zwierzętom bezdomnym, to wtedy, kiedy troszeczkę mi się życie zmieniało, również postanowiłam przekształcić swoją działalność właśnie w fundację i stąd Moc Dobra.
2: Powiedzcie mi, od kiedy działacie?
7: A, to ja nawet powiem dokładnie. Od 2 maja 2023 roku.
2: Dokładnie.
7: Czyli
2: to było...
7: za chwilkę trzecią urodzinę. Wtedy KRS przysłał dokumenty i już jesteśmy legalnie zarejestrowane jako fundacja, więc data jest piękna, długi majowy weekend, idealnie do zapamiętania.
2: Powiedzmy naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, jak działa wasza fundacja Moc Dobra i jakie zwierzaki macie pod swoją opieką?
7: Fundacja Moc Dobra działa na rzecz zwierząt bezdomnych, czyli kotów i królików. Te zwierzaki mamy u nas w fundacji. Zdarza się również to, że pomagamy psom. Mamy też jedną kaczkę. Natomiast psy przebywają w domach tymczasowych, bo my nie mamy w Szczecinku możliwości lokalowych do tego, aby zapewnić im należytą opiekę. Natomiast koty i króliki dzięki naszym wspaniałym wolontariuszom są zaopiekowane. Ja się śmieję czasami, że 24 godziny na dobę. I fundacja opiera się o wolontariat. I dzięki wspaniałym ludziom, wspaniałym wolontariuszom mamy możliwość pomagania zwierzętom bezdomnym. I jednocześnie też, jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszej ekipy, to bardzo serdecznie zapraszamy. My nieustannie poszukujemy wolontariuszy.
8: Dokładnie tak, nieustannie.
2: Powiedzcie mi, dziewczyny, ile zwierzaków teraz macie pod swoimi skrzydłami?
8: Teraz aktualnie w fundacji mamy około 20 kotów. No dwa maluchy są ogólnie na dom tymczasowym, a jeśli chodzi o króliki, no to mamy aż ich 5.
2: Czy od zawsze zwierzęta odgrywały w waszym życiu ważną rolę?
8: Tak, bardzo ważną rolę. W sumie ja od małego w domu zawsze miałam zwierzęta. Zawsze wychowywałam się w gronie zwierząt. Nie jednych. Zawsze była gromadka. Więc zwierzęta były bliskie mi od zawsze i od zawsze chciałam po prostu je też gdzieś ratować. Zawsze szukać im domów. Jak jeszcze jak nie byłam w fundacji, to prywatnie z moją mamą właśnie ratowaliśmy u mnie na wiosce koty, które przychodziły do nas po pomoc. Kastrowaliśmy i szukaliśmy domów i tak też robię, spełniam swoje marzenia w fundacji.
7: Ja jestem również z domu, w którym zawsze były zwierzęta i takie najwcześniejsze wspomnienia właśnie z okresu dzieciństwa, to też są związane ze zwierzakami. To są wspomnienia, w których pojawiają się i psy, i koty, ale też konie. W związku z powyższym naturalną konsekwencją stało się również to, że tak jak i Klaudia, to również i ja nie przejdę obojętnie obok zwierzęcia, które potrzebuje pomocy. I to jest coś, co daje olbrzymią satysfakcję. Też bardzo dużo kosztuje czasu, nerwów, pieniędzy, ale finalnie myślę, że kończymy dzień jednak z uśmiechem.
8: Z taką satysfakcją po prostu, że pomogliśmy, że się udało i że to zrobiłyśmy.
2: Powiedzcie mi, jak wygląda taki typowy wasz dzień?
7: Nie ma czegoś takiego.
2: Każdy
7: ja bym chciała, żeby to się
2: inny.
7: Porządnie nagrało. Nie ma czegoś takiego jak typowy dzień w fundacji. Można sobie, słuchajcie, zaplanować wszystko godzina po godzinie, a nagle się okazuje, że kot jest chory albo ktoś nie może przyjść, zrobić dyżuru na przykład, albo że trzeba jechać do weterynarza, zmienić leki, albo zadzwoni telefon i to. Ostatnio nawet tak dyskutowałyśmy sobie z Klaudią, że nie możemy sobie zbyt wielu rzeczy zaplanować. planować i wtedy, kiedy nasza druga gałąź, czyli dobrerękodzieło.pl wymaga dużego zaangażowania, bo w ten sposób pozyskujemy środki na to, aby pomagać, leczyć, kastrować i szukać później domów tym zwierzakom, wymaga naszej uwagi, to robimy sobie ten plan to do z bardzo dużym marginesem, po to między innymi, żeby się ze wszystkim wyrobić. Wychodzi różnie, ale próbujemy.
2: Tutaj Ewa wspomniałaś o waszym rękodziele. Oprócz fundacji macie również inne działania. Opowiedzcie mi trochę o nich.
7: Klaudia spogląda na mnie, więc ja się odezwę. Wtedy, kiedy pojawiły się w naszym życiu zwierzęta, a zaraz za nimi konieczność opłacania niekiedy bardzo wysokich rachunków za pomoc weterynaryjną, jaka jest im udzielana, pojawiło się również szereg zapytań z naszej strony, w jaki sposób mamy sobie z tym poradzić, bo warto powiedzieć, iż nie jesteśmy finansowane jako fundacja przez jakikolwiek samorząd. I ta pomoc, którą udzielamy zwierzętom bezdomnym, jest efektem tego, co uda nam się uzbierać od ludzi dobrej woli na naszych zbiórkach publicznych. W mieście są również ustawione nasze puszki i można, do czego zachęcamy bardzo serdecznie, wrzucać do nich drobniaczki. Natomiast chciałyśmy również stworzyć coś, co będzie nam dawało frajdę, przyjemność i jednocześnie będzie sprawiało, że będziemy w stanie, użyję to słowa, zarobić na potrzeby naszych zwierząt. I tutaj nasze główne zainteresowanie okazało się, że jest również talentem, co tutaj siedząca obok mnie Klaudia, w czym jest mistrzynią, czyli robienie świec z wosku sojowego, flowerboxów. Ja z kolei to naturalne mydła sodowe, glicerynowe, troszeczkę też kremy do ciała. I wydaje mi się, że to jest coś, co łączy fantastycznie to, że jesteśmy w stanie pomagać zwierzętom, a jednocześnie sprawia, że czujemy się również potrzebne akurat w tym względzie takim rękodzielniczym. I widzimy również, że nasze produkty sprawiają odbiorcom bardzo dużo frajdy. I bardzo mi na przykład sprawia ogromną przyjemność widzieć satysfakcję i radość osób obdarowanych tymi upominkami. Także jeśli ktoś potrzebuje prezentu, to zachęcamy do kontaktu. Spełniamy nawet najdziwniejsze marzenia o kształtach, kolorach i formach.
8: Dokładnie. Tutaj jeszcze bym chciała dodać, że wszystkie te rzeczy są po prostu naturalnie robione, co też jest dla nas niesamowite, że wiemy po prostu, co używamy, wiemy, jakie świeczki palimy i wiemy, że to po prostu wszystko jest robione z sercem, pasją i z naturą.
2: Potwierdzam, mam mydełko.
7: Warto też podkreślić, że oprócz tego, że nie stosujemy
8: konserwantów,
7: to unikamy na przykład również, jeśli chodzi o produkcję świec, wosków, które nie są woskami sojowymi czy woskiem rzepakowym, to między innymi, żeby też dbać o nasze środowisko. A jeśli chodzi o produkcję kremów czy mydeł, absolutnie zero alkoholu, zero syntetycznych utrwalaczy, konserwantów. Wydaje mi się, że to w trosce o dobro i planety i to, co dostarczamy, jakie składniki, jakie kosmetyki, jakie pożywienie do naszego organizmu, jest tutaj dosyć istotnym elementem naszego po prostu życia, że trzeba o siebie dbać.
2: Mówiłyście tutaj o wolontariuszach. Ilu macie tych wolontariuszy na tą chwilę i co robią tacy wolontariusze u was w fundacji?
8: Aktualnie, wliczając również nas, no to jest na pokładzie ich 14. Tak, jest 14 wolontariuszy, którzy działają przy dyżurach, przy dbaniu o nasze zwierzęta. Mamy też wolontariuszy, którzy są, no, nie są młodsi, też nam pomagają w różnych innych kwestiach i sprawach. I co robią tacy u nas wolontariusze? Dbają, przychodzą, mamy dyżury zawsze i rano, i na wieczór. W tym czasie po prostu wolontariusz musi nakarmić, posprzątać, ogarnąć cały też...
2: Podać leki.
8: Oczywiście też uczymy, jeśli ktoś nigdy tego nie robił, albo nawet jeśli ktoś nie jest pewien, no to zawsze po prostu mówimy, że nie rób, my podamy, my zrobimy, żeby też nie stresować, żeby też nie odstraszać, nie zmuszać też do niczego. Również jeśli ktoś jest mobilny, może jeździć z kotami do weterynarza, może nam pomagać przy różnych sprawach, właśnie nawet typu łapanie kotów.
7: Ogromnym plusem tego, że mamy wolontariuszy w najróżniejszym przedziale wiekowym jest to, że spotykają się właśnie i dzieci w przedziale, załóżmy, od 12 do 15, 16, no już ten 15, 16 to młodzież, no bez przesady, ale roku życia. Mamy też osoby, które się uczą, które studiują, ale też są już osoby, które nie są aktywne zawodowo, w związku z powyższym ta wymiana pokoleń jest też takim fajnym doświadczeniem. Jeśli chodzi o najmłodszych naszych wolontariuszy, to oprócz tego, że wdrażają się w to i uczą odpowiedzialności, jak dbać o zwierzęta, co jest też fajnym argumentem później dla nich w życiu takim prywatnym, tym, kiedy proszą rodziców o to, żeby mogli zaopiekować się jakimś zwierzęciem, czy to będzie kot, czy to będzie królik, świnka morska, albo chomik, albo pies, no to w tym momencie to nauczenie się odpowiedzialności i sprawdzenie w życiu takim codziennym, jak wygląda opieka nad zwierzęciem, jest dosyć istotnym, wręcz bardzo istotnym elementem edukacyjnym. I też te nasze najmłodsze pokolenie wolontariuszy, no to nie ukrywajmy, to jest rozpieszczanie zwierząt, to są, słuchajcie, smaczki, to są najróżniejszego rodzaju zabawki, to jest takie po prostu socjalizowanie zwierząt. Ogromnym naszym sukcesem jest to, że my oddajemy zwierzęta, które są naturalnie przyzwyczajone do człowieka, do tego, w jaki sposób się żyje, bo fundacja to nie są klatki, nieprzyzwyczajone do człowieka, do tego, w jaki sposób się żyje, bo fundacja to nie są klatki. To jest istotne w tym, żeby to

0: Po to między innymi, żebyśmy w tym czasie były w stanie zdiagnozować jego stan zdrowia, wykonać niezbędne badania, zaszczepić, odrobaczyć. Cała ta profilaktyka wchodzi w grę tutaj i nie możemy tego absolutnie zaniedbać. No to wtedy rzeczywiście jest pozostawiony w
1: pokoju.
0: Odrębnym w pokoju i spędza sobie ten czas, powiedzmy, że bez innych kotów, ale z innymi ludźmi. Po to między innymi, żeby już na tych w tych pierwszych dniach miał możliwość oswajania się z tym, co się będzie działo w fundacji. I z takich dzikusów udaje nam się wychować bardzo fajne
1: towarzyskie koty.
0: Towarzyskie koty.
2: Co jest dla Was największym wyzwaniem dnia codziennego?
0: Nie wiem, co dla Klaudii, ale dla mnie to jest niewątpliwie troska o pieniądze. O to, żeby po prostu z miesiąca na miesiąc te finanse pospinać, bo pamiętajmy o tym, że koszt utrzymania naszych zwierząt to zaczynając od rzeczy podstawowych, czyli karma, żwirek, opieka weterynaryjna, środki higieny, przechodząc przez różnego rodzaju inne kwestie, na przykład wtedy, kiedy zwierzę wymaga rehabilitacji, bo jest na przykład po wypadku komunikacyjnym, a kończąc na tym, co jest, bez czego po prostu nie jesteśmy w stanie funkcjonować, czyli na tym, aby opłacić lokal oraz media, z których korzystamy w tymże lokalu, no to to są pieniądze, które z miesiąca na miesiąc musimy albo wypracować właśnie pracą własnych rąk, czyli rękodziełem, albo poprosić ludzi o to, aby nas wsparli poprzez wpłaty na nasze zbiórki.
2: W jaki sposób mieszkańcy mogą Was wspierać?
1: Na pewno płacając nawet jakąś niewielką kwotę na nasze zbiórki publiczne, również wrzucając parę groszy do puszek. Też można przyjść odwiedzić nas i też nas również wesprzeć w formie jedzenia, żwirku, czy również w kwestii pieniężnej.
0: Kupując nasze produkty.
1: To jest w ogóle zdecydowanie.
0: Do czego serdecznie zachęcamy, bo to jest wymierna pomoc, którą na co dzień widzimy i jesteśmy w stanie opłacić na przykład rachunki weterynaryjne. 20 zwierząt to w miesiącu to jest koszt ponad 3,5 tysiąca złotych za leczenie kotów. Za leczenie, badania profilaktyczne, za badania laboratoryjne musiałyśmy poddać 3 koty w szczegółowej diagnostyce laboratoryjnej. W związku z powyższym to wszystko, oprócz tych takich podstaw, sprawia, że ten akurat rodzaj naszych wydatków jest dla nas bardzo znaczącym. Nie ukrywam również, że tutaj istotnym czynnikiem jest to, żeby mieć dobrą współpracę z lecznicami weterynaryjnymi. I dzięki ofiarności naszych mieszkańców udało nam się kilka bardzo dużych faktur opłacić. Także serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie.
2: Powiedziałyście mi, że macie też najmłodszych wolontariuszy, a ja wiem, że organizujecie różne akcje. Współpracujecie z dziećmi, z młodzieżą.
1: Również jeździmy do żłobków, przedszkoli. Edukujemy nawet tych najmniejszych. A propos właśnie o dbaniu o zwierzęta, o to, co zwierzęta ogólnie potrzebują. Jakie są? Ta edukacja sprawia, że nawet ci już najmniejsi już wiedzą. Wiedzą, co kotek lubi, wiedzą, co piesek lubi, wiedzą, jakie granice są dla kotka, dla pieska i też uczymy tej miłości do zwierząt.
2: Czy jakieś konkretne wasze zwierzaki jeżdżą do przedszkoli, czy to na przykład jest różnie?
1: Wybieramy sobie zawsze koty. Zawsze patrzymy po prostu na ich charakter. Nigdy nie bierzemy kota, który na przykład jest kotem stresowym, ze względu na to, że no po prostu
0: nie będzie to dla niego przyjemnością.
1: Dokładnie.
0: Generalnie chodzi o to, żeby zwierzę, które do tej nowej grupy pojedzie, umiało odnaleźć się w sytuacji, w której jest bardzo dużo nowych bodźców. I swoją premierę miał nasz Mikołaj, przeuroczy kawaler, który został wyrzucony w jednej ze wsi powiatu szczecineckiego i u nas znalazł swoje bezpieczne schronienie. Miki jest bardzo towarzyski. Okazuje się, że fantastycznie odnajduje się wśród dzieci i to wśród dzieci, które są w oddziałach przedszkolnych i również w oddziale przedszkolnym. Nasze zwierzęta fantastycznie odnajdują się w kontaktach z najmłodszymi. Ogromnym sukcesem naszego Mikiego było to, że spotkał się z dziećmi z oddziału integracyjnego, z przedszkolami. Tam również z dziećmi, które zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami, wśród których na przykład są dzieci z autyzmem. Ten kot również dał radę. I to jest nasza ogromna duma. I bardzo się cieszymy, że placówki edukacyjne z terenu miasta są otwarte na to, aby współpracować z nami, z organizacją prozwierzęcą i że jesteśmy w stanie pokazywać ludziom, czym jest miłość i opieka właśnie nad tymi najmłodszymi i najmniejszymi naszymi zwierzakami. Warto też podkreślić, iż na takie spotkania również

0: Jeżdżą króliki i wspomniane już tutaj przedszkole w Szczecinku adoptowało wirtualnie naszego królika o imieniu Blacky. W przedszkolu jest jego wielki plakat i spotykamy się. Dzieci są w stanie rozpoznać królika, wiedzą, co króliki lubią, czego nie lubią, potrafią powiedzieć wiele szczegółów z życia Blackiego, także bardzo się z tego cieszymy. No i jest jeszcze, jeśli chodzi o nasze zwierzęta, to trzecia gałąź, czyli psy, a z kolei na spotkania do żłobków, do szkół czy przedszkoli jeździ Dorcia, która z kolei kocha wszystkich ludzi. Jest taką gwiazdą i ostatnio miałyśmy spotkanie z jedną z pań, która pracuje w szkole w Turowie, w szkole podstawowej i ona właśnie tak spojrzała i mówi, a kiedy Dorcia do nas przyjedzie znowu? Więc wszystkich zainteresowanych losem Dorci informuję, że już Dorcia wraca do pracy.
1: Ewa, wspomniałaś tutaj o wirtualnej adopcji. Możesz nam powiedzieć coś więcej? Co to jest? Jak to wygląda?
0: Wirtualna adopcja to jest forma wsparcia realnie istniejącego naszego zwierzęcia, czyli tak jak tutaj wspomniałyśmy o Blackim, króliku Blacky, można przypisać sobie niejako właśnie takiego zwierzaka. Ustalamy kwotę, którą ten wirtualny opiekun przekazuje miesięcznie na rzecz danego zwierzęcia i ustalamy również formę, w jaki sposób chciałby mieć kontakt z tym zwierzęciem, czy na przykład wysyłamy zdjęcia, które nie są nigdzie indziej publikowane. Jest to taka relacja, szczególnie dla tych osób, które z różnych powodów nie mogą mieć w domu własnych zwierząt, a jednak chciałby mieć to namiastkę kontaktu. Można też tego zwierzaka u nas odwiedzać, tak jak właśnie ma wspomniane przedszkole, że my jeździmy z naszym królikiem do nich, do dzieciaków.
1: Praca w waszej fundacji to jest praca na pełen etat. Powiedzcie mi, czy wasze rodziny was wspierają?
2: Bardzo.
0: Bez tego to się nie da.
2: Dokładnie.
0: Dlatego, że to jest życie niezwykle absorbujące. Warto też tutaj podkreślić, że my pracujemy. Ja nie mieszkam w Szczecinku, Klaudia
2: ja
0: zresztą
2: również.
0: Też nie, więc to jak wychodzę z domu parę minut po 6 i wracam przed godziną, powiedzmy, 19 to jest super, ale najczęściej 20, no to w tym momencie musi to się łączyć z bardzo dużą dozą wyrozumiałości zarówno wśród naszych osób, które z nami żyją, ale też ja na przykład codziennie jestem bardzo serdecznie witana przez moje psy, bo one też tęsknią, więc tak. To trzeba, bo później to trzeba zrekompensować, najczęściej w weekend.
2: Tak, no jest tutaj duże wsparcie. Ja jestem na przykład bardzo wdzięczna, że wiem, jeśli coś się zepsuje w fundacji, jeśli mam jakąkolwiek usterkę, to dzwonię do mojego taty i po prostu my o tym mówimy i on przyjeżdża i na przykład naprawia to wszystko. Również mojego wujka Artura, który również, jeśli mamy coś do zrobienia, a no, my dwie kobiety nie umiemy temu podołać.
0: Zepsuła nam się zmywarka, więc...
2: Tak. I mój tata właśnie przyjeżdżał, naprawiał nam 3 dni zmywarkę. Finalnie się naprawiła. I dzięki też naszej wspaniałej Iwonce, czyli mojej cioci, tą zmywarkę otrzymałyśmy od jej koleżanki, więc no, to wsparcie jest. Wspierają, pomagają. Jest bardzo duże wsparcie. To tak samo jak ja mam na przykład aktualnie 7 kotów w domu plus psa jednego. No to tutaj też jest duża doza wyrozumiałości wobec mojej strony, no bo ja wyjeżdżam najczęściej 8-9 z domu i wracam po prostu godzina 19-20. No ten cały dzień też mnie po prostu nie ma.
1: Powiedzcie mi, dziewczyny, czy każdy może do was przyjść, żeby wam jakoś pomóc?
2: Tak. Jeśli ktoś by chciał, bardzo, oczywiście. Zawsze drzwi fundacyjne są otwarte dla każdego. W momencie, kiedy ktoś by chciał nas odwiedzić, ktoś by chciałby nas poznać, poznać naszą fundację, to miejsce, zawsze drzwi są otwarte, zawsze zapraszamy i każdy jest mile widziany.
0: Ale najczęściej, najbezpieczniej i do tego serdecznie zachęcamy, skontaktować się z nami poprzez Messenger fundacji albo napisać komentarz pod którymi z aktualnych ostatnich postów, dlatego, że bardzo często też wyjeżdżamy z naszymi podopiecznymi do weterynarza albo ogarniamy innego rodzaju sprawy i może się okazać, że ktoś się od tychże drzwi odbije, więc zachęcamy najpierw do kontaktu, ale tak, jeśli chodzi o osoby, które mogą nas odwiedzić, to zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie, bo zwierzęta uspokajają, bo zwierzęta dają też ogromną radość. To jest coś, co jest taką naturalną terapią. No a jeśli ktoś ma alergię, to mamy też taką wolontariuszkę, no to wtedy należy przed wizytą u nas przyjąć dawkę leku na alergię i wtedy jest okej.
1: Czy wy jako fundacja robicie jakieś akcje akcje cykliczne w ciągu roku?
2: Robimy takie akcje cykliczne. Jeśli nas przedszkola, żłobki zapraszają, bo no, jest Dzień Kota i no to przyjeżdżamy. My bardzo dużo, znaczy Ewa tutaj bardzo dużo projektów pisze i my później realizujemy te projekty właśnie w szkołach, w przedszkolach, w żłobkach czasami.
3: Tak, oprócz tego elementu, w którym mówimy o tym, jak zaopiekować, jak troszczyć się, jakie potrzeby mają zwierzęta, to jednocześnie staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację różnego rodzaju zajęć z zakresu chociażby edukacji. Plany, pomysły jak najbardziej są. To też jest jeden z tych elementów, które sprawiają, że bardzo fajnie mówi się przy okazji różnego rodzaju wyzwań z zakresu właśnie ekologii, czy chociażby praw obywatelskich, tego, aby mówić o naturalnych naszych też potrzebach, o tym, co nas kształtuje, jak to wszystko się układa, również o pomocy psychologicznej, no to w tym momencie to wszystko sprawia, że Fundacja Moc Dobra to nie jest tylko i wyłącznie pomoc zwierzętom bezdomnym, bo ona jest nasz clue naszego działania, tak, w szerokim odbiorze. Natomiast docelowo my chcemy łączyć to, że pomagamy zwierzętom bezdomnym, ale jednocześnie zapraszamy do siebie ludzi. I to, że przy okazji łączymy to z edukacją. To jest fantastyczny wymiar, dlatego że zwierzęta bardzo otwierają. I zwierzęta wtedy, kiedy mamy u siebie na zajęciach dzieci, które niekoniecznie odnajdują się od razu w dużej grupie rówieśniczej, które być może wolałoby być w mniejszym otoczeniu, z mniejszym otoczeniem bodźców zewnętrznych, no to w tym momencie troszeczkę spędzenie czasu z tym zwierzakiem sprawia, że nagle okazuje się, że są w stanie się troszeczkę lepiej komunikować. To, że nawiązują lepsze relacje. Dzieci uczą się też współpracy. Mamy też osoby, które są już osobami dojrzałymi i one z kolei przychodzą właśnie po takie ukojenie w dniu codziennym, który niekiedy jest bardzo ciężki. W związku z powyższym nie trzeba zbyt dużo w tym względzie zrobić i tak na dobrą sprawę wystarczy wygodny fotel i kot na kolana i kubek z herbatą i w tym momencie człowiek po prostu sobie odpływa, cisza i spokój. Także nawet do takich odwiedzin zachęcamy, bo w tym momencie to jest ten element, którego nam w codziennym pośpiechu brakuje, czyli takiego po prostu kontaktu z innym stworzeniem. Chciałam powiedzieć człowiekiem, ale w sumie człowiek czasami już to za dużo, a zwierzę to jest właśnie ten moment, że to jest idealne i żeby po prostu usiąść i pomyśleć. I skupić się na kimś innym niż tylko na sobie albo na tym, co się wokół nas dzieje, co napawa nas czasem, nie wiem, smutkiem albo o co się martwimy. Także zachęcamy serdecznie. Terapia kotem to jest fantastyczna rzecz.
1: Czy dostrzegacie, w jakich okresach więcej zwierząt do was trafia? Czy to jest zima, czy to gdzieś tam są wakacje?
2: Na pewno to jest okres wakacyjny, okres wiosenno-wakacyjny. Wtedy mamy najwięcej kotów, wtedy my też mamy najwięcej zgłoszeń i interwencji. To jest właśnie czas, w którym mioty się rodzą i ludzie się do nas po prostu zgłaszają. W 2025, w okresie wiosenno-wakacyjnym, przyjęłyśmy około 30 parę kotów, z czego 25 to były maluchy. To tak, no to ten okres jest taki...
3: Tak, 25 malutkich kotów, czyli takich, które bez pomocy człowieka nie byłyby w stanie przeżyć. I no, ja bym chciała powiedzieć, że te koty to się nie biorą znikąd, drodzy Państwo, tylko są najczęściej efektem głupoty ludzkiej, czyli tego, że nie dbamy o to, aby nasze zwierzęta kastrować, sterylizować, aby one po prostu się w sposób niekontrolowany nie rozmnażały. I jednocześnie też te zwierzęta, które do nas trafiają, to jest na przykład 6 kotów, które zostały porzucone 1 czerwca 2025 roku w Wilczych Laskach na przystanku autobusowym w kartonie zaklejonym. Koty, które bez pomocy człowieka by absolutnie nie przeżyły. I w tym momencie wiązało się to również z tym, że opieka nad takimi zwierzętami to jest tak, jakbyśmy mieli małe dziecko w domu, czyli trzeba co 3 godziny karmić, masować brzuszki, pilnować kwestii wypróżnień, wozić do weterynarza. To jest coś, co, z czym nie każdy sobie poradzi i to jest rzecz, praca, która wymaga bardzo dużo samozaparcia, daje satysfakcję, bo rzeczywiście później z tych maluchów wyrastają wspaniałe kociaki, natomiast na początku jest bardzo trudno i to jest jednocześnie coś, co jest połączone z, przynajmniej dla mnie, z bardzo dużą dozą frustracji, bo XXI wiek mówi się bardzo dużo o tym, że zwierzę ma nie cierpieć, a zostawienie na pewną śmierć kociaków w pełnym słońcu, to nie wpisuje mi się w definicję niezadawania bólu i cierpienia i takich historii jest mnóstwo. Są też zwierzęta, które nawet jako dorosłe do nas trafiają i są po różnego rodzaju przejściach. Człowiek. Po prostu człowiek te zwierzęta krzywdzi i przez to później one muszą szukać pomocy. My też się cieszymy, że może to dziwnie zabrzmi w tej sytuacji. Pomimo tego, że te zwierzęta są porzucane, to ja się cieszę z tego, że ludzie nie pozostają na ich los obojętni. I to jest dla nas ogromnym plusem w tej sytuacji, gdzie po stronie minusów mamy tych ludzi, którzy bezmyślnie rozmnażają zwierzęta i później narażają na cierpienie, to plusem jest to, że są też ludzie, którzy nie przejdą obojętnie wobec właśnie takiego ruszającego się kartonu pełnego małych, ślepych kociaków i są w stanie tak się zorganizować, tak zabezpieczyć te zwierzęta, żeby one do nas dojechały i żebyśmy my już później mogły te maluchy przejąć. I to nie są, słuchajcie, proste sytuacje. Możemy tu dyskutować o tym, w jaki sposób się zachować. No my podjęłyśmy decyzję, że maluchom została udzielona pomoc. One teraz są szczęśliwymi już dorosłymi prawie kotami. Mamy kontakt z osobami, które je od nas adoptowały i to jest w ogóle fantastyczne, bo u nas nie dzieją się takie sytuacje, że zwierzę wyjeżdża do nowego domu i my absolutnie nie wiemy, co się z nim dzieje. I raz, że wynika to z umowy adopcyjnej, którą każdy z potencjalnych nowych opiekunów musi przeczytać, a później, jeśli się zdecyduje na adopcję, to ją podpisać i przestrzegać tejże. Natomiast cieszymy się, że ci ludzie mają z nami kontakt. Nasz messenger jest zasypywany zdjęciami z nowych domów naszych podopiecznych. Jesteśmy w stanie powiedzieć, kto gdzie co. I mamy takie story z naszym podopiecznym o wdzięcznym imieniu teraz Lufcik, który zwiedza Polskę jeżdżąc ze swoją opiekunką w pociągu. Także Lufcik jest podróżnikiem i pomimo tego, że te koty rozjeżdżają się w różnych kierunkach i to nie tylko w Polsce, ale mieszkają również poza granicami naszego kraju, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, co u danego zwierzaka się dzieje. I to jest też fantastyczne, bo to przede wszystkim też buduje więź pomiędzy nami a tymi ludźmi. I jesteśmy elementem tylko i wyłącznie tak na dobrą sprawę krótkim, niekiedy na drodze tego zwierzaka, ale jednak miło mieć taką świadomość, że zrobiło się dobrą rzecz.
2: I że jest naprawdę w świetnym, kochającym domu.
1: Właśnie Ewa, wspomniałaś tutaj o adopcji. Możecie mi, dziewczyny, przybliżyć, znaczy w sumie i mi, i naszym słuchaczom, jak wygląda taki proces adopcyjny?
3: Przychodzisz, zakochujesz się i zabierasz. A rozwijając. Na naszym Facebooku są aktualne zdjęcia, staramy się przynajmniej, aby pojawiały się regularnie. Zdjęcia zwierząt, które są w tym momencie dostępne do tego, aby znaleźć im nowy dom. I albo znajdują go poprzez właśnie, że ktoś sobie na tym Facebooku zobaczył i mówi, to jest moje, to jest mój koteczek, ja go zabieram. Ale bardzo często jest też tak, że te osoby przychodzą do nas do fundacji i ten kontakt nawiązuje się pierwszy bezpośredni i czasami jest też tak, że ktoś przychodzi po kota czarnego, a wychodzi z burym, bo z czarnym nie ma takiej chemii, a bury mówi, to już są moi ludzie. Procedura jest, wydaje mi się, że mało skomplikowana. Robimy wstępny wywiad. Każda z osób, która jest zainteresowana adopcją, wypełnia ankietę przedadopcyjną. Rozmawiamy o tym, czy zwierzę ma jakieś dolegliwości, co może jeść, co lubi. Dostosowujemy to również do tego, w jaki sposób potencjalni nowi opiekunowie spędzają czas, gdzie mieszkają, jak wygląda tryb ich życia, bo największym nieszczęściem jest to, kiedy ta nowa para nie jest ze sobą dopasowana. I wtedy zdarza się również też tak, że zwierzę do nas wraca z różnego rodzaju powodów, ale jeśli to dopasowanie i widać, że jest chęć, żeby to zwierzę stało się częścią nowej rodziny, no to w tym momencie podpisujemy umowę adopcyjną, zwierzak dostaje wyprawkę i machamy serdecznie i życzymy szczęścia.
2: Tak, ale jeszcze taka najważniejsza kwestia w momencie, kiedy przeprowadzamy wywiad, to czy nowy potencjalny opiekun oferuje kotu dom wychodzący czy niewychodzący. I tutaj ostrzegamy, nasze koty wydajemy tylko i wyłącznie do domów niewychodzących.
1: Czy jest taka adopcja, która na przestrzeni czasu najbardziej zapadła wam w pamięć?
2: Mamba, która była w sumie jednym z pierwszych kotów fundacji, bardzo długo szukała domu, też w ogóle miała jedną adopcję, która była po prostu nieudana i wróciła do nas do fundacji. Tak nie dogadywała się zbytnio w dużej grupie kotów. Miała swój charakter. Mi się wydaje, że ona była z takich kotów karłowatych bardziej. No zawsze była taka malutka, w ogóle ludzie myśleli, że ona jest kociakiem, a nie była. To już była dorosła kozica. I pewnego dnia przyszła Dominika ze swoim partnerem i ją adoptowali. I my po prostu cały czas mamy zdjęcia. Nawet miała swoją pierwszą skarpetę pod choinkę. I otwierała swoje pierwsze smaczki, które dostała w prezencie.
1: Od Mikołaja oczywiście.
2: Od Mikołaja.
3: Najbardziej dla mnie przynajmniej satysfakcjonujące to są te adopcje, kiedy nowy dom znajduje albo kot, który jest po przejściach, czyli kot, którego najczęściej skrzywdził człowiek i wtedy to jest wielka duma, że takiemu zwierzęciu udało się znaleźć dom, albo koty, które są po prostu kotami już dorosłymi.
4: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
5: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorżalska. To nie jest zwykła historia o pracy. To opowieść o odpowiedzialności, która zmienia życie. Od pierwszych dni w Gudowie, gdy wszystko było wyzwaniem, po dziś, kiedy Stowarzyszenie Radość z Życia stało się wspólnotą, misją i codziennością. Za tym rozwojem stoją konkretni ludzie, decyzje podejmowane często wbrew łatwiejszym rozwiązaniom i gotowość do mierzenia się z rzeczywistością, która nie zawsze jest łaskawa. O tym, jak wygląda ta droga od środka, rozmawiałam z Pauliną i Błażejem Sokołowskimi, założycielami Stowarzyszenia Radość z Życia. Opowiedzieli mi o codziennych wyzwaniach, o momentach zwątpienia i o tym, co sprawia, że mimo wszystko każdego dnia wybierają właśnie tę drogę. Posłuchajcie już teraz. W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj Paulinę i Błażeja Sokołowskich, którzy założyli Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość z Życia w Gudowie. Dzień dobry, witam Was serdecznie.
6: Dzień dobry, cześć.
5: No właśnie, powiedzcie mi, jak powstało stowarzyszenie i co było takim impulsem, że je założyliście?
7: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość z Życia uzyskało wpis do KRS-u w 2012 roku. W tym też roku stowarzyszenie powołało do życia pierwszą placówkę, którą był Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Stowarzyszenie w ciągu tych 12 lat powołało do życia kilka placówek edukacyjnych. Niepubliczne przedszkole specjalne Tęczowa Kraina, szkołę podstawową oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wałczu, niepubliczną szkołę przysposabiającą do pracy. Stowarzyszenie zajmuje się również pomocą dla tych najmniejszych dzieci. Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdzie dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w rehabilitacji, logopedii i w różnych zajęciach, które stowarzyszenie oferuje.
6: Ale wcale nie powstało tak sobie stowarzyszenie, że to uzyskało wpis.
5: Właśnie, to nie wzięło się znikąd. Byliście związani w pewnym sensie z takimi zawodami.
6: Tak, ja pedagogikę specjalną ukończyłam, bo że jest fizjoterapeutą. No i pracowaliśmy w jednym zakładzie pracy, tam się poznaliśmy. No i praca dla osób z niepełnosprawnością, tak mi się wydaje, że po prostu to jest nasza pasja i kochamy to robić. No i stwierdziliśmy, że fajnie by było być może coś otworzyć swojego. No ja tak marzyłam o tym, żeby otworzyć coś dla dorosłych od razu osób niepełnosprawnych, a Błażej ze względu na to, że też pracował w zachodniopomorskim hospicjum dla dzieci, mówi, słuchaj, to może zacznijmy od wychowywania sobie tych dorosłych i może otwórzmy szkołę. No i w sumie tak się zaczęło, że burmistrz Drawska-Pomorskiego zamykał 3 szkoły podstawowe, no i zaproponował nam jedną z nich, żebyśmy pojechali, w ogóle obejrzeli te budynki, no i ta w Gudowie nam się spodobała najbardziej, więc wydzierżawiliśmy ten budynek, no i otworzyliśmy pierwszą placówkę.
7: Kiedy przyszliśmy do burmistrza, jeszcze się trochę wtrącę, bo może mi się uda jeszcze tutaj trochę pomiędzy mną a moją żonę się wciąć. Kiedy poszliśmy do burmistrza w wieku 26 lat, spojrzał na nas, na takie dwie młode osoby, że chyba z motyką na księżyc się porywamy, ale okazało się, że jednak burmistrz dostrzegł w nas to coś, miał nosa, no i w ciągu tych 12 lat stowarzyszenie powiększyło się bardzo, bardzo dużo.
6: Tak, bo w sumie zaczynaliśmy z garstką dzieci. Rodzice nie chcieli i nie ufali tak bardzo młodym osobom, no bo przyszło dwoje młodych ludzi i nagle sobie mówi, że otworzy sobie szkołę dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Więc mieliśmy na początku mało dzieci. Zaczynaliśmy z 10 pracowników, 18 czy 15 dzieci była. No a teraz jest to 150 dzieciaków, prawie 100 pracowników, więc bardzo duże, jakby nie było, przedsiębiorstwo, więc no tak powiem, że dość duże przedsięwzięcie. No i cieszymy się, że burmistrz nam zaufał, iż dał nam tą możliwość tego rozwoju. Także tak to wygląda. No a dzieciaki mamy w naszych szkołach różne, bo mamy i dzieci z niepełnosprawnością ruchową, i z autyzmem, i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. No mamy przekrój bardzo, bardzo duży, jeżeli chodzi o niepełnosprawności. No i myślę, że mamy też ogromne sukcesy, bo przez te 14 lat naszego funkcjonowania to my tworzymy tą szkołę, żeby wspomóc i żeby dziecko mogło wyjść do tej szkoły ogólnodostępnej, czy do przedszkola po wczesnym wspomaganiu, żeby w miarę prawidłowo funkcjonowało i żeby nie było widać tej różnicy między rówieśnikami a dzieckiem, które ma jakiś tam deficyt, którego być może nie widać.
5: Wyprzedziłaś tak moje właśnie następne pytanie, bo miałam zapytać, jakie są cele waszego stowarzyszenia.
6: Celem naszego stowarzyszenia jest na pewno, żeby dać taką rehabilitację, taką edukację i taką terapię dla dziecka, żeby dziecko, które uczęszcza do nas na wczesne wspomaganie lub do przedszkola, miało szansę spróbować siebie w ogólnodostępnej szkole. Jeżeli się nam to uda, no to jesteśmy usatysfakcjonowani i to jest nasz największy sukces terapeutyczny. A jeżeli zostaje z nami, to również nam jest miło, bo mamy pracę i cieszymy się, że dalej możemy wspomagać dzieciaki.
1: Chciałam Was zapytać o funkcjonowanie stowarzyszenia. Jak to wygląda? Tak jakbyście mieli powiedzieć mi na przykład, jak wygląda taki zwykły dzień w Waszej placówce którejś?
7: Stowarzyszenie jest organem prowadzącym placówki oświatowe i każda placówka ma swój typowy dzień. Czy to jest przedszkole, czy to jest szkoła podstawowa, czy jest to szkoła przysposabiająca do pracy, czy ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy. Dzieci dojeżdżają do nas na godzinę 8 i spędzają czas do godziny 14:30. W międzyczasie dostają śniadanko, dostają podwieczorek, obiad, korzystają z terapii, które na pewno Paulinka bardziej tutaj opisze. W ramach zajęć dodatkowych jeżdżą na zajęcia hipoterapii, przyjeżdżają do nas pieski, czyli dogoterapia. Dzieci wyjeżdżają na zajęcia na basen, czyli na hydroterapię. No, tych zajęć naprawdę dla naszych dzieciaczków jest dużo, ale tutaj myślę, że Paulina bardziej opisze konkretnie, jak wyglądają te zajęcia.
6: No, ogólnie mamy taki dzień jak każda szkoła, także zaczynają się lekcje. Jeżeli jest to szkoła podstawowa, to normalnie zaczynamy lekcje od godziny 8 rano i w międzyczasie tak zwanym przychodzą terapeuci indywidualni i zabierają poszczególne dzieci na swoje terapie typu logopedia, czy tomatis, czy rehabilitacja, albo alternatywna metoda komunikacji. Więc dzieciaki są zabierane, wracają do swoich sal po terapii i dalej biorą udział normalnie w cyklu swoich zajęć. Jeżeli chodzi o przedszkole, no to przedszkole nasze jest takie samo jak inne przedszkola, tylko dodatkowo ma właśnie tę specjalistyczną terapię. Podstawa programowa dla nas jest taka sama jak dla przedszkoli ogólnodostępnych, więc dzieciaki przyjeżdżają, mają swoją opiekę, mają swoją terapię, no i mają swoje zajęcia edukacyjne. Biorą udział we wszystkich konkursach, które są organizowane czy przez marszałka, czy przez biblioteki publiczne. Biorą udział w zajęciach kinoszkoła, więc uczęszczają tak jak każdy pospolity uczeń w naszym kraju do szkoły. I tak wygląda normalny, typowy dzień. Oczywiście mamy swoje też jakieś tam takie indywidualne zajęcia typu poranny krąg, kiedy dzieci uczą się systematyczności, jeżeli chodzi o swój dzień, bo to jest szalenie istotne, żeby wiedziały, jakie są następstwa i żeby się nie denerwowały i nie stresowały tym, co będzie za chwilę.
1: Chciałam Was zapytać o terapie, które są związane ze zwierzętami. Jak udało Wam się to zorganizować? Czy to kosztowało Was dużo pracy, żeby coś takiego stworzyć?
6: Musieliśmy znaleźć kogoś, kto ma odpowiednie kwalifikacje, jeżeli chodzi o kynoterapię czy o hipoterapię. Kynoterapeutów mamy z Goleniowa. Przyjeżdżają do nas właśnie psy i terapeutka z Goleniowa. Przesympatyczna pani Asia, która prowadzi zajęcia, dzieciaki ją kochają, uwielbiają. A jeżeli chodzi o hipoterapię, to dzieci dojeżdżają do Zarańska, to jest wieś niedaleko Gudowa i Drawska Pomorskiego. Tam dziewczyna ma swoje konie polskie do terapii, sama ukończyła kurs hipoterapeutyczny, no i musiała ukończyć studia pedagogiczne i oligofrenopedagogikę, żeby mogła pracować z naszymi dziećmi. Więc przyjeżdżaliśmy do niej, zaproponowaliśmy, a ona się zgodziła, no i jesteśmy w ścisłej współpracy już od chyba 10 lat.
1: Macie na swojej stronie internetowej napisane, że chcecie wyrównać szanse dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do tych dzieci bez zaburzeń. Jakie największe wyzwania stoją przed Wami w tej kwestii?
6: Myślę, że największym naszym takim wyzwaniem jest, żeby rodzic zrozumiał, że my dla dziecka chcemy naprawdę dobrze. I czasami rodzic może myśli, że my wymyślamy, ale my mamy w tym konkretny cel. Szkolimy się u najlepszych specjalistów w naszym kraju. Przyjeżdżają do nas najlepsi specjaliści w naszym kraju. Jeżeli coś proponujemy rodzicowi, to nie jest tak, że my sobie coś wymyśleliśmy, tylko to jest realna pomoc dla ich dziecka, bo czasami rodzic nie wierzy w to, że na przykład prawidłowa flora bakteryjna w jelitach wpływa na układ nerwowy i na mózg dziecka. Jeżeli zalecamy konsultację czy z dietetykiem, czy z diabetologiem, czy z psychiatrą, to nie po to, żeby udowodnić rodzicowi, że coś jest nie tak, tylko szukamy wspólnej drogi do tego celu i do tego dobra, które dla naszego dziecka jest najważniejsze. Bo naszym marzeniem, myślę, wspólnym jest to, żeby każde z naszych dzieci po prostu funkcjonowało tak jak reszta społeczeństwa.
7: Chcielibyśmy jeszcze dodać to, że jeżeli współpraca między rodzicem, dzieckiem a terapeutą się układa, to te efekty terapii naprawdę postępują bardzo szybko i wszystko jest dla dobra dzieciaczka.
6: Takim naszym największym sukcesem jest to, kiedy widzimy, że właśnie dziecko, które opuszcza nasze mury, fantastycznie sobie radzi w szkole ogólnodostępnej lub w przedszkolu. Czasami jest tak, że rodzic już się tak przyzwyczaił do naszego przedszkola, że on ma obawy przed tym, czy jego dziecko sobie poradzi w szkole ogólnodostępnej. I czasami jest wręcz tak, że my musimy napierać na rodzica, że dziecko jest gotowe, dajmy mu szansę. Jeżeli zobaczymy, że nastąpi regres, nie ma problemu, drzwi nasze są otwarte, ale dajmy mu szansę, bo wiemy, że dziecko jest na to gotowe. No i też z tym jest problem. Ja rozumiem, że my jesteśmy świetni, że nasza placówka jest wspaniała dla naszych rodziców i że rodzice są bardzo związani z naszymi terapeutami, ale dziecko, kiedy jest gotowe i mówimy, że jest gotowe, niech ono idzie w świat.
7: Bardzo często też jest tak, że na pierwszej wizycie, jak przychodzi rodzic zapisać dziecko do nas do placówki, to płacze, mówi, nie wiem, co to będzie, jak to będzie, czy on sobie poradzi, czy go dowiozą, czy on w autobusie nie będzie miał żadnych problemów. A potem okazuje się, że dziecko po miesiącu, niecałym nawet terapii u nas, macha mamie, żeby mama jechała do domu, mama płacze, dziecko zostaje z uśmiechem i potem nawet często nie chce wracać do domu. Także tak to u nas wygląda.
5: No właśnie, chciałam zapytać, ponieważ stowarzyszenie to nie tylko dzieci, ale też rodzice.
6: Tak.
5: Jak to wygląda? Czy ci rodzice w większości są dla was partnerami, czy jednak musicie gdzieś tam to wy ich wspierać i gdzieś tam im pomagać?
6: Kiedy się rodzi dziecko niepełnosprawne w rodzinie, to jest ogromna, myślę, że żałoba, bo rodzic nie wie, jak sobie poradzić, nie wie, do kogo się udać, nie wie, co czeka jego dziecko i na początku to wsparcie jest szalenie istotne i dla rodzica, i dla dziecka. Spotykamy się z historiami dzieci naprawdę, które każdy z nas myślę, żeby przygniotło, a jednak ja cały czas mówię, że tylko wyjątkowe dzieci rodzą się wyjątkowym ludziom, więc ta terapia jest szalenie też ważna dla rodzica. Mamy pomoc psychologiczną, wsparcie psychologa również dla rodziców. Rodzice się umawiają, mogą się spotykać z naszym psychologiem i rozmawiać na temat swoich wszystkich jakichś niedogodności lub problemów, które spotykają w życiu codziennym z dzieckiem niepełnosprawnym. Oferujemy pomoc neurologa, który współpracuje z nami. Mamy psychiatrów, którzy współpracują z nami i znają naszą placówkę. Też informujemy, że jest taka i taka sytuacja lub taki rodzic, który ma taki i taki problem. Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej. Współpracujemy z placówkami, które zajmują się zdrowiem psychicznym na naszym terenie, więc szalenie ważne jest wsparcie dla rodzica, bo rodzic ma jednak ten bagaż i ten plecak doświadczeń bardzo, bardzo przepełniony takimi no naprawdę dużymi i okropnymi czasami doświadczeniami.
7: Musimy również wspomnieć o spotkaniach, które prowadzi nas fizjoterapeuta Daniel Strzałkowski z rodzicami, którzy mają dzieci chore na autyzm. Razem się spotykają, razem szukają rozwiązań i podczas tych licznych spotkań właśnie z rodzicami mogą sobie porozmawiać wspólnie o problemach i wspólnie im zaradzić. Więc to też jest krok z naszej strony, ze strony szkoły w kierunku rodzica, żeby ta współpraca między rodzicem a terapeutą była jeszcze bardziej konkretna.
6: Tak, mamy zespoły terapeutyczne, gdzie prosimy rodziców, żeby przyjechali, omówili indywidualny program terapeutyczny. Bardzo często wspomagamy się też, no bo my mamy dziecko przez określony czas. Rodzic z tym dzieckiem jednak dużo więcej czasu spędza, więc cenne też są dla nas wskazówki rodzica do terapii. Być może my z czymś sobie nie radzimy w szkole, więc my szukamy podpowiedzi u rodzica, że słuchajcie, powiedzcie nam, jak coś się dzieje w domu, jak wy sobie z tym radzicie. A czasami rodzic przychodzi, słuchajcie, mam taki i taki problem, nie mogę sobie z tym czy z tym poradzić, bardzo was proszę o pomoc. Więc no jesteśmy i z jednej i z drugiej strony, rodzice są dla nas wsparciem, ale również my jesteśmy dla rodzica wsparciem.
5: Wydaje mi się, że z tego też, co mi mówicie, bardzo mocno stawiacie na kadrę i jest też taka różnica, że ten rodzic ma zawsze dostęp chyba też do kadry, żeby móc porozmawiać o tym, co się dzieje, co ewentualnie kogoś niepokoi.
6: Tak, no nasi terapeuci są otwarci i każdy z rodziców może się spotkać indywidualnie z każdym terapeutą. Mogą wymieniać te poglądy naprawdę na bieżąco, także kadra nasza to są sami specjaliści i myślę, że rodzice z tego korzystają. Są bardzo oblegani, jeżeli chodzi o alternatywną metodę komunikacji, czy Daniel Strzałkowski o wsparcie dla naszych rodziców, tych dzieci autystycznych, ale również nasze fizjoterapeutki, czy Paulina Gubarewicz, czy Beatka Strzałkowska, to są te neonatologiczne fizjoterapeutki, które mają do czynienia z tymi najmłodszymi dziećmi, więc też pokazują taką pierwszą pielęgnację dla tych młodych rodziców, którzy zostali rodzicami albo wczesnego wspomagania, czyli tego wcześniaczka urodzonego przedwcześnie, albo dzieci z problemami, które są gdzieś tam okołoporodowe, więc one są też ogromnym wsparciem w tej takiej pielęgnacji i w pierwszych chwilach życia tego maleństwa.
7: Dyrekcja placówek bardzo mocno stawia na rozwój, dlatego też z naszej strony jest przyzwolenie i nawet, no nie będę mówił, że przymuszanie, ale bardzo mocno stawiamy na to, żeby nasi terapeuci się kształcili. Dokładamy do tego wielu starań i niejednokrotnie dokładamy duże środki finansowe, żeby sponsorować jakiś kurs, który będzie naprawdę w bardzo dużym stopniu pomagał naszym dzieciaczkom. Ściągamy wielu różnych specjalistów, na przykład Jacka Kielina, który ostatnio był u nas na szkoleniu, pokazywał, jak jeszcze lepiej pracować z dziećmi autystycznymi. Także myślę, że inwestowanie w kadrę to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby mieć jak najwięcej tych narzędzi, które pozwolą nam pracować z dziećmi na różnych strefach, czy to będzie strefa fizyczna, czy to będzie strefa edukacyjna,
6: czy intelektualna. Ale też właśnie, bo mówimy o dzieciach i o maleństwach, ale pamiętajmy, że ci nasi uczniowie dojrzewają, dorastają i na przykład szkolenia z dr Fornalik, która prowadzi seksualność osób z niepełnosprawnością. Każdy normatywny nastolatek wie o dojrzewaniu dużo więcej, a nasze dzieciaki, no niestety przeżywają ogromne jakieś takie, może nie tyle niepowodzenia, ale rozczarowania miłosne i trzeba wytłumaczyć, a nawet czasami w takiej pielęgnacji intymnej dziewcząt czy chłopców, jak powinno się pracować i jak dzieciaki powinny zabezpieczyć tą swoją sferę intymną, żeby czuły się bezpieczne. Także to też szalenie ważny temat i rodzice chcą czerpać z tego naprawdę bardzo wiele.
1: Gdybyście mieli wybrać jedno takie dotychczasowe działanie, z którego jesteście najbardziej dumni i uważacie je za największy sukces?
6: Myślę, że nasza rehabilitacja ruchowa i to, jak dzieci przychodzą na rehabilitację i ta systematyczność tej rehabilitacji, jak wpływa na ich późniejszy rozwój, to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam uczniów, którzy nie potrafili chodzić, nie potrafili mówić, a dzięki tej rehabilitacji indywidualnej i tej logopedii naprawdę poczyniły ogromne sukcesy. I myślę, że cały zespół specjalistów, który na to pracuje, to dla mnie to jest największy sukces. I myślę, że to i to, że tak wykształcono mamy kadrę.
7: Zgadzam się, jeszcze bardzo, bardzo satysfakcjonujące jest to, że na przykład w Centrum Zdrowia w Warszawie wiedzą o naszych fizjoterapeutach, że tak pięknie dzieciaczki stawiają na nogi. Ta klinika Budzik też wie. No i jak dostajemy takie informacje zwrotne, że właśnie w Warszawie wiedzą, że jest takie Gudowo i że jest taka placówka, która pomaga dzieciaczkom z różnymi schorzeniami, to jest dla mnie bardzo budujące i bardzo się z tego cieszę, że znają nas naprawdę nawet w Warszawie i wiedzą, że taką fajną terapię się właśnie w Gudowie
6: organizuje.
7: Albo że
6: właśnie lekarze, nie? Specjaliści gdzieś tam mówią, a gdzie państwo uczęszczacie na zajęcia? A no jeździmy do Gudowa, a to jesteście zaopiekowani.
7: Tak, i to są bardzo fajne informacje.
6: Myślę, że to jest taki największy sukces, że jednak to, co myśleliśmy, to, co chcieliśmy osiągnąć, że ta praca jest na najwyższym poziomie i że rodzic może kompleksowo dostać taką pomoc dla swojego dziecka, ale również dla siebie, to jest chyba jeden z większych sukcesów. No a później ten terapeutyczny, to już jest taka wisienka na torcie.
1: Czy jest jakaś taka historia dziecka, czy może rodziny, która najbardziej zapadła wam w pamięć?
6: No to jest bardzo dużo takich historii.
7: Ciężko wybrać konkretną.
6: Pola i Kaja. To była taka chyba, myślę, nasza największa i nasz największy też sukces, myślę. Pamiętam, jak młodzi rodzice przyszli z bliźniaczkami, Kają i Polą, i Kaja była tym słabszym dzieckiem, które się urodziło z retinopatią, dobrze mówię to?
7: Retinopatią, tak,
6: serca. I pamiętam, że rodzice przychodząc na salę rehabilitacyjną do Beatki postawili Polę na stole rehabilitacyjnym.
7: W jednym nosidełku dziecko postawili na stole.
6: A drugie postawili pod stołem. No i my tacy zdezorientowani, dlaczego? Ale mówimy, może chcą, że pierwsze tak pójdzie na stół Pola. Ale my tak wzięliśmy, a wiecie państwo, lekarze nam kazali się żegnać z tą Kają. No i my tak troszeczkę,
7: bo padło pytanie, dlaczego ta druga dziewczynka w nosidełku jest ustawiona z boku. Mhm.
6: Tak.
7: Fizjoterapeutka się zapytała, a oni powiedzieli, że dostali taką informację od lekarza, że mają się z tą drugą dziewczynką żegnać.
6: Że mamy się żegnać,
7: ponieważ ona nie przeżyje następnego roku, więc rodzice nam tak przekazali, że nie ma sensu rehabilitacji dziecka. No jeżeli usłyszeliśmy taką opinię od rodziców po spotkaniu z lekarzem, dostaliśmy ciarek, ręce zaczęły nam się delikatnie trząść, jak można coś takiego rodzicom powiedzieć?
6: No i na stół Kaję, więc zaczęła się rehabilitacja duża Poli i Kai. Pola i Kaja są teraz w szkole podstawowej. Fantastycznie sobie radzą. Kaja jest dużo silniejszą dziewczynką niż Pola. Dostajemy do tej pory od rodziców zdjęcia, dostajemy życzenia świąteczne. Są ogromnie nam wdzięczni i nie zapomnę też takiej sytuacji, kiedy dziewczynki już dłużej zostawały i same zostawały na wczesnym wspomaganiu u nas, gdzie rodzice mieli godzinę czasu wolnego.
7: To dla siebie, tak.
6: Dla siebie, to oni pierwszy raz, mama przyszła do mnie do biura, zapłakana i mówi, pierwszy raz od półtora roku, kiedy żyją dziewczynki, ona miała czas wolny, bo wszyscy w rodzinie bali się opiekować dziewczynkami, no bo ze względu na ich bardzo ciężkie stany chorobowe i mama poszła sobie pomorsować do naszego jeziora, a później po prostu spali rodzice w samochodzie, mieli tą chwilę odpoczynku dla siebie. Także to chyba była taka historia, myślę, że bardzo, bardzo ważna, która wpłynęła też na to, że to, co robimy, ma sens.
1: Wasza działalność stowarzyszenia właśnie nie opiera się tylko na jednym miejscu, tylko na kilku placówkach i tych dzieci jest dużo. Jaki wpływ ma wasze stowarzyszenie na lokalną społeczność?
6: No myślę, że ogromną. Kiedy otwieraliśmy nasze placówki, nie byliśmy chętnie witani we wsi Gudowo. Ludzie się obawiali. Podejrzewam, że też bym się obawiała.
7: Nie znali
6: nas, nie wiedzieli, jakie dzieci będą uczęszczały do naszych szkół. A myślę, że jesteśmy teraz centrum takiej społeczności naszej lokalnej. Bardzo dużo władz opiera się też i mówią, słuchajcie, tu mamy taką i taką szkołę, tam sobie poradzicie i tam się wami zaopiekują. pracują. Myślę, że jesteśmy doceniani przez lokalną społeczność i myślę, że się cieszą, że nas mają.
7: Staraliśmy się też lokalną społeczność wciągnąć do nas do szkoły poprzez na przykład czytanie bajek. Mieszkańcy naszego Głudowa przychodzili na zajęcia specjalnie dla naszych dzieci, przynosili swoje książki, które tam w młodości lubili czytać i czytali naszym dzieciaczkom, więc staramy się właśnie z naszą lokalną społecznością trzymać jak najlepsze relacje.
6: Tak, jeździmy do szkół naszych tutaj okolicznych podstawowych, gdzie wykłady prowadzimy na temat autyzmu. Robimy tak zwaną olimpiadę sportową, gdzie zapraszamy wszystkie przedszkola, żeby nasze dzieci z niepełnosprawnością po prostu się ze sobą razem integrowały z przedszkolami, które są w naszych okolicach. Zapraszamy też szkoły i przedszkola do nas na zajęcia, do naszej młodzieży i do naszych dzieci, ale też przyjeżdżamy na przykład z bajkami. Mamy taką naszą, że tak powiedzmy, tradycję świąteczną, że nasi terapeuci piszą bajki, nasza terapeutka, w sumie nasza wicedyrektor pisze bajki i tą bajkę na przykład świąteczną jedziemy i wystawiamy po wszystkich przedszkolach w okolicy. Także myślę, że jesteśmy dobrze postrzegani.
1: Czy macie może jakieś inicjatywy, które robicie cyklicznie, czy coś właśnie takiego, co łączy też społeczność?
6: No to tak, są to jasełka, które wystawiamy dla naszej lokalnej społeczności. Mamy też dziady, które wystawiamy w okolicach listopada i w tym czasie zadumy, także też są zapraszani nasza lokalna społeczność. Bajki terapeutyczne, z którymi jeździmy po przedszkolach i przedstawiamy, ale również mamy takie imprezy okolicznościowe, typu tęczowa olimpiada, czy Dzień Dziecka i Rodziny, gdzie zapraszamy tą lokalną społeczność i razem się integrujemy.
1: Oczywiście, jak w życiu czasem mogą pojawiać się trudności. Jak się motywujecie, jak one się pojawiają?
6: No, codziennie. Myślę, że mój mąż ma bardzo dużo pesymistycznych myśli. Ja staram się być tym optymistycznym ogniwem w całej naszym przedsięwzięciu, ale myślę, że no, trudności są ogromne, bo codziennie przychodzi nowa historia. Codziennie przychodzi nowy człowiek ze swoją jakąś historią, która nie do końca jest fajna i trzeba sobie jakoś pomóc nawzajem i żeby ten człowiek poczuł, że jest światełko w tunelu i żeby nie poczuł się sam i że jeżeli już trafił do tego miejsca, to żeby wyszedł z takim promykiem, że jednak nie jestem aż tak w ciężkiej sytuacji, być może będzie dobrze. No i jak ja jestem trochę smutna i troszeczkę patrzę przez pryzmat negatywny, to mąż wtedy mówi, no przestań, no daj spokój, przecież to nie jest koniec świata.
7: Tak, moja małżonka nie zna słowa nie da się. To jest po pierwsze.
6: Absolutnie.
7: Nie istnieje takie słowo w jej słowniku nie da się i to potwierdza w życiu. Ale jak zawsze, są gorsze i lepsze momenty. I tak jak Paulina powiedziała, jeżeli ja mam gorszy nastrój, mówię, o tego coś, Paulinko, nie przeskoczymy, coś mi się tutaj wydaje, że jest źle, to w tym momencie Paulina mnie buduje, zobaczysz, będzie inaczej, dajmy sobie tą noc, prześpijmy się z tym problemem, zobaczymy, jak to jutro wszystko wyjdzie. No i tak, czy ja mam gorszy dzień, czy Paulina ma gorszy dzień, to ja ją wspieram, ona mnie wspiera i razem to wszystko fajnie się dopełnia. Tym bardziej, że ja jestem taki troszeczkę spokojniejszy, jak to Paulina zaznaczyła. Paulina jest taka hej do przodu i nieraz troszeczkę ją trzeba spowalniać, tak, albo mnie do przodu ruszyć, więc to tak u nas działa.
1: Co wam daje największą satysfakcję w takim życiu codziennym?
7: Myślę, że satysfakcję w życiu codziennym, ale kiedy jesteśmy w pracy, dają dzieciaki. Te uśmiechy, te pierwsze kroki, no pierwsze słowa, to jest ta radość cała naszej pracy. A w domu, no to największą radość dają psy, dzieci, jak przyjadą tak do nas na weekend. Cieszymy się, że spędzamy razem rodzinnie czas, także to nas buduje i jesteśmy naprawdę silną rodziną i w rodzinie siła, jak to się mówi.
6: Tak, ja jeżeli chodzi o pracę, to jak mam gorszy dzień, to idę na moje najmłodsze pokolenie, najmłodszą grupę przedszkolną, gdzie są 2,5-latki, 3-letnie dzieci. No i one są tak urocze, tak kochane, tak beztroskie i one tak z taką wielką pasją, zaangażowaniem, miłością mnie witają, że nie ma nic piękniejszego. Jak tylko mi jest gorzej, to po prostu idę tam i ja wiem, że tą ciotkę Paulinę, Władzio, Zosia, wszyscy mnie poprzytulają, pocałują i będzie super. To jeżeli chodzi o pracę, a o dom to tak, no to największą radość mi sprawia to, że moje dzieci do mnie zadzwonią, zapytają, jak się czuję, czy jest wszystko w porządku, że czuję taką więź ogromną z nimi. No i oczywiście jak psy napsocą, to też jest super.
4: SK Szczecinek.
5: Wiosna to moment, kiedy wielu z nas wraca do planów zadbania o formę i lepsze samopoczucie. Dłuższe dni i słoneczna pogoda sprzyjają zmianom i nowej motywacji. Coraz częściej jednak okazuje się, że sama dieta to za mało, żeby osiągnąć trwałe efekty. Bo jedzenie to nie tylko kalorie, ale też emocje i codzienne nawyki. Dlatego coraz więcej mówi się o podejściu, które łączy dietetykę z psychologią. Czym jest psychodietetyka? O tym opowiedziała nam Ewa Janowicz, dietetyk kliniczny i psychodietetyk.
1: Powiedziałaś takie magiczne słowo psychodietetyka. Czy ty możesz mi powiedzieć, co to jest?
2: To jest taki nurt, który powstał jako reakcja na potrzebę klientów, pacjentów. No my nie jesteśmy tylko, że tak powiem, tabelką, i nie jesteśmy tylko wynikami badań laboratoryjnych, też mamy umysł, różne emocje, nie da się tego oddzielić, nie? Ta strefa emocji też jest bardzo istotna. I też takie pokłosie tego kultu diet, czyli ta rosnąca ilość osób z zaburzeniami odżywiania, więc albo zaburzonymi relacjami z żywieniem, czy tak, no niestety jesteśmy w takim momencie, że mamy mnóstwo skrajności właśnie od zaburzeń odżywiania, jakiegoś fanatyzmu żywieniowego, po takie totalny brak zainteresowania właśnie zdrowym odżywianiem, więc ten psychodietetyk łączy właśnie te różne elementy i próbuje tutaj wesprzeć osobę, z którą pracuje, też na tych przestrzeniach takich emocjonalnych.
1: No właśnie, czyli czym się różni taka konsultacja psychodietetyka od dietetyka klinicznego?
2: Konsultacja psychodietetyczna będzie skupiała się bardziej właśnie na takiej pracy z emocjami, nad obserwacją właśnie, co powoduje na przykład, że sięgam po przekąskę, albo co blokuje mnie, żeby utrzymać na przykład zdrowe nawyki, czyli bardziej tutaj na przykład chociażby, nie wiem, bierzemy pod uwagę próg wejścia, że tak powiem, do realizacji jakiegoś planu żywieniowego, czyli dajmy na to, no mamy w zaleceniach owsiankę nocną, a mamy w zaleceniach pieczoną owsiankę. No i ten próg wejścia, jeżeli chodzi o owsiankę pieczoną, jest wyższy, bo musimy przygotować składniki, nastawić piekarnik, upiec, wystudzić, poporcjować i to już może być dla nas blokujące, ale właśnie jak sobie w ogóle uświadomimy ten fakt tego progu wejścia i zaproponujemy właśnie owsiankę nocną, czyli wrzucamy, zalewamy do lodówki, do słoiczka i rano wyciągamy, no to okazuje się, że to jest realne i wykonalne dla osoby, z którą pracujemy. Czyli no właśnie nie tylko tabelka wartości odżywczych, ale też motywacja, stan mentalny danej osoby, te wszystkie czynniki, czy ona się na przykład, czy zajada stres, czy nie zajada stresu, jak ona reaguje na stres, czy tam się pojawia na przykład jakiś sposób regulacja emocji związana z jedzeniem, więc tu na tych przestrzeniach bardziej się skupiamy.
1: Powiedz mi, czy ta psychodietetyka jest, czy przychodzą do ciebie klienci, pacjenci częściej właśnie na poradę psychodietetyczną, czy cały czas zostajemy przy tym dietetyku klinicznym? Jak to wygląda u nas?
2: Powiedziałabym, że główne grono pacjentów to jest jednak dietetyka kliniczna. Psychodietetyczne zagadnienia też się pojawiają, bym powiedziała, że to jest około 30%. I tutaj też widzę, że potrzeba jest bardziej dla młodszych pokoleń.
1: Powiedz mi, czym dla ciebie jest dietetyka?
2: Dietetyka jest tak naprawdę takim moim sposobem na życie, można powiedzieć, bo już zajmuję się tym zawodem już ponad 10 lat i to lubię i wciąż mi się chce. Czym jest dla mnie dietetyka? No jest takim drogowskazem też, jak też gdzieś tam zainteresowanie żywieniem pojawiło się z jakichś własnych potrzeb i próbą skonsultowania i odnalezienia siebie. Plus gdzieś tam zawsze lubiłam uczyć i pomagać, więc ten zawód daje mi szansę realizacji tych różnych moich potrzeb, nie? Czyli gdzieś tam edukacji, takich spotkań z drugim człowiekiem, czyli ta część mojej pracy warsztatowa też ją bardzo cenię i lubię.
1: Czy angażujesz się w jakieś inne akcje związane czy ze zdrowym odżywianiem?
2: Lubię też poza konsultacjami jeden na jeden, to bardzo sobie właśnie cenię pracę też z seniorami, współpracę z klubami seniora, a to jest jednak jedno pokolenie. Później mam osoby dorosłe, czyli te indywidualne konsultacje i zmierzam do warsztatów dietetycznych i bardzo fajna przestrzeń, to zaangażowanie, a najlepiej sprawdza się i daje najwięcej radości i satysfakcji taka praca warsztatowa, gdzie mamy dzieci i ich rodziców.
8: Czyli właśnie nie tylko oddajemy, że tak brzydko powiem, dziecko tu na edukację żywieniową, tylko też jesteśmy sami jako rodzice zaangażowani, no i też dajemy ten przykład, nie? Bo my często nie gadaniem, że warzywa są zdrowe, gdzieś tam budujemy te dobre postawy, tylko właśnie tym, że my też jemy warzywa, więc przez obserwacje te dzieci nabywają właśnie tych dobrych nawyków żywieniowych, więc tak, to warsztaty. Czasami jakieś wykłady, też prelekcje. No.
9: To... Czyli pilnujesz, żeby przykład szedł z góry.
8: Tak, oczywiście.
4: SK Szczecinek.
5: Sezon maturalny w pełni, a wraz z nim wracają duże emocje. Przed egzaminami dominuje stres i niepewność, a w głowie pojawia się jedno pytanie. Czy dam radę? W trakcie matur napięcie często trochę opada, a po wyjściu z sali zaczyna się analizowanie odpowiedzi i pierwsze wrażenia. Dla wielu to wciąż jeden z najbardziej stresujących momentów w szkole, choć coraz częściej pojawia się też większy dystans. A jakie emocje towarzyszą maturzystom w tym czasie? Posłuchajmy.
10: Staramy się mieć pozytywne nastawienie i mamy nadzieję, że matura będzie łatwa.
11: Ja jestem bardzo zestresowana, ale też liczę, że będzie łatwe.
12: Ja się czuję bardzo dobrze, liczę na szczęście.
4: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
5: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Blondynka Hitchcocka. Rodowita szczecineczanka, która swoją fascynację klasyką kina przekuła w zawodowy sukces. Przygoda Pauli Apanowicz zaczęła się dość nietypowo w naszym regionalnym muzeum w Szczecinku. Posłuchajcie o początkach jej fascynacji i o prawdziwym zawrocie głowy. Z Paulą rozmawiała Natalia Błachowska.
13: Szczecinecka blondynka Hitchcocka. Paula Apanowicz, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Chciałabym zapytać Cię tak od początku Twojej historii, jak zaczęła się Twoja fascynacja Alfredem Hitchcockiem i jego twórczością?
14: Korzenie sięgają mojego liceum, pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Wtedy w trakcie lekcji języka polskiego naszą klasę zaproszono do Szczecineckiego Muzeum na taką zewnętrzną lekcję poświęconą historii kinematografii. Trwało to około godzinkę. Były pokazane slajdy z takimi najsłynniejszymi scenami w historii kina. I w trakcie tej lekcji na jednym ze slajdów pokazała się Psychoza Alfreda Hitchcocka. Pani opowieść o tym filmie, pani prowadzącej, na tyle mnie zainteresowała, że po powrocie do domu postanowiłam ten film obejrzeć, bo tam oczywiście był taki skrót, opis tego filmu, kadr, no ale na tyle to zadziałało, że ta fascynacja już się gdzieś w zalążku zrodziła. No i po seansie całkowicie przepadłam, jeżeli chodzi o kino Hitchcocka. Później, tak jak pamiętam, zaraz tylko jak się kończyły lekcje, dzień po dniu, no to kolejne filmy Hitchcocka nadrabiałam. Co jest też ważne, wcześniej jako nastolatka nigdy nie interesowałam się klasyką, więc to był taki pierwszy moment, kiedy w ogóle odkrywałam na nowo tą historię kina. Później doszły jakieś książki, lektury, żeby poczytać, jak to wszystko się zaczęło, o narodzinach kinematografii, inni klasyczni reżyserzy. I po wyjeździe jeszcze na studia na Uniwersytet Gdański, studiowałam filozofię, też zainteresowanie kinematografią we mnie się rozwijało, bo zajmowałam się taką dziedziną, która się nazywa filozofia filmu. I wtedy właśnie na studiach mogłam ująć, powiedzmy, tą kinematografię od takiej podszewki, ale też zgłębić problematykę prezentowaną przez ówczesnych twórców. A Hitchcock jest takim reżyserem, powiedzmy, mocno filozoficznym. W jego dziełach odnajdziemy naprawdę mnóstwo tematów, czy to etycznych, czy to takich ponadczasowych, które nawet dziś w kryzysie jakichś relacji międzyludzkich możemy odnosić.
13: Czy oprócz Psychozy pamiętasz jakiś taki film Hitchcocka, który był dla ciebie przełomowy w odkrywaniu tej jego twórczości?
14: Zdecydowanie to już drugi był film, który obejrzałam, Zawrót głowy. I to dziś jest mój ukochany film. Uważam, że ogólnie najlepszy nie tylko Hitchcocka, ale w całej historii kinematografii. Zresztą w 2012 roku Brytyjski Instytut Filmowy też tak uznał i umieścił na pierwszym miejscu listę najlepszych filmów wszechczasów, właśnie Zawrót głowy Hitchcocka. To, co doświadczyłam w trakcie seansu, to jest po prostu niezapomniane. Ja chciałabym choć raz jeszcze kiedyś obejrzeć taki film, który zrobi na mnie tak ogromne wrażenie jak Zawrót głowy. To było po prostu połączenie maestrii obrazu z dźwiękiem, też po prostu na takim symbolicznym poziomie kompozytorem był Bernard Herrmann, który w niesamowity sposób zapisywał w nutach emocje bohaterów. I Hitchcock tutaj też odsłonił kompletnie swój artyst, ponieważ jest to bardzo enigmatyczna, metaforyczna historia i on dowodzi tutaj umiejętności opowiadania historii wyłącznie przy wykorzystaniu elementów wizualnych, czyli bardzo często nie mamy w ogóle dialogów, natomiast jest ta sztuka filmowa w czystej postaci. Montaż, zbliżenia, to co konstytuuje film.
13: Czytając trochę o Hitchcocku, natrafiłam na takie sformułowanie jak pure cinema. Właśnie to budowanie napięcia i przekazywanie emocji, nie ujmując dialogów w scenariuszu. Jak Hitchcock tego dokonywał?
14: To tutaj właśnie mamy te wspomniane przed chwilą przeze mnie środki wyrazu typowo filmowe, czyli montaż, odpowiednia praca kamery. Hitchcock był miłośnikiem z jednej strony bardzo długich ujęć, bo nakręcił między innymi Sznur, którym zostały stworzone film w ogóle w jednym ujęciu. Nie widać, żeby pojawiały się jakiekolwiek cięcia, a w całym filmie występuje tylko 12 cięć ze względu na skończenie się taśmy i ówczesne ograniczenia filmoznawców. Natomiast z drugiej strony on też operował takimi sekwencjami mocno pociętymi, czyli na przykład tutaj już mamy Psychozę i sekwencję morderstwa pod prysznicem, to tam jest cięcie po cięciu, które oddaje dramaturgię tej sceny. I ten kontrast z jednej strony potrafił operować taką emocją, powiedzmy, romantyczną przy tych długich ujęciach, oddawać jakąś nostalgię, tak jak w Zawrocie głowy wspomnianym też już przeze mnie, mamy ujęcia odrealnionej głównej bohaterki Madeline, która jest śledzona przez głównego bohatera, detektywa cierpiącego na wysokości. No to tam mamy bardzo długie ujęcia. Kamera jest, powiedzmy, wręcz czuła. Ona w wspaniały sposób oddaje fascynację tego mężczyzny na dobrą sprawę nieznaną kobietą, który buduje sobie wyśniony obraz, też troszeczkę zakłamany, co niestety napędza jego obsesję. A z kolei te krótkie ujęcia, no to już oddawały napięcie, grozę. Nie bez powodu Hitchcocka nazywamy ojcem kina grozy, choć ja bardziej wolę dla niego tytuł romantyka ekranu, bo zdecydowanie więcej odnajdziemy takich efektownych scen pocałunków, właśnie tematyki miłosnej. U Hitchcocka jest to zwykle trójkąt miłosny, który prowadzi do nieszczęścia postaci, no ale jak najbardziej ta groza oczywiście też się przywija i w tych relacjach napięcie jest.
13: Czy poza Hitchcockiem na twojej ścieżce odkrywania klasyki kinowej zdarzały się jakieś filmy poza twórczością Hitchcocka, które ukształtowały twój gust?
14: Zdecydowanie jest sporo takich reżyserów. Jeżeli chodzi o klasycznych, no to na przykład Charlie Chaplin, czyli dość skrajna, tak, odsłona kina, bo mamy tutaj komedię slapstickową. Charlie Chaplin, podobnie jak Hitchcock, manifestował tą sztukę filmową zdefiniowaną u korzeni, czyli również oddawał te podstawowe środki wyrazu, które konstytuują kino, i on był w ogóle bardzo przeciwny wprowadzeniu dźwięków w kinie. Okres jego świetności przypada na kino nieme, natomiast kiedy pod koniec lat 20. powstał pierwszy film dźwiękowy, Chaplin na przykór dalej realizował nieme filmy, ponieważ uznawał, że właśnie dialog jest zbędny, jest to wyłącznie dodatek, natomiast kamera, sztuka filmowa jest w stanie oddać emocje i ważkie tematy wyłącznie przy pomocy obrazu. Innym takim reżyserem też jest niemy mistrz Friedrich Wilhelm Murnau, który rozwijał niemiecki ekspresjonizm, a także Kammerspiel, to z kolei takie bardziej dramaty społeczne kina niemego. On działał w Niemczech i też nawet Hitchcock go właśnie podawał jako swojego mistrza. David Griffith to z kolei ojciec narracji filmowej, można powiedzieć, tak? On wzbogacił te fabuły o elementy, które dziś są nam dobrze znane i dziś napędzają kino, ponieważ no te pierwsze produkcje tutaj warto wspomnieć, myślę, że każdy doskonale wie, one wyglądały tak, że trwały kilkadziesiąt sekund, później kilka minut i na dobrą sprawę były taką zwykłą rejestracją codzienności, tak, typowych czynności, tak zwane ruchome obrazy, natomiast dopiero później pojawili się twórcy, którzy to kino rozwijali do kształtu, które dziś jest nam dobrze znane, czyli dodawali właśnie fabuły, różne wątki, no ale mam też twórców takich bardziej współczesnych, którzy bardzo mnie inspirują, głównie z Korei Południowej. Park Chan-wook to jeden z moich takich też ulubionych twórców, który do dziś działa, autor słynnego Oldboya, który na wzór takiej właśnie specyfiki koreańskich reżyserów tworzy gatunkowy miszmasz. To też jest bardzo ciekawe, bo na dobrą sprawę oglądając film mamy w nim wszystko, i komedię, i dramat, i horror, no a do tego też taką symboliczną tematykę.
13: Wracając jeszcze do Hitchcocka, co uważasz za taki najbardziej niedoceniony element jego twórczości? Właśnie muzykę, kamerę, montaż czy grę aktorską? Co cię najbardziej ujmuje w jego twórczości?
14: Myślę mimo wszystko, że tutaj bardziej pójdę w tematykę, problematykę, którą on podejmował, ponieważ problem, z którym spotkałam się nawet na swoich studiach, kiedy chciałam pisać pracę dyplomową właśnie o Hitchcocku, jest taki, że bardzo często ten reżyser jest uznawany za komercję, a nie artyzm, który on reprezentował po całości na dobrą sprawę w każdym swoim obrazie. Hitchcock bardzo tęsknił za takim uznaniem ze strony krytyków, właśnie jeżeli chodzi o tą symboliczną tematykę, którą podejmował, bo on zgłębiał mroczną stronę człowieka, był zafascynowany psychoanalizą, naukami Freuda i naprawdę w jego obrazach kryje się ogromna wartość, która jest w stanie nam powiedzieć wiele o nas samych. Często jest to prawda niekomfortowa, ale która potrafi otworzyć nam oczy i nawet współczesnym widzom może pomóc w zrozumieniu siebie. Natomiast w latach swojej świetności, zwłaszcza w latach 40-tych, 50-tych, Hitchcock przez krytykę amerykańską był gnębiony, był po prostu stłamszony i dopiero w szóstej dekadzie, kiedy narodziły się ruchy nowej fali w Europie, to właśnie we Francji, między innymi François Truffaut, odkrył na nowo twórczość Hitchcocka i pokazał jego głębię, która raz wynikała z podejmowanej tematyki, a dwa też oczywiście zawsze była podyktowana tą pracą kamery, bo Hitchcock każdy element, poza powiedzmy takim nazwaniem wprost, tak, jeżeli chodzi o historię bohaterów, to każdy ten symboliczny element oddawał również za pomocą środków wyrazu, na przykład suspensu, czyli chwytu narracyjnego, z którego on jest najbardziej znany, jest nazywany mistrzem. Suspens operuje napięciem, a to napięcie z kolei wzniecało dramaturgię, poczucie niepokoju, takiego dysonansu poznawczego wśród widzów, no i to działało, jeżeli chodzi o te wątki moralne jego kina.
15: On jest znany nie tylko z tego, że potrafił budować napięcie, ale też z tego, że on świetnie dobierał sobie aktorki. No, twój blok, Blondynka Hitchcocka, nie wziął swojej nazwy znikąd.
14: Tak, Blondynki Hitchcocka wyznaczały, możemy tak powiedzieć, kino Hitchcocka, ale pełniły też bardzo ważną funkcję, bo ktoś by mógł sobie pomyśleć, że to tylko wyłącznie taki estetyczny wabik, jasnowłose aktorki, które występowały w jego filmach. Natomiast one pełniły kluczową rolę w fabule i miały też taką swoją charakterystykę, która z kolei oddawała wyśniony ideał kobiecości samego Hitchcocka. Niestety często bardzo obsesyjny, co też przekładało się na skomplikowane, niekiedy toksyczne relacje samego Hitchcocka z aktorkami, ale jeżeli chodzi o film, no to można powiedzieć, że na przekór temu, co się działo za kulisami, bo czasami słyszymy o takich naprawdę bardzo niefajnych sytuacjach. Tippi Hedren jest na przykład jedną z aktorek, która wprost oskarża Hitchcocka o molestowanie, to mimo tego na ekranie on oddawał bardzo często takiego feministycznego ducha, co było barowanie. Co było bardzo przełomowe, no bo to są filmy często już niedługo prawie

0: kipiący wulkan. Czyli tutaj mamy w bardzo fajny sposób ukazane, że te blondynki Hitchcocka, one były z pozoru takimi chłodnymi, wyniosłymi pięknościami, natomiast skrywały temperament i ten erotyzm również łączył się właśnie z błyskotliwością i z działaniem, bo taki jest ważny motyw, który pełniły te blondynki w filmach Hitchcocka, to, że gdy męscy protagoniści sobie na przykład nie radzili w akcji, byli zagubieni, bardzo często byli przedstawiani na początku w pierwszych sekwencjach jako uzależnieni od matek, to też taki stały motyw Hitchcocka, to po zapoznaniu się z tą właśnie blondynką i na drodze rozwoju miłości w tych męskich bohaterach następowała ogromna przemiana i po prostu dojrzewali na oczach widza, więc blondynka Hitchcocka to jest nie tylko symbol twórczości Hitchcocka, ale no też przeogromny element, który napędzał fabułę.
1: Wspomniałaś w którymś momencie o pewnej aferze, która miała miejsce, o oskarżeniu Hitchcocka o molestowanie, no ale Hollywood znany jest też z wielu innych ciekawych akcji, które ty zresztą opisałaś w swojej książce Skandaliści Złotej Ery Hollywood. No i właśnie o tą książkę chciałabym cię teraz zapytać. Co cię w ogóle zainspirowało do jej napisania i jak ty poszukiwałaś tych historii? Gdzie ty je znajdowałaś? Jakie źródła przeglądałaś, żeby w ogóle stworzyć tak ciekawą książkę?
0: Punktem wyjścia do stworzenia tej książki był dla mnie przede wszystkim kontrast między właśnie tymi kontrowersyjnymi historiami, a też tym, co te gwiazdy przeżywały. Bo ja tutaj starałam się nie szukać takiej typowej sensacji, tak? To jak najbardziej od tego stroniłam, tylko chciałam jakby zajrzeć pod maskę tych skandalistów, zobaczyć czasami, co ich motywowało, co takiego się mogło wydarzyć w dzieciństwie, w przeszłości, że popchnęło ich na taką, a nie inną drogę. Kompletując bohaterów do mojej książki, wybrałam właśnie takie osobistości okresu złotej ery Hollywood, które z jednej strony jak najbardziej żyły skandalicznie, czy to trafiały za kraty, czy to wywoływały skandal obyczajowy, natomiast skrywały taki wewnętrzny mrok, który bardzo często sprowadzał się do traumatycznego dzieciństwa, takiej niedostępności emocjonalnej rodziców, bardzo trudnych wydarzeń i troszeczkę z takiego psychologicznego ujęcia starałam się pokazać tą ich drugą twarz, że to nie był tylko skandal i nie tylko osoba, która zasługiwała na napiętnowanie, ale coś tam się więcej skrywało i czasami warto spojrzeć z innego punktu. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, no to jest przede wszystkim ogrom książek, artykułów, archiwalnych wywiadów, czasami kontaktowanie się na przykład z jakimiś miejscami pamięci albo osobami, które jeszcze pamiętają te gwiazdy. No, oczywiście większość z nich nie żyje, choć są takie wyjątki jak na przykład Kim Nowak, która właśnie świętowała szczęśliwie 93. urodziny, ale większość gwiazd, o których piszę, no to już dawno odeszło i nie sposób teraz przeprowadzić z nimi wywiadu, więc zostaje taka droga właśnie muzea, archiwa, no i też osoby, na przykład krewni, tak, którzy bardzo często są chętni, żeby udzielać różnych takich anegdot. Pomocne są na przykład grupy też na Facebooku, gdzie znajdziemy pasjonatów z całego świata, którzy również chętnie dzielą się takimi unikalnymi materiałami. Tutaj w Polsce, wiadomo, nie mamy do tego dostępu, ale swego czasu miałam właśnie przez taką grupę fanów Hitchcocka kontakt z panem, który swego czasu pracował w wytwórni Paramount, no i on bardzo chętnie udostępniał jakieś archiwalne materiały, z których można było wyciągnąć różne ciekawostki, które w Polsce nie są znane, jeżeli chodzi o powstawanie filmów i sam życiorys Hitchcocka.
1: A twoim zdaniem, jakbyś miała wybrać taki jeden największy skandal złotej ery Hollywood, który zasługiwałby na ekranizację, to który by to był?
0: Myślę, że cały życiorys Charlie'ego Chaplina. To już nieraz podejmowano się próby ekranizacji jego trudnych losów, natomiast z różnym skutkiem, bo albo wybielano jego postać, skupiając się na naprawdę dramatycznym dzieciństwie, albo z kolei odnoszono się wyłącznie do tego skandalicznego, późniejszego życia, pomijając ten właśnie ważny element, który go ukształtował. W skrócie powiem, o co chodzi w jego losach. Chaplin, urodzony w Anglii, miał chyba najdramatyczniejsze dzieciństwo, jeżeli chodzi o wszelkie gwiazdy, które miałam przyjemność do tej pory zgłębić. Wychowywał się w biedzie, skrajnej biedzie. Ojciec porzucił jego rodzinę, natomiast matka chorowała psychicznie w czasach, kiedy wszelkie tego typu choroby były nie tylko tematem tabu, ale też bardzo często źródłem wykorzystywania takich osób i przemocy dla nich, bo trafiały do zakładów, w których na dobrą sprawę ich objawy były wyłącznie pogłębiane przez ówczesne skandaliczne praktyki, jak na przykład kąpiele we wrzątku czy lodowatej wodzie na zmianę. Ona w końcu trafiła właśnie do takiego zakładu i po takim pobycie wyłącznie się pogorszyło. Chaplin z bratem trafił w końcu na ulicę z tego względu, że trafiając do przytułków, to na dobrą sprawę odkrywał piekło na ziemi. Te traumy, których doświadczył, na zawsze w nim pozostały i zrodziły jego bardzo trudną naturę. Z jednej strony takiego człowieka zachłannego na pieniądze, co też na dobrą sprawę nie ma co się dziwić po doświadczeniu tej biedy. On się zawsze bał, że na nowo straci wszystko i

0: i wyląduje na ulicy. No ale z drugiej strony też ukształtowała się w nim taka natura mizoginisty. Jeżeli chodzi o te późniejsze skandale, no to one właśnie są związane z kobietami i tutaj Chaplin wykazywał bardzo niepokojące zainteresowanie wyjątkowo młodymi dziewczynami. Dziś myślę, że bez ogródek nazwalibyśmy go pedofilem i w tamtych czasach przy swoich wpływach, przy swoich ogromnych pieniądzach, w momencie, kiedy było blisko do odkrycia tego typu skandalu, gdy bardzo młoda dziewczyna około 15 roku życia zachodziła z nim w ciążę. On potrafił manipulować aktem urodzenia dziecka, aby właśnie przesunąć wszystko w czasie i żeby nie trafić za kratę. A nieraz mu takie więzienie właśnie groziło.
1: Jakie wyzwania stawały przed tobą podczas researchu, kiedy pisałaś książkę Skandaliści Złotej Ery Hollywood? W którymś momencie spotykałaś się ze ścianą?
0: Myślę, że przede wszystkim takim problemem to było rozgraniczenie uwielbienia mojego dla dzieł, tak jak właśnie Chaplina, a tego prywatnego portretu, no bo to takie właśnie powiedziałaś, no jest pewne zderzenie ze ścianą, tak, po odkryciu wielu naprawdę bulwersujących rzeczy, które mnie do dziś poruszają i w pewien sposób też rodzą poczucie niesprawiedliwości, że taki człowiek nigdy na dobrą sprawę nie poniósł kary, no to mnie to zburzało na tyle, że czułam taki dyskomfort, że te filmy, tak, w dalszym ciągu potrafią mnie zachwycać i bawią, tak, no bo Chaplin to w ogóle już specjalizował się w komediach, więc można powiedzieć, że gdzieś tam społeczeństwo nie jest uznawane za osobę, która potrafiła w najbardziej w dramatycznych czasach, tu mówimy o dwóch wojnach, rozbawiać całe pokolenia, bo jeden z jego filmów, Charlie Żołnierzem, był nawet wyświetlany na froncie I wojny światowej. Więc no, ten dysonans się pojawia i bardzo ciężko jest rozgraniczyć to życie prywatne od twórczości. Co myślę, do dziś kinomani mają problem, słysząc kolejne jakieś doniesienia z Hollywood.
1: Czy ciężko jest zainteresować ludzi, twoich czytelników, klasyką kinową?
0: Na pewno jest to swego rodzaju wyzwanie, ponieważ jest to tematyka niszowa, ale ja od początku i zakładając tego bloga i w ogóle idąc w stronę właśnie twórczości ukierunkowanej na historię kina, miałam tego świadomość i no tutaj trzeba, że tak to powiem, wybrać, tak, czy komuś zależy na zasięgach i na lajkach, które na dobrą sprawę nic nie dają, tak, poza tymi liczbami gromadzącymi się pod postem, no, czy na faktycznej wartości. Ja wybrałam to drugie, jest to bliskie mojej życiowej filozofii i mojemu sercu i tutaj warto podkreślić, że jeżeli chodzi o pasjonatów takiej niszowej tematyki, jaką jest właśnie klasyka filmowa, to można odnaleźć osoby, które na dobrą sprawę są tak samo zafascynowane jak autorzy tego typu treści, właśnie takich blogów filmowych. Ja staję przed takimi wyzwaniami, że nie tyle muszę jakby zaciekawić tą tematyką moich czytelników, ponieważ mam dość stałe grono odbiorców, ile muszę odkryć coś nowego, czego oni jeszcze nie wiedzą, ponieważ to grono jest naprawdę już świetnie wykształcone, jeżeli chodzi o tematykę filmową, posiadają ogromną wiedzę i to jest też tak, że jak mamy takie niszowe pasje, nie tylko filmowe, tak, tylko wszelkiego innego rodzaju, no to taka osoba już jakby z punktu wyjścia posiada sporą wiedzę, tak, czyta, czy to biografie gwiazd, ogląda te filmy, więc no tutaj ten element zaskoczenia jest bardzo ważny, bo taki czytelnik jest bardzo wymagający i on nie chce po raz kolejny czytać jakiegoś oklepanego tematu i takiego skrótowego życiorysu jakiejś gwiazdy, bo on to doskonale zna już, sam sobie zgłębił. I tutaj sztuką jest właśnie zaglądanie jak najgłębiej, odgrzebywanie pewnych takich anegdot, które nie są znane i zaskoczenie. Mi się to szczęśliwie udaje, bo raz na jakiś czas pojawiają się komentarze pod postami, że o, ktoś na przykład o tym nie wiedział. To kilka dni temu pisałam o przygarnięciu przez blondynkę Hitchcocka Kim Novak kota z filmu Czarna magia na Manhattanie. No to pojawił się właśnie taki komentarz, kiedy przedstawiłam tą historię, że czytelniczka nie miała o tym pojęcia, a kocha i koty, i Kim Novak, więc wspaniała ciekawostka.
1: Czy masz jakiś tekst, do którego masz największy sentyment?
0: To bardzo ciekawe, ale też trudne pytanie. Myślę, że kilka takich tekstów by się znalazło w całym moim życiu. Zdecydowanie jednym z nich jest taki przekrojowy artykuł o fenomenie twórczości Alfreda Hitchcocka, który miałam przyjemność popełnić dla British Film Festival w Poznaniu, kiedy sam festiwal debiutował w 2024 roku i odbywała się wtedy retrospektywa Alfreda Hitchcocka. To też była dla mnie ogromna szansa, ponieważ mogłam nawiązać współpracę z festiwalem. No i sam artykuł też był dogłębny, spotkał się z pozytywnym odbiorem, także zdecydowanie tutaj zapisze się w mojej pamięci. Ostatnio miałam też przyjemność nawiązać współpracę z takim kultowym portalem Więź, który jest uznany i ma bardzo bogatą historię, jeżeli chodzi o polskie media. No to też, jeżeli chodzi o dwa teksty, które na ten moment tam się pojawiły, to one mają dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ Więź stawia na wartościową treść, na taki trochę felietonistyczny klasyczny ton, ale z drugiej strony tematyka, którą tam poruszamy, jest bardzo związana z humanistyką, czyli mi bliską. I też bardzo fajnie, że są takie miejsca, które promują nie treść dla zasięgów, ale tutaj mimo wszystko jest postawienie na wartość, na własną refleksję, ale też skłonienie do tej refleksji czytelników. Także zdecydowanie te dwa artykuły, jeden o Hitchcocku, tak żeby inaczej, a drugi o kobiecie w kapeluszu Różewicza, polskiego reżysera, które się ukazały, zajmują szczególne miejsce w moim sercu.
1: Chciałabym cię zapytać o taką radę dla osób, które chciałyby podjąć się właśnie zainteresowania tematyką klasyki filmowej. Od czego najlepiej zacząć?
0: Myślę, że dobrze na pewno obejrzeć film niemy. Tutaj mamy esencję tej kinematografii, tak? Więc jeżeli ktoś chce w ogóle zacząć zgłębiać historię kina, no to nie wyobrażam sobie, żeby tym punktem wyjścia nie były produkcje nieudźwiękowione, które pokazywały właśnie to, co wyznaczało sztukę filmową, tak? Te najważniejsze środki wyrazu. I dowodziło tego, że film to nie jest tylko ciekawa, kultowa partia dialogowa, która zapada w pamięci i później służy jako cytat, tylko jest czymś znacznie więcej. To tutaj mogę polecić produkcję właśnie Friedricha Wilhelma Murnaua, na przykład Wschód Słońca. Film, który w bardzo ciekawy sposób łączy różne tonacje gatunkowe. Mamy tam i romans, i też takie tragiczne znamiona dramatu. I przede wszystkim wspaniałą, nowatorską formę filmową. O Chaplinie już rozmawiałyśmy. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten gatunek komedii, no to też nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie zagłębił się chociaż w jeden z jego tytułów. Ja tutaj szczególnie polecam Światła Wielkiego Miasta, czyli film właśnie nakręcony już wiele lat po przełomie dźwiękowym, a utrzymany w formie niemej na znak buntu Chaplina. I film, który pokazuje ponadczasowe wartości, bo Chaplin był właśnie takim twórcą, który stawiał na uniwersalizm. Z jednej strony oddawał dramat społecznego marginesu, co wtedy w tamtych latach w kinie nie było spotykane, a z drugiej strony zajmował się takimi wątkami jak miłość, zdrada, zazdrość, życiowe niepowodzenia i przeciwności losu, co dla kogoś może się wydać oklepanym tematem, ale na dobrą sprawę no przecież jest bliskie każdej jednej osobie. Jeżeli chodzi o Hitchcocka, to szczególnie poza już wspomnianymi tytułami jak Sznur, Zawrót głowy czy Psychoza, szczególnie polecam Okno na podwórze, czyli film, który można powiedzieć jest takim autotematycznym filmem o samym kinie, ponieważ w symbolicznym wymiarze on w idealny sposób odwzorowuje sposób percepcji obrazu filmowego przez widza. Tutaj zostało to ujęte za pomocą metafory głównego bohatera, który nie może opuszczać domu ze względu na złamaną nogę i z nudów zaczyna podglądać sąsiadów z kamienicy naprzeciwko. I na dobrą sprawę Jeff, główny bohater, jest symbolem każdego z nas, tak? Każdego widza zgromadzonego na widowni przed ekranem, kiedy to śledzi losy postaci i na dobrą sprawę powstrzymuje się czasami przed ingerencją czy wykrzyczeniem jakiejś wskazówki. Jeżeli też jeszcze chodzi o Hitchcocka, to bardzo polecam film Osławiona. Myślę, że jeden z jego mniej znanych w Polsce i ogólnie bardzo niedocenionych, bo nigdy, jeżeli chodzi o takie topki, on się nie pojawia gdzieś tam na szczycie tych filmów Hitchcocka. Natomiast jest nie dość, że wspaniałym komentarzem politycznym, nakręconym tuż po zakończeniu II wojny światowej, dość gorzko wyrażającym się o amerykańskim rządzie, no to też prezentuje ponadczasowe wartości i ma po prostu przepiękne, czarno-białe zdjęcia.
1: Paula, a czy ty masz jeszcze jakieś twórcze plany na ten rok?
0: Książki cały czas powstają. Już od ponad roku pracuję nad publikacją poświęconą blondynkom Hitchcocka. Niestety w natłoku artykułów miałam nadzieję, że już w ubiegłym roku skończę tą książkę, no ale to się wszystko przedłuża. Ciężko jest wygospodarować ten czas, kiedy pracuje się również pisząc i jeszcze później w tej wolnej chwili dalej pisać trzeba. Pracuję też nad debiutem prozatorskim. Mam nadzieję, że którąś z tych publikacji ukończę w tym roku.
2: SK Szczecinek.
3: Sezon letni zbliża się wielkimi krokami i zapowiada się naprawdę gorąco. Pełen emocji, spotkań i niezapomnianych chwil. Jednocześnie wiadomo, że nie zawsze istnieje możliwość uczestniczenia w każdym wydarzeniu. Ale to wcale nie oznacza, że musicie je przegapić. Niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo. A już teraz o szczegółach nowości opowiedzą Aneta Golan oraz Katarzyna Zielińska-Smulczak z Sapiku.
4: Nie zawsze jest tak, że możemy być na wszystkich wydarzeniach, zwłaszcza, że jest ich bardzo dużo, przed nami wakacje, czyli też taki sezon, w którym wyjeżdżamy, mamy urlopy poplanowane i czasami jest tak, że chcielibyśmy chociaż na chwilkę poczuć się, że jesteśmy na miejscu, że jesteśmy podczas tego wydarzenia, że ono nam towarzyszy, czy możemy je jakoś podejrzeć, więc...
5: W tym roku wymyśliliśmy, że niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo specjalnie dla Was, dla tych z Was, którzy nie mogą być z nami bezpośrednio na wydarzeniu.
4: Wybrane wydarzenia będziecie mogli w tym roku zobaczyć na platformie KIK. Także serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na bieżąco na naszych social mediach. Będziemy informować, które wydarzenia będą transmitowane live, więc śledźcie nas na Facebooku, pojawi się taka informacja. Jeżeli nie będziecie mogli wziąć udziału w naszym wydarzeniu, to będziecie mogli obejrzeć i być z nami na żywo na transmisji live.
2: SK Szczecinek.
3: A jeżeli o sezonie letnim mowa, już 24 maja inicjatywa, która łączy dobrą energię z realną pomocą zwierzakom. W Szczecinku po raz trzeci odbędzie się wystawa psów nierasowych, organizowana wspólnie przez miasto, schronisko oraz poczciwych chłopaków. Jest to wydarzenie, które ma zachęcić mieszkańców do adopcji, a także do bliższego poznania czworonogów, które czekają na swój dom. O szczegółach wydarzenia opowiedział nam Jakub Pokusa z poczciwych chłopaków. W naszym myskowym studiu dzisiaj Jakub Pokusa. Cześć Kuba.
6: Witam serdecznie.
3: Kuba, na początek powiedz mi, skąd wziął się pomysł na utworzenie wystawy psów nierasowych?
6: Ten pomysł tak naprawdę powstał już przy pierwszej edycji. W tym roku to będzie trzecia. Pomysł powstał, żeby pokazać światu, że nasze czworonogi to czasem są te delikatnie, można powiedzieć, mniej doskonałe nierasowe pieski. A głównym celem tak naprawdę tutaj tej wystawy jest właśnie promocja schroniska w Szczecinku, wsparcie materiału, bo to jest też akcja charytatywna, to całe wydarzenie. No i zrzeszenie całej społeczności psich entuzjastów.
3: Tak. Powiedz mi, czym różni się ta nasza szczecinecka wystawa od takiej normalnej wystawy psów?
6: Szczególnie tym, że w naszej edycji, w naszym wydarzeniu biorą udział pieski nierasowe, bez rodowodów, pieski, które w takich oficjalnych, dużych wystawach nie mogą wziąć udziału z racji swojej maści mieszanej. To jest właśnie ta główna różnica, czyli brak rodowodu.
3: Powiedz mi, czy jest rejestracja na tą wystawę i jeżeli tak, czy ona już ruszyła?
6: Rejestracja będzie w dniu imprezy. Powiem też, że jeśli ktoś by nie korzystał z internetu, to 24 maja o 13 rusza wystawa, nasze wydarzenie, a od 12.30 będzie można na miejscu zgłaszać swoje pieski. 10 zł startowe i tak naprawdę tyle.
3: Powiedz mi tak, patrząc na poprzednie dwie edycje, czy uważasz, że jest duże zainteresowanie tą wystawą?
6: Jak najbardziej. Z roku na rok coraz większe. Pomimo pierwszych dwóch edycji niesprzyjającej pogody. Całkiem spora osób przewinęła się przez to wydarzenie. Teraz myślimy, że ten termin 24 maja będzie jeszcze bardziej atrakcyjny właśnie zważając na warunki pogodowe. Także spodziewamy się tłumów.
3: Powiedz mi, już troszeczkę powiedziałeś na samym początku, co tak naprawdę jest celem tej wystawy?
6: No dokładnie właśnie stworzenie warunków do integracji całej społeczności psich entuzjastów oraz promocja i wsparcie naszego szczecineckiego schroniska.
3: Powiedz mi, ty również działasz w Poczciwych Chłopakach. Kto oprócz Poczciwych Chłopaków wspiera Was w organizowaniu tej wystawy psów nierasowych?
6: Oczywiście miasto Szczecinek na czele tutaj z panią wiceburmistrz Beatą Pszczołą-Bryńską. No w tym oczywiście OSIR i SAPiK Szczecinek, PGK oraz schronisko szczecinecka.
3: Jak będzie wyglądał program takich zawodów? Czy są jakieś kategorie, w jakich te psy są oceniane?
6: Tak, tutaj nowość w regulaminie to jest nagroda burmistrza w postaci 1000 zł i trafi do właściciela, najlepiej wyszkolonego pieska. Reszta konkurencji i nagród to m.in. nagroda publiczności na najbardziej sympatycznego czworonoga. A co dalej, dowiedzą się Państwo na miejscu. Oczywiście szeroka oferta gastronomiczna, różne branżowe wystawy, zamek dmuchany dla dzieci, masa atrakcji. Jednym z dwóch ważniejszych punktów tego wydarzenia będzie demonstracja piesków z schroniska. Będą trwały podczas wydarzenia licytacje na rzecz oczywiście naszego szczecineckiego schroniska. Jeśli ktoś z Państwa chce przeznaczyć jakieś przedmioty na licytację, która będzie się odbywała w trakcie wydarzenia, to zapraszamy do kontaktu. Poczciwe chłopaki.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Przed nami rozmowa, która zaczyna się trochę niestandardowo, bo choć gościem Natalii Błachowskiej była Katarzyna Szafraniec, która zawodowo zajmuje się neurologopedią, pierwsze pytanie wcale nie dotyczyło mowy, a zapachu, a dokładniej aromaterapii i jej wpływu na nasze zdrowie. Posłuchajcie już teraz.
1: W naszym studiu dzisiaj Katarzyna Szafraniec, neurologopedka, która po godzinach pasjonuje się aromaterapią i co nieco już na ten temat wie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Kasiu, jesteśmy w środku takiego sezonu przejściowego, gdzie przedszkolaki szczególnie przynoszą do domu różne infekcje, różne zarazki. Czy są może jakieś naturalne sposoby na to, żeby się jednak w domu zabezpieczyć przed tym, żeby te dzieci nasze tę odporność troszeczkę większą złapały?
7: Oczywiście są. Tak naprawdę są od dawien dawna. Trochę może o nich zapomnieliśmy, ale jakbyśmy cofnęli się wspomnieniami do naszych babć, to one często ratowały naszych rodziców, często też nas, właśnie takim naturalnym wsparciem, stosując może nie zawsze aromaterapię, ale jakieś naturalne sposoby, czyli rośliny, warzywa, tak, które gdzieś tam mogą wspierać tę naszą odporność albo proces zdrowienia, wychodzenia z choroby. Natomiast tak, w aromaterapii znajdziemy odpowiedź na tego typu trudności, które pojawiają się w naszej codzienności. Są olejki, które mogą pomóc nam w wyjściu z choroby albo także właśnie wspierać naszą odporność, żeby gdzieś tam do tych infekcji nie dochodziło aż tak często, bo wiemy, że infekcje są tak naprawdę wpisane w nasze życie i to nie jest tak, że olejek nagle spowoduje, że my nie będziemy chorować, bo będziemy, ale może jakość tej choroby będzie inna, przechodzenie przez tę chorobę będzie inne, może trochę łagodniejsze, łatwiejsze, przyjemniejsze.
1: Załóżmy, że nasz przedszkolak do domu przychodzi z klutem spisającym z nosa. Nie są to widoki ani przyjemne, ani doświadczenie przyjemne dla takiego malucha. Czy może mu w jakiś sposób pomóc?
7: Żeby mówić tutaj o zastosowaniu konkretnych olejków, musiałabym wrócić gdzieś tam do podstaw, tak, do zasad BHP, jeżeli chodzi o olejki, bo to jest bardzo ważna kwestia. Zawsze dobieramy olejki do wieku dziecka, do właśnie choroby, trudności, która się pojawia. Także patrzymy, kto jest obok, czy jest tam jakiś maluszek, taki noworodek, czy jest mama w ciąży. To właśnie te zasady bezpieczeństwa, zasady BHP trzeba zawsze uwzględnić przed poleceniem czegoś konkretnego. Też jest tak, że pomimo tego, że przypisujemy danemu olejkowi konkretne właściwości, to bywa różnie, ponieważ na każdego z nas może zadziałać coś innego lub też w inny sposób na nas zadziałać. Ale tak, owszem, są takie podstawowe olejki, które tutaj mogą nam obkurczyć śluzówkę, pomóc właśnie w oddychaniu, jeżeli jest ten katar. Olejki mają właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, nawet antyhistaminowe, bo nawet jeżeli ten katar jest wynikiem teraz już rozpoczynających się alergii, to tak, są olejki, które działają na nas także antyhistaminowo i mogą gdzieś tam też przebieg tych katarów alergicznych złagodzić. Nigdy też nie mówimy, że zastąpią nam leki, jeżeli jesteśmy w procesie jakiegoś leczenia, ale zawsze mogą nas po prostu wspomóc. Są to takie podstawowe olejki, jak cytryna, lawenda i mięta pieprzowa na przykład. Tylko zaznaczę od razu, co też jest bardzo ważne obok BHP, że żeby olejek na nas zadziałał, musi być jakościowy. Co to znaczy? Musi być czysty. Musi być pozyskiwany z miejsca pochodzenia danej rośliny. Musi być przebadany. No musi być po prostu wysokiej jakości. Bez rozcieńczania. To mam na myśli olejki klasy terapeutycznej, bo tak też dzielimy na olejki, tak? Są olejki syntetyczne, chemiczne, pozyskiwane w laboratorium, a są olejki klasy terapeutycznej, naturalne, tak? Które pozyskuje się w naturalny sposób poprzez destylację parą wodną, czy też tłoczenie na zimno.
1: Ja zauważyłam w sieci taki trend. Nie wiem, czy on występuje też tutaj wśród osób, które specjalizują się albo interesują się takimi naturalnymi sposobami na łagodzenie objawów pewnych chorobowych. Widzę, że szczególnie młodzi rodzice małych dzieci zwracają się właśnie ku naturze i sięgają po te bardziej naturalne metody leczenia bądź terapii, tak jak właśnie robiły to nasze babcie. Czy pani też to obserwuje?
7: Tak, myślę, że coraz więcej jest właśnie mam, które szukają tych alternatywnych sposobów radzenia sobie właśnie z choćby z infekcjami, tak? Bo olejki nie działają tylko na nasze infekcje, ale także na sferę emocjonalną. I to się nam często bardzo ładnie łączy. Tak naprawdę myślę sobie, że w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy tak pędzimy i szukamy łatwych rozwiązań, to jednak często zauważamy, że te na co dzień stosowane rozwiązania nie przynoszą efektów i dlatego dlatego też myślę, że szukamy czegoś innego. Myślę sobie, że zgodzę się z tym tak, że gdzieś tam wracamy do tej natury. No właśnie, wracamy tak naprawdę do tego, co było pierwsze. Mówi się, że aromaterapia jest alternatywą, ale tak naprawdę to aromaterapia była przed leczeniem farmakologicznym, tak? Więc gdzieś tam wracamy do tego, od czego się nasza ludzkość zaczynała.
1: W naszym studiu roztacza się właśnie taki piękny zapach. Ani Kasiu, czego pani dzisiaj użyła w naszym studiu?
7: Dzisiaj sięgnęłam po lawendę. Zwykle przed takimi rozmowami, kiedy potrzebuję skupienia, sięgam po miętę pieprzową, która będzie na mnie działała pobudzająco, będzie pomagała się skupić na wypowiedzi, ale dzisiaj, z racji tego, że mam sporo energii własnej, sięgnęłam po lawendę, a lawenda to olejek komunikacji, który pomaga właśnie w ekspresji słownej. Lawenda będzie nas też wyciszała, będzie zmniejszała nasz poziom stresu i lawenda to jest królowa olejków. I zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma wybrać tylko jeden olejek, to pierwszym wyborem powinna być właśnie lawenda. Ma bardzo szerokie zastosowanie. Nie tylko, już wspomniałam właśnie o właściwościach antyhistaminowych, tu właśnie była mowa o lawendzie. Lawenda też pięknie działa na oparzenia, także te słoneczne, tak, będzie łagodziła, wycisza, poprawia jakość naszego snu.
1: Wyprzedziła pani troszeczkę moje pytanie, bo właśnie chciałam się zapytać, co jest takim must have, jeżeli chodzi właśnie o olejki w takiej apteczce rodzica przedszkolaka.
7: W takiej apteczce tu umieściłabym przynajmniej 10 olejków na takie właśnie zaopiekowanie różnych trudności, które mogą pojawić się w okresie przedszkolnym u naszych dzieci, bo wiadomo, też trzeba zaopiekować rodzica w tym czasie. Tak jak już wspomniałam, królową olejków jest lawenda, ale królem jest kadzidłowiec.
1: Co to jest?
7: Kadzidłowiec też działa właśnie na nas tak wyciszająco. Kadzidłowiec ma tak naprawdę bardzo szerokie spektrum działania. Działa na poziomie naszego układu nerwowego. Kadzidłowiec podnosi też wartość innych olejków. Jeżeli połączymy ten olejek kadzidlany z innym olejkiem, to tak jakby podbije jeszcze jego właściwości. Kadzidłowiec także zadziała nam dobrze przy kaszlu, katarze. Taki kadzidłowiec jest olejkiem bardzo bezpiecznym, jest, może być stosowany już od pierwszego dnia życia. Podkreślę, mówię tylko o olejkach klasy terapeutycznej. Nie wypowiem się na temat olejków, które możemy dostać w aptece, tylko właśnie...
1: Ani w marketach.
7: Tak, ani w marketach, tak. Mówię o olejkach, które na wyciągnięcie ręki mają badania, każda buteleczka ma swoje badanie, możemy zobaczyć w tych badaniach cały hematogram tego produktu, więc tylko o takich olejkach mówię, o takich olejkach też edukuję.
1: A jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, to jaki olejek tutaj jest takim must have?
7: Tutaj mamy duże ograniczenia, ponieważ no niestety nie wszystkie olejki mogą być używane przez kobiety w ciąży i tutaj musimy bardzo przestrzegać zasad BHP, wiadomo, żeby nie zaszkodzić. Na pewno bezpieczne będą cytrusy, do pewnego określonego tygodnia będzie też mięta pieprzowa, a wiadomo, będzie ona pomocna w nudnościach, w bólach głowy, które gdzieś tam mogą się pojawiać w ciąży. Lawenda będzie bezpiecznym olejkiem bardzo. Myślę, że wszystkie te olejki, które są też bezpieczne od pierwszego dnia życia, głównie cytrusy, kadzidłowiec jak najbardziej też. Bergamotka będzie fajnie wyciszała, tylko tutaj też trzeba zwracać na kwestię fotouczulającą olejków. Cytrusy mają właściwości fotouczulające, więc musimy uważać, kiedy chcielibyśmy je nałożyć na skórę po rozcieńczeniu oczywiście. Mogą po prostu powstać plamy, więc trzeba odczekać w przypadku bergamotki nawet 72 godziny od zastosowania takiej aplikacji na skórę.
1: Wspomina pani bardzo często o zasadach BHP. Na czym one polegają?
7: Zasady BHP to tak jak gdzieś już się pojawiło tutaj. Przede wszystkim dobieramy olejek odpowiedni do wieku. Nie wszystkie olejki będziemy mogli zastosować w przypadku małego dziecka. Dobieramy olejek do różnych chorób, które ma dana osoba. Do tego, czy jest ciąża, czy nie ma ciąży. Zwracamy uwagę na te właściwości fotouczulające olejków też. Musimy pamiętać, że nigdy nie nakładamy olejku bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia. Zawsze rozcieńczenie w oleju bazowym i musimy zwracać uwagę właśnie też na proporcje tego rozcieńczenia. Nie spożywamy olejków i tutaj tak zakończę tę swoją wypowiedź.
1: Pani Kasiu, w takim razie jak powinniśmy używać takich olejków?
7: Mamy tutaj dwie możliwości. Możemy olejki stosować w dyfuzji, to znaczy wlewając olejek do dyfuzora, do wody, która się tam znajduje, do kąpieli, uprzednio rozcieńczając najlepiej w odrobinie oleju. Też korzystając z dyfuzji pasywnej, czyli na przykład nakrapiając na chusteczkę, na wacik, to głównie się stosuje u najmłodszych dzieci, ale też dyfuzja pasywna to jest po prostu nakropienie sobie w dłonie, użycie jednej kropelki olejku, przyłożenie tak zwanego koszyczka blisko twarzy do nosa i zrobienie kilku głębokich wdechów. Zastosowanie na skórę, czyli rozcieńczenie olejku w oleju bazowym, może być to olejek jadalny, olej jadalny, bądź taki olej na przykład ze słodkich migdałów, olej żożoba, czy też nawet olej kokosowy. I wtedy po takim rozcieńczeniu nakładamy sobie na okres określone partie ciała. Najczęściej robimy to na podeszwy stóp, wewnętrzne strony nadgarstków.
1: Jakie to ma wtedy działanie? Jakie olejki zazwyczaj w ten sposób używamy?
7: To znaczy, tak naprawdę możemy nanosić na skórę olejki po rozcieńczeniu, tak? Uważamy tutaj z olejkami gorącymi, tak zwanymi gorącymi, typu na przykład, nie wiem, oregano, ale po prostu jeżeli odpowiednio je rozcieńczymy, to nie ma żadnych przeciwwskazań. Ewentualnie, jeżeli chodzi o to fotouczulanie, no to tutaj musimy po prostu brać pod uwagę miejsca, na które nanosimy ten rozcieńczony olejek, ale stopa jest takim bezpiecznym miejscem, raczej słońce tam nie zagląda i też stopa jest bezpiecznym miejscem, dlatego że skóra na stopie jest gruba, raczej odporna na ewentualne jakieś tam reakcje alergiczne, tak? Gdzieś tam nie jest to delikatna skóra.
1: Czyli aromaterapię można stosować w takim razie na każdej części ciała?
7: Tylko nie wlewamy do ucha, nigdy nie wlewamy olejku do ucha, nigdy nie wlewamy olejku do nosa i nie wlewamy do oka. To jest zabronione.
1: Chciałabym się jeszcze dopytać troszeczkę, bo zaczynają się pylenia, zaczyna się coraz większa temperatura, więc trochę intensywniej się pocimy, coraz więcej alergii tych wziewnych się pojawia, mogą się pojawić jakieś nieżyty. Co może wtedy najlepiej użyć?
7: W przypadku alergii to, tak jak już powiedziałam, takie trio: lawenda, która będzie działała antyhistaminowo, mięta pieprzowa, która poprawi jakość naszego oddechu i cytryna, która gdzieś tam będzie działała jak taki detoks, będzie oczyszczała nam też powietrze z patogenów, bo może też mięta, myślę tutaj cytryna w obkurczaniu śluzówki. I lawenda oczywiście też.
1: A na lato?
7: Na lato to myślę, że tak bardziej pobudzająco, orzeźwiająco to cytrusy, jak najbardziej. No i oczywiście mięta pieprzowa, która będzie dawała taki efekt chłodzący.
1: Metody stosowania? Czy coś jeszcze?
7: Na skórę to też można zastosować w masażu olejek. Jeszcze możemy sobie przygotować taki rolon, ale to też mówiłam o rozcieńczeniu, że rozcieńczamy w oleju bazowym i to już wtedy albo bezpośrednio sobie nanosimy na skórę, albo po prostu przygotowujemy sobie taką buteleczkę rolon i sobie nosimy przy sobie i sobie smarujemy. Czasami też jeszcze możemy wkropić olejek i to się bardzo fajnie sprawdza w przypadku trudności żołądkowych, jelitowych, trawiennych, ale także z układem moczowym. Możemy sobie olejek wkropić do pępka, ale wtedy też musimy pamiętać, żeby to był rozcieńczony olejek, bądź aby pępek był zabezpieczony olejem najlepiej.
1: O tym to już w ogóle z pewnością nie słyszałam. Pani Kasiu, pani oprócz tego, że pasjonuje się pani aromaterapią, to jest pani też, tak jak wspomniałyśmy, neurologopedką.
7: I przede wszystkim.
1: Do tej części chciałabym teraz nawiązać, bo chciałabym też podpytać o to, z jakimi problemami bądź zagwozdkami zgłaszają się najczęściej rodzice w Szczecinku ze swoimi dziećmi do logopedy.
7: To znaczy, ja nie zajmuję się stricte diagnozą, chyba że robię to w ramach badań przesiewowych. Natomiast co ja zauważam w tych swoich chociażby badaniach przesiewowych? Najwięcej trudności jest z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy. Głównie tutaj teraz najwięcej jest międzyzębowości tak zwanej.
1: Z czego to może wynikać?
7: Wiele jest czynników, które mogą na to wpływać. To nie można mówić o jakimś jednym konkretnym powodzie, bo gdyby tak było, to byśmy
1: eliminowali.
7: Tak, bardzo szybko eliminowali i po prostu bardzo szybko by można było dzieci z tych wad wyprowadzić. Jednak życie pokazuje, że to nie jest taki prosty proces. Żyjemy szybko, więc często też współpraca rodzica z terapeutą no jest gdzieś może trudniejsza. Ja też rozumiem rodziców, sama jestem rodzicem i wiem, jak trudno jest wygospodarować czas na dodatkowe ćwiczenia jeszcze w domu, a to jest niestety też jeden z ważniejszych czynników, żeby gdzieś tam postępy były zauważalne. Z czego to może wynikać? Jeżeli chodzi o opóźniony rozwój mowy, to myślę, że duży wpływ może mieć tutaj bardzo szybki kontakt dzieci z wysoką technologią. To tak jakby jeden z czynników, bo myślę, że naprawdę jest ich bardzo dużo.
1: No ale jednak te ekrany są teraz podawane dzieciom chyba trochę zbyt szybko i zbyt często.
7: Zdecydowanie tak. Czasami jest to nieuniknione. Jeżeli zastosujemy to chwilowo, raz na jakiś czas, to wiadomo, że nie zrobimy nic złego tym dziecku. No ale jeżeli dziecko jest codziennie poddawane działaniu ekranu, no to myślę sobie, że ma to wpływ. Przekłada się to na rozwój mowy i komunikacji u dziecka.
1: Czy są jakieś takie, nie wiem, czy nazwać to objawy, albo może zachowania, albo jakieś dźwięki, które powinny rodzica zaniepokoić i wtedy wybrać się do logopedy właśnie na przykład albo po poradę, albo na zajęcia wyprowadzające?
7: Ja jeszcze wrócę do tego poprzedniego, bo powiedziałam o jednym z czynników, czyli o ekranach, ale też nasza dieta w dzisiejszych czasach.
1: Dieta może mieć wpływ na...
7: Tak, dokładnie. Na rozwój także, ponieważ nasz aparat artykulacyjny to są mięśnie. Dzieci mają teraz bardzo miękką dietę. Nie jedzą twardych produktów, bardzo rzadko gdzieś tam gryzą coś twardego. Często obserwuje się, że piją nie z otwartego kubka, a na przykład na co dzień, bo ja rozumiem, sama korzystałam z bidonu u mojego dziecka, ale tak naprawdę no, była to sposób na wyjście, rozwiązanie na spacer na przykład. A To są tak jakby podstawowe, takie bazowe umiejętności, które, gdzie kształtuje się prawidłowe połykanie, rzucie, gryzienie, odgryzanie, co tak naprawdę jest takim pierwszym podstawowym ćwiczeniem logopedycznym.
1: Pani Kasiu, czy są jeszcze jakieś rzeczy takie logopedyczne, o których mogłybyśmy powiedzieć na sam koniec, w takim codziennym życiu rodzica z dzieckiem, albo jakieś takie dobre nawyki, które rodzic powinien wpajać w swoim dziecku od najmłodszego, tak aby jednak z logopedą nie trzeba było się spotykać?
7: Myślę też sobie, że warto się z tym logopedą spotkać, choćby na taką konsultację, żeby mieć ten spokój wewnętrzny, że wszystko jest dobrze, że ten rozwój przebiega prawidłowo, bo to nie musi być taka wizyta, która będzie oznaczała, że coś jest nie tak. Dbajmy o tę dietę.
1: To w takim razie, kiedy najlepiej wybrać się z dzieckiem na taką konsultację logopedyczną?
7: Jeżeli pojawiają się trudności już w samym karmieniu, piersią czy też butelką, jeżeli coś rodzica niepokoi, to już jest sygnał, żeby udać się do logopedy, neurologopedy, logopedy, który zajmuje się takimi maluszkami. Natomiast jeżeli na tym etapie rodzic nie obserwował trudności, a na przykład, nie wiem, jest już dwulatek, no, który za specjalnie nie mówi, to już jest kolejny sygnał, żeby wybrać się do logopedy i sprawdzić, co takiego się dzieje, że dziecko nie rozwija mowy, ponieważ dwulatek mówi. Często nam się wydaje, że to jest jeszcze maluszek, który może niekoniecznie, ale dwulatek mówi. Tak. Mówi, czasami mówi bardzo dużo i można się z nim porozumiewać. Więc to jest tak jakby kolejny sygnał. Jeżeli przez te etapy gdzieś tam nie pojawiały się jakieś trudności, tak, ta mowa się rozwijała, a później gdzieś na tym etapie przedszkolnym pojawiają się już najczęściej wady wymowy. Tutaj już może być tak, że rodzicowi będzie trudno wychwycić. To jest już rola logopedy, żeby określić, jaka to jest wada wymowy i co z tym dalej zrobić. Więc myślę, że warto gdzieś tam w tym czasie też. Czasami mogą być też trudności natury ortodontycznej. Wtedy też warto udać się do logopedy po to, żeby sprawdzić funkcję, na przykład zgryźć funkcję, czyli właśnie jak dziecko połyka, jak oddycha.
1: Logopeda to nie jest osoba, która tylko
7: wywołuje głoski, nie?
1: Wywołuje głoski i wyprowadza reranie tak zwane.
7: Właśnie, to jest bardzo błędne myślenie. Głoska to jest taka wisienka na torcie.
1: A logopeda, tak. Logopeda robi o wiele więcej.
7: A przed tą głoską jest wiele elementów w tej układanki, którą trzeba ułożyć.
1: Pani Kasiu, ja coś czuję, że ten olejek lawendowy naprawdę bardzo dobrze dzisiaj podziałał, bo świetnie nam się dzisiaj rozmawiało. Bardzo pani Kasiu dziękuję za dzisiaj.
7: Ja jestem tego pewna.
1: I mam nadzieję, że w takim razie jeszcze do usłyszenia, bo tematów jest naprawdę wiele.
2: SK Szczecinek.
3: Liryka, poezja, trochę rasowego rocka. Tak o swojej twórczości mówi Daria Adamczewska. Szczecinecka wokalistka opowiedziała Natalii Błachowskiej o swojej muzycznej drodze i o tym, jak śpiew przeplata się z jej życiem osobistym.
1: Daria, jak ty opisałabyś swój styl muzyczny?
8: A to jest taka troszeczkę mieszanka, bo to jest liryka, to jest poezja, to jest trochę rasowego rocka. Też nagrywając utwory pod studio, my musimy się dostosować do radia odrobinę, ale na koncertach już moi muzycy mogą sobie troszeczkę popuścić pasa i tej rockowizny jest zdecydowanie więcej. Także to jest taka miłosna muzyka rockowo-popowa, moim zdaniem.
1: Lubisz eksperymentować z muzyką?
8: Lubię bardzo, bo dowiaduję się dużo o sobie. Ostatnio mieliśmy cel z moim kolegą, z którym tworzę w studio, żeby zrobić utwór popowy do radia, letni. I wyszedł festiwal sztabowy. Zdaliśmy sobie sprawę, że ciężko jest nam odejść od tego, co robimy od lat. I że to wcale nie jest, to się wydaje się to proste, stworzyć zwykły, taki lekki utwór do radia, którego słuchamy jadąc samochodem gdzieś tam latem na plażę. To nie jest wcale takie proste. Więc tego też się o sobie dowiedzieliśmy ostatnio, że myśleliśmy, że to jest bardzo łatwe, bardzo proste, okazało się, że jednak nie.
1: No właśnie, ale ty już śpiewasz od lat wielu. Twoja ścieżka zaczynała się tutaj na naszych szczecineckich deskach. Pamiętasz swój pierwszy utwór, który napisałaś, skomponowałaś?
8: Pamiętam swój pierwszy utwór, choć napisałam go mieszkając w Warszawie już później. To jest Bądź Szczęśliwy i to jest utwór, którego już dziś nagrałabym zupełnie inaczej, zaśpiewałabym zupełnie inaczej. Jest on bardzo przestrzenny, jeśli chodzi o tekst, bo tam ludzie mogą sobie go interpretować na różne sposoby i często piszą, Daria, skąd ty wiesz, co mi się w życiu przytrafiło? A ja sobie myślę, na pewno nie to, co mi. Ale tak, to był pierwszy utwór, ja się na nim uczyłam w ogóle pisać piosenki i to był pierwszy, który wyszedł, bo wcześniej były jakieś próby, ale zdawałam sobie sprawę z miesiąca na miesiąc, że do tego trzeba mieć jakieś specjalne albo szkolenie, albo kurs, albo jakiś talent, albo ja się do tego w ogóle nie nadaję, a okazało się, że to wydarzenie mnie zmotywowało w moim życiu do tego, żeby napisać piosenkę i wyszła, więc...
1: Co to było za wydarzenie, które cię tak zainspirowało?
8: A to taka pierwsza, ważniejsza miłość. mój partner stwierdził, że nie jesteśmy dla siebie i zrezygnowałam po prostu z tej znajomości, aczkolwiek życzę mu wszystkiego najlepszego, on dziś jest szczęśliwy, więc tytuł jest Bądź Szczęśliwy, więc wszystko się zgadza.
1: Daria, a czy masz jakąś taką swoją ulubioną piosenkę ze swojego repertuaru? Taką, do której masz największy sentyment albo sprawia ci największą przyjemność jej śpiewanie, wykonywanie na scenie?
8: To jest aktualnie Pamiętaj, które zagraliśmy w Opolu zeszłorocznym, bo jest to utwór zagrany w taki sposób i nagrany w taki sposób, że jest to na chwilę obecną sedno tego, co ja bym chciała pokazywać na scenie. Czyli jest temat miłosny, jest romantycznie, mój zespół wyglądał pięknie, klip jest piękny i tak myślę, więc jestem z niego dumna, ludzie go śpiewają, więc jest mi bardzo miło.
1: Ja też go nucę, przyznaję się.
8: Cieszę się bardzo.
1: Chciałam się jeszcze zapytać o sam proces tworzenia muzyki, jak on wygląda w twoim przypadku?
8: To jest bardzo różnie, bo zależy od tego, co potrzebujemy nagrać. Na przykład na święta próbowałam napisać utwór, którego jeszcze nie było, na pewno lokalnie, nikt podobnego utworu nie napisał i nie zdążyłam, bo przyszły święta, była praca, obowiązki, różne inne terminy, zobowiązania i nie zdążyłam, ale mam go na liście do zrobienia na ten rok, na święta. Różnie bywa z tym.
1: A od czego zazwyczaj zaczynasz? Od tekstu czy jednak od warstwy muzycznej?
8: Zazwyczaj zaczynam od tekstu. Ja akurat lubię od tekstu, choć ludzie bardzo różnie się za to zabierają. Ja sobie wypracowałam taki system, że najpierw tekst i treść, bo to pozwala mi wejść w emocje i jeżeli wiem, jaki ładunek emocjonalny ma tekst, to potem sobie dobieram dźwięki do tego i lubię tak zaczynać.
1: Cofnijmy się teraz troszeczkę w czasie. Czy pamiętasz na początku, kiedy stawiałaś pierwsze swoje kroki jako wokalistka, czy były jakieś wyzwania, z którymi spotykałaś się na swojej drodze?
8: Masa cała wyzwań. Zanim jeszcze nauczyłam się w ogóle, jak chciałabym ja czuć się na scenie i z czym z tej sceny schodzić, to była lekcja za lekcją pokory. Teksty, które wydawało mi się znam na pamięć i myślałam, że w nocy o północy obudzona będę w stanie je wszystkie zaśpiewać tak jak trzeba. Okazuje się, że trema robiła ze mną co chciała, gdy wychodziłam na scenę na istotnych festiwalach, bo zaczynałam od festiwali. Tam słuchałam zdolnych ludzi, którzy byli w stanie to wszystko, nad tym wszystkim zapanować i byli genialni w tym. Ja sobie myślałam, okej, czyli to Grand Prix nie bez powodu dostała akurat ta osoba, dlatego to pierwsze miejsce nie bez powodu dostała ta osoba. Także wydaje mi się, że mierzenie się w ogóle z lepszymi od siebie jest najlepszą formą rozwoju. Uwielbiam to, ale jeśli chodzi o takie wyzwania, to bardzo długo zastanawiałam się nad tym, jak ja chciałabym być odbierana przez publiczność. Tak, żeby to było autentyczne, ale nie odegrane autentycznie, tylko czego ja faktycznie bym chciała i jak chciałabym być widziana i słyszana przez ludzi, odbierana. I dzisiaj wydaje mi się to się ziściło.
1: Jak do tego doszłaś?
8: Pracą i treningami, współpracą z różnymi, bardzo różnymi ludźmi o różnych upodobaniach, gustach, charakterach. Nie zawsze wszystko jest proste też i przyjemne, nie? Bo nam się wydaje, że muzyka to jest tylko rozrywka, a to jest tak naprawdę rzemiosło i godziny spędzone w studio, pojawia się duma artysty. Jak się spotyka dwóch, trzech artystów w jednym studio, to trzeba nad tym wszystkim zapanować. Nie każdy potrafi też, a jednak chodzi o dobro projektu zawsze, bo robimy to dla ludzi i jednak najtrudniejsze jest to, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni, moim zdaniem, ale to jest też nasza kwestia, żeby dobierać sobie takich ludzi, z którymi się patrzy w tym samym kierunku i wtedy jest po prostu przyjemniej.
1: Masz jakieś takie występy, koncerty, nagrania, które szczególnie zapadły ci w pamięci?
8: Na pewno Opole, choć można było to zrobić lepiej, ale to tak zawsze jest, że jak coś się wydarzy, to zawsze myślimy, że możemy zrobić coś lepiej. Myślę, że każdy koncert dla mnie jest w ogóle wyzwaniem i nowością, ponieważ to są zawsze nowi ludzie i ja się zawsze denerwuję. Zawsze się denerwuję tym, czy ja akurat do tej grupy, która przyjdzie z tym konkretnym ładunkiem emocjonalnym, trafię, czy akurat spełnię ich oczekiwania od konkretnego koncertu, tak? Bo przed koncertami wrzucamy plakaty. Ktoś jak widzi plakat ze zdjęciem, to on sobie już wyrabia opinię pewną na mój temat. Jak odpali sobie na YouTubie piosenkę, on już sobie tam wymyśla, jak ten koncert może wyglądać, czego się może spodziewać. I największy stres dla mnie to jest to, żeby do tych ludzi po prostu trafić tak, jak oni by chcieli, żeby oni wyszli zadowoleni. zadowoleni, wzruszeni, ale nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby ktoś był niezadowolony, chyba że mi o tym nie powiedział. Także.
1: Teria, a jakie gatunki muzyczne ciebie fascynują jako słuchaczkę? Czy to, co grasz, to, co śpiewasz, jest spójne z tym, czego słuchasz na co dzień?
8: Bardzo, bardzo często jest spójne, ale też wiem, że mój instrument na troszkę mniej niż mi pozwala, niż bym chciała. Po prostu lepiej brzmię w rzeczach delikatniejszych, bardziej lirycznych i w takich miłosno-rockowych. Natomiast Led Zeppelin, muzyka rockowa, bardzo. Rock połączony z symfonią, to jest niesamowite dla mnie. I mam takie marzenie, żeby zrobić duży projekt, taką płytę w ogóle kiedyś, ale rynek się zmienia, dziś się czasami nie opłaca robić płyt, płyty mogą robić artyści o nazwisku Podsiadło, żeby te płyty się sprzedały, a mi zależy na tym, żeby zrobić projekt, utwory, kilka utworów właśnie w takim klimacie, tylko że to, czym my się zachwycamy, to jest wyprodukowane w Stanach i jak my wiemy, że to jest wyprodukowane w Stanach, to my się tym zachwycamy, ale jeżeli w Polsce powstają fantastyczne projekty, to my, to jednak polskie to nie jest tak fajne, jak to ze Stanów, nie? Więc mam nadzieję, że jeżeli to się ziści, to moje marzenie i uda się to stworzyć w takim właśnie wymiarze, to że to zostanie pozytywnie przyjęte, bo właśnie muzyka taka bardzo, bardzo rockowa. Gitarzyści, z których wychodzą muzyczne demony na scenie, połączenie ze skrzypkami, którzy tam już mają zadyszkę, bo te aranżacje są tak pokićkane, to mi się marzy.
1: A masz za sobą jakieś takie wyjątkowe dla ciebie osobiście współprace muzyczne, które wspominasz jakoś tak z wyjątkowym sentymentem?
8: Na pewno duet z Moniką Urlik, bo jeszcze wtedy byłam dzieckiem, można powiedzieć dzieckiem, nie dzieckiem, no miałam 17-18 lat i z Moniką Urlik nagrałam duet jej utworu. Monika jest fantastyczną kobietą, fantastyczną wokalistką, wydobywa z siebie takie dźwięki, że zastanawiam się czasami naprawdę, jak to jest możliwe. Ona się jeszcze oprócz tego cały czas edukuje i rozwija, jest inspirująca niesamowicie, więc patrzę na nią, słucham jej, to jest jednocześnie ta sama Monika, ale cały czas inna Monika. I ja jestem zachwycona, jak na nią patrzę i jak jej słucham, więc duet z nią na pewno bardzo był dla mnie taki przełomowy, bo ja wtedy po prostu muzycznie dojrzewałam i było to dla mnie ważne, żeby mieć u boku osobę, która mi powie, możesz, rób. Musisz po prostu robić i wtedy zaczniesz się uczyć, czego potrzebujesz, co ci się podoba i czego chcesz. I masz ode mnie zgodę na śpiewanie mojej piosenki, powiedziała mi, więc ja mówię, no to fantastycznie. Była bardzo dla mnie dobra na tych warsztatach. Bardzo dużo się od niej nauczyłam. Byłam okropnie zdenerwowana, a ona mnie właśnie przytuliła i fizycznie, i muzycznie. I to było dla mnie bardzo ważne. Dziękuję jej za to dzisiaj. Zawsze i wszędzie, jak trafi gdzieś, będzie jechała na koncert i posłucha sobie Eski, to myślę, że jej się też zrobi miło.
1: Wracając jeszcze do takich naszych lokalnych trochę bardziej akcentów. Czy Szczecinek, może ludzie, może otoczenie miały jakiś wpływ na twoją twórczość albo na twoją ścieżkę tutaj?
8: Myślę, że ogromny, dlatego że ja jestem spod Szczecinka. Ja się tu wychowałam. Tutaj ludzie przychodzą aktualnie na moje koncerty. Ja się z nimi znam. Oni obserwowali ten mój rozwój, jak ja się zmieniałam na przestrzeni lat. Dostałam ogromne wsparcie od władz, jeśli chodzi o Opole też. Nie mam się naprawdę do czego przyczepić. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj grać i że ludzie przychodzą, że spotykam się z pozytywnymi opiniami, że ten uścisk dłoni jest zawsze serdeczny. To jest niesamowite, bo u siebie jest taka teoria, że u siebie jest czasami najtrudniej dokonać tych niemożliwych subiektywnie dla siebie rzeczy. A ja się spotykam z naprawdę ogromnym sercem i nie mam na co narzekać.
1: Ja pamiętam, przecież miałyśmy okazję za czasów szkolnych stanąć razem na scenie.
8: Ja to dobrze wspominam.
1: Ja to wspominam po prostu fantastycznie. Te godziny prób, przygotowania, tutaj jakieś zmiany, w ogóle ta atmosfera w szkole, która się wtedy
8: budowała. Ale pamiętasz, jakie to były nerwy?
1: Pamiętam, ale pamiętam też takie głosy, które pojawiały się gdzieś tam w kuluarach. Jak mówiliśmy i nauczyciele to mówili, ta Daria, to zobaczycie, my ją kiedyś zobaczymy w telewizji.
8: Tak było?
1: Było. Nie zmyślam.
8: Super, bardzo miło.
1: Tak, i właśnie myślę, że mieszkańcy Szczecinka teraz tak z dumą obserwują twój rozwój, no bo zobaczyć kogoś ze Szczecinka na wielkiej scenie w Opolu, no to ten gryf i jesiodr w naszych sercach aż płonie.
8: Bardzo mi jest miło, chociaż wiesz, to jest trochę tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo zaczynałam, zobacz, od Szansy na sukces, od The Voice, tak? Potem się pojawiło Opole i tak naprawdę z każdym takim wydarzeniem emocje rosną, to jest taka, wiesz, sinusoida, emocje rosną, coś się wydarza i za chwilę te emocje opadają, no i co teraz? To nie jest tak, że takie opole trwa lata i można się tą dopaminą cieszyć latami, tylko jak się fajnie, że jest to opole, fajnie, że był voice, ale potem się wraca do domu, opadają emocje i co ja mam teraz zrobić? Nad czym teraz pracować? Co ja teraz powinnam? Czym się teraz zająć, żeby tych ludzi przy sobie artystycznie utrzymać? To kosztuje też i czas, i energię, i dużo pieniędzy, żeby zrobić to dobrze.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Wiosna w lesie to nie tylko śpiew ptaków i pierwsza zieleń, ale też prawdziwy czas działania dla leśników. Sadzenie, zalesienia, odnowienia. Właśnie teraz leśnicy mają ręce pełne roboty, a o tajnikach prosto z lasu opowiedzieli mi Maciej Wiórek i Dariusz Dyl z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Posłuchajcie. Wiosna, czyli sadzenie lasów.
9: Tak jest.
10: Kampania, jak mówili starożytni Rosjanie. To znaczy, jest coś takiego jak zalesienie i odnowienia. I może znowu odczarujemy kolejne słowo, które gdzieś się pojawia w przestrzeni, a do końca nie wiemy, co to oznacza. Odnowienia są wtedy, kiedy gdzieś kiedyś był las i teraz na tej powierzchni, gdzie kiedyś był las, sadzimy na nowo, to są odnowienia. A jak sadzimy na takim przysłowiowym polu, czyli tam, gdzie kiedyś lasu nie było, to są zalesienia. I zarówno zalesienia, jak i odnowienia, to jest nasze święto wiosenne i wszystkie ręce na pokład pod tego, czy ten las zostanie dobrze posadzony, czy te sadzonki się przyjmą, nie będą wymagały poprawek, odpowiednio będą dostosowane gatunek do siedliska, bo to też jest cała nauka z tym związana, bo leśnicy są trochę jak lekarze. To też nie wszyscy wiedzą, że każdy z nas ma jakąś specjalizację. Zaczynamy wszyscy równo, tak jak lekarze tak samo, zaczynają od pierwszego roku na medycynie, tak samo my na leśnictwie, wcześniej w technikum leśnym, potem na wydziale leśnym, uczymy się podstawowych rzeczy, a potem każdy z nas specjalizuje się. Jest leśniczy szkółkarz, jest leśniczy hodowca, jest leśniczy ochroniarz, który zajmuje się szkodnikami, są leśniczowie, którzy zajmują się mapami, są ci, którzy sprzedażą, ci, którzy zajmują się dronami. No tych specjalizacji jest mnóstwo i są też właśnie leśnicy hodowcy, czy leśnicy szkółkarze. Całą ich pasją życiową i zawodem jest wyprodukować jak najlepsze sadzonki. Potem te sadzonki trzeba odpowiednio posadzić, dobrać do miejsca i potem tą uprawę pielęgnować, żeby wyrosła i praktycznie przez całe życie drzewostanu, tam co 10 lat, tak mówiąc trochę upraszczając, się zagląda i patrzy, co tam się dzieje ciekawego, czy trzeba gdzieś zainterweniować, czy pojawiły się jakieś grzyby, czy jakieś choroby, czy coś tutaj, jakieś owady, coś zadziałały, szkodniki i w tym lesie ciągle coś się dzieje. I to jest taka, trochę może powiedzieć, uprawa, ale rozłożona na lata, bo średnio tak sosnę wolno wyciąć dopiero jak ma 100 lat i to może też mało kto wie, że dziś jak ząb jest drzewa, stan jest dojrzały, to on był sadzony w okolicach I wojny światowej. I gdzieś 4 pokolenie leśników musi pielęgnować ten las od momentu posadzenia do wycięcia, a na naszych terenach większość lasów było na piachach sadzonych, w takich ubogich ziemiach, gdzie urośnie tylko sosna i brzoza. I dlatego tak zwane bory, bo to też bór to jest tak, gdzie są iglaste drzewa, a las to tam, gdzie są liściaste w naszej nomenklaturze. I te nasze bory, pachnące żywicą, przestronne, jasne, bezpieczne, dlatego że ciągle tam ktoś pilnuje, żeby komuś na głowę coś nie spadło, tego znowu nie zauważamy, ale gdzieś zawsze z tyłu jest jakiś człowiek, który odpowiada za jakiś kawałek lasu i jest leśnikiem specjalistą, który właśnie o niego dba, a więcej o sadzeniu powie Maciek.
11: Tak jest. My się cieszymy, że tyle akcji już się odbyło sadzenia i że tak wiele osób, szkół, też takich inicjatyw lokalnych, bo nie oszukujmy się, nadleśnictwa są często w małych miejscowościach różne, między innymi też i nasze nadleśnictwa, ale też i w Polsce. Tak więc zaangażowało się wiele osób, było różnych pomysłów, między innymi nasze wspólne sadzenia z Urzędem Marszałkowskim, gdzie udział brały 3 szkoły przeważnie duże. Tak więc przyjeżdżało wiele osób na powierzchnię, dzieciaki miały niesamowitą frajdę, a przy okazji spędziły trochę czasu na świeżym powietrzu. No i też wielu pracowników nadleśnic przystąpiło do takich czynności. Między innymi my też byliśmy jako pracownicy Biura Regionalnej Dyrekcji na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, gdzie mieliśmy 60-arową powierzchnię do odnowienia, tak więc też fajnie spędziliśmy czas i była okazja do takiej też integracji, ale też spędzenia na powierzchni czasu w taki typowo leśny sposób, w leśnej atmosferze, ze szpadlem w ręku i sadzonkami dęba.
10: Nie wiem, tyle. Ja z rozrzewnieniem wspominam akcję wykopki, gdzie jako jeszcze dzieci w podstawówce czy w szkole średniej jeździliśmy na wykopki na sadzenie lasu. Ja sobie jak teraz policzę tak skromnie, mnie, to pierwsze te drzewa, które sadziłem, to dzisiaj mają ze 40 lat już. Ja już w lesie, który sam sadziłem, dzisiaj zbieram już grzyby. I to jest, i ten las ma już tak ponad 30 lat, już całkiem dorodny jest. I sobie patrzeć w tej perspektywie, że gdzieś kiedyś posadzisz jakieś drzewa, nawet jako młody człowiek, i ten czas ucieka, ucieka, ucieka, ty się czujesz cały czas tak samo, opakowanie się trochę zużywa, mrugnąłeś okiem, nagle masz 50 lat i okazuje się, że coś po tobie zostało. Więc zachęcamy, proszę państwa, sadźmy drzewa.
11: A też ciekawym rozwiązaniem jest, gdzie na przykład na takiej powierzchni, jak byliśmy, też takie gatunki biocenotyczne wsadzaliśmy. To nie, że tylko obsadzamy jednym gatunkiem, tylko troszeczkę urozmaicamy ten skład gatunkowy leśny, między innymi tutaj wiśnia była akurat. Tak więc no, ciekawe doświadczenia dla niektórych pracowników, gdzie tutaj na przykład działy księgowości czy działy infrastruktury miały troszeczkę okazję takiego typowego lasu liznąć, no bo nie oszukujmy się, tak jak Darek tu wspominał o leśnikach, mamy też w swoim zastępie ludzi, którzy też dbają o taką infrastrukturę związaną z lasem, między innymi o obiekty mostowe, drogowe, czyli tą kubatorówkę, która w lesie występuje, no żeby się czuć bezpiecznie, przemieszczać się w lesie, no też musi być odpowiednia infrastruktura i te osoby takie typowo techniczne i w biurze naszym, ale też i w nadleśnictwach dbają o to, tak, żeby ten stan był prawidłowy, żeby nic się tam złego nie działo i byśmy mogli swobodnie się przemieszczać, tak samo jak wszystkie dojazdy pożarowe, one muszą mieć odpowiednią specyfikację, odpowiedni stan techniczny, aby mogły też służyć między innymi służbom ratowniczym, które gdzieś jadą do akcji i muszą szybko dojechać, aby ten pożar w Zarzewiu ugasić. Tak więc no mówię, jest wśród nas wielu, wielu pasjonatów i to jest akurat piękne, że pracujemy z takimi pasjonatami, bo to powiem szczerze, ja naszej pracy nie nazywam pracą, tylko ja idę po prostu do takiego miejsca, w którym nie wiem, kiedy mi nawet czas leci, tak więc tego pracą nie nazywam, po prostu pasja.
10: Dlatego mam nadzieję, że odkryliśmy trochę dla państwa tego świata, który dla nas jest fascynujący. Ja bardzo przepraszam, bo my nie jesteśmy obiektywni, my jesteśmy bardzo subiektywnie nastawieni pozytywnie i się cieszę, że kiedy szukałem szkoły, to wybrałem dobrze i wiem, że przez to, co robię, to nie tylko odbijam kartę na zakładzie, tak mówiąc przysłowiowo, ale że ta moja praca ma jakiś sens i ona jest dla ludzi. I my jako urzędnicy państwowi musimy mieć tę świadomość, że my pracujemy, to państwo nas zatrudniacie, że my pracujemy dla was, bo las nie jest ani leśników, ani nikogo innego, las jest ludzi. Wy delegowaliście wąską grupę zawodową, bo nas lasy to 1/3 Polski, a nas na cały kraj jest 20 parę tysięcy. To nie jest dużo. I ci ludzie w imieniu wszystkich Polaków, przepraszam, że tak górnolotnie to zabrzmiało, ale mają właśnie być po to, żebyśmy mieli co przekazać przyszłym pokoleniom, bo żeby wypielęgnować cały drzewostan, to potrzeba 4 pokolenia leśników. I jedni drugim przekazują tą taką pałeczkę pokoleniową i jedni od drugich chcą się uczyć i nie zawieść swoich poprzedników i rozwijać się. I ta nowoczesność w domu i zagrodzie, jak tutaj trochę popowiadaliśmy, coraz więcej ciekawych rzeczy do lasów wkracza i ja się tego cieszę.
11: No i też taka ciekawostka, że też sztuczna inteligencja wkracza do lasów i my jesteśmy teraz na etapie niektórych szkoleń, aby tutaj taką sztuczną inteligencję również w naszej pracy wykorzystać. A to taka, mówię, ciekawostka. Ja wiem, że już niektóre osoby nawet od nas z biura i z nadleśnictw jest po takich szkoleniach, tak więc ciekawy temat, który też zgłębiamy, no i zobaczymy, jak to się sprawdzi w naszej profesji.
9: Mniej więcej, jakie to mogą być tematy? W czym może wam pomóc sztuczna inteligencja?
11: No, między innymi potencjalne jakieś też i zagrożenia, kierunki, w których można też podążyć, których na przykład nie do końca my dostrzegamy tutaj, będąc na gruncie. Tak więc ta sztuczna inteligencja może nam pomóc w takich naszych codziennych pracach, może i pewne działania przyspieszyć, tak? Takie typowo wąskie, które gdzieś nam na przykład zabierają dużo czasu, a tu za pomocą sztucznej inteligencji możemy między innymi troszeczkę przyspieszyć taki też i proces może i decyzyjny.
9: Jeszcze tutaj bardzo mnie intryguje, powiedzieliście, że każdy ma swoją specjalizację, a jaką specjalizację mają moi goście?
11: Ja się akurat zajmuję od wielu lat, a między innymi od 13 roku, jak przyszedłem do dyrekcji, zajmuję się projektami, które realizują lasy państwowe, między innymi projekt retencyjny, kiedyś oczyszczania terenów popoligonowych, projekty przyrodnicze, ochronę różnych gatunków roślin i zwierząt, no i też tematyka związaną z likwidacją szkód, bo nie oszukujmy się, mamy tak wiele różnych zdarzeń, drzewa, różne szkody powodują, też się zajmuję likwidacją szkód, a od pewnego czasu jestem rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, no i działam tu wspólnie również z Darkiem.
10: Ja też przez wiele lat zajmowałem się mediami, co zresztą chyba słyszą państwo, że jest to moja pasja, bo ja lubię mówić, lubię opowiadać, bardzo lubię język polski i tacy ludzie jak profesor Miodek są ważnymi osobami w moim życiu i staram się łączyć właśnie kulturę, bo jestem też pasjonatem historii, a moją specjalizacją również jest straż leśna, ponieważ jestem inspektorem straży leśnej, takim przełożonym policji leśnej, mówiąc, czy tam naszych forest ranger, strażników Teksasu, o których trochę tak żartobliwie mówię, ale z drugiej strony proszę wziąć też pod uwagę, że to nie jest prosta praca. Czy policjant, czy strażnik leśny, to jest taka osoba, która porusza się od zdarzenia, powiedzmy, trudnego do trudnego. Mniej lub bardziej bardziej patologicznego, gdzie trzeba stanąć na takiej decyzji, gdzie ktoś złamał prawo i teraz trzeba być odpowiedzialnym, odpowiednio umieć poprowadzić taką procedurę, zareagować odpowiednio w małych rzeczach, skromnie, w dużych, z całą odpowiedzialnością, bo są, tak jak powiedziałem, rzeczy, gdzie obowiązuje zero tolerancji i to jest śmiecenie, to są pożary, to jest wandalizm, to są kradzieże i tutaj odpowiedzialni za mienie Skarbu Państwa po prostu, no, nie odpuścimy. No i są rzeczy związane z turystyką, ze społeczną funkcją lasu, bo las ma trzy funkcje. Ma funkcję gospodarczą, ponieważ jesteśmy za tym, aby dostarczyć drewno, jesteśmy odpowiedzialni, żeby dostarczyć drewno. Ma funkcję przyrodniczą, czyli musimy chronić wszystkie rzeczy, które tej ochrony wymagają. Tam, gdzie jest woda, tam, gdzie są ciekawe gatunki, tam, gdzie się rozwijają gatunki chronione, rzadkie. No i funkcję społeczną, bo las jest dla ludzi i musimy teraz połączyć niemożliwe. I leśnik to jest taka osoba, która sprawy niemożliwe realizuje tam na dzień, dwa, cuda na wczoraj, bo każdy chce czegoś innego. Jedni chcą po lesie biegać, drudzi chcą po lesie jeździć, trzeci chcą używać tego lasu na różne sposoby, które czasami wzajemnie się wykluczają. A my musimy to wszystko jakoś pogodzić i tych wszystkich ludzi starać się docenić, potraktować poważnie, a jednocześnie pełnić swoją rolę, co nie jest proste, ale no jeśli nie ma w życiu wyzwań, to jest nuda, a my się raczej nie nudzimy.
9: Chyba najlepsze podsumowanie na naszą dzisiejszą rozmowę. Ja wam bardzo dziękuję.
11: Dziękujemy i liczymy na kolejną.
10: Dziękujemy, dziękujemy. To zaszczyt być państwa gościem.
11: Dasbur, trzymajcie się ciepło.
2: SK Szczecinek.
3: Przed nami 14. edycja najgłośniejszego festiwalu nad Trzesieckiem. Materia Fest wystartuje 28 sierpnia i potrwa dwa dni. A z Michałem Piesiakiem, organizatorem i wokalistą Materii, rozmawiała Natalia Błachowska.
9: W naszym studiu dzisiaj Michał Piesiak, jeden z twórców Materia Festu. Cześć.
12: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
9: 14. edycja Materia Festu przed nami. Jak ty się z tym czujesz?
12: Ja się czuję z tym bardzo dobrze. Przede wszystkim cieszę się, że ta idea, która kiedyś gdzieś tam została zaszczepiona, dalej się rozwija i trwa i nieprzerwanie. Możemy ten festiwal tutaj organizować, także to jest, myślę, taka... Rozwija i trwa i nieprzerwanie. Możemy ten festiwal tutaj organizować, także to jest, myślę, taka budująca rzecz dla nas.
9: Przez...

0: specjalne tutaj występy.
1: Nieodłącznym elementem Materia Festu już którąś edycję jest także przegląd kapel. Jak to wyglądało w zeszłym roku i jakiej frekwencji spodziewacie się w tym roku?
0: No, jeżeli chodzi o sam przegląd, jakby, to rzeczywiście jest to stały jakby element festiwalu, dlatego że pomyśleliśmy po prostu, żeby dać szansę młodym zespołom, tak jak my kiedyś byliśmy młodym zespołem. Jeździliśmy po różnych tam właśnie konkursach i to okazał się być jakby dobry sposób na zbieranie sobie jakby fanów po Polsce. No i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Generalnie co roku kilkadziesiąt zgłoszeń do tego konkursu przyjmujemy. Myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję na konkurs, będzie taka sama jak w poprzednich latach, albo i może lepsza. A jeżeli chodzi o samą publikę już festiwalową, no to spodziewamy się też sporej frekwencji, dlatego że bilety są zjawiskowo tanie w tym roku, więc myślę, że będzie to bardzo fajna impreza na zakończenie wakacji.
1: Materia Fest jest taki czas na kalendarzu imprezowym naszego miasta, kiedy to Trzesiecko po prostu aż trzęsie się w posadach. Wszystko drży od tej głośnej muzyki. Chciałabym teraz zadać ci takie pytanie. Czy ty pamiętasz w ogóle pierwszą edycję Materia Festu? Bo ja osobiście pamiętam.
0: No pewnie, że pamiętam. To była edycja na Mysiej Wyspie jeszcze, nie? Wtedy z tą pierwszą edycją mi się kojarzy takie coś najbardziej, jakby jak sobie pierwsza myśl taka, która mi wpada do głowy, to jest to, że w zasadzie nie wiem, jak my to zrobiliśmy, bo nie mieliśmy jakby żadnego doświadczenia w robieniu tego typu rzeczy i w zasadzie, teraz tak analizuję, że to tak naprawdę wsparcie ludzi, którzy organizowali to od początku, czyli ludzie z Sapiku i ludzie z miasta, po prostu pomogli nam to dźwignąć i później jakby dzięki temu wsparciu mogliśmy tą formułę rozwijać.
1: Jak w twoich oczach, w oczach Michała z Materii, zmienił się Materia Fest przez tych 14 lat?
0: No, zmienił się, nie wiem czy sporo, ale na pewno staraliśmy się zawsze jakby dokładać jakieś tam kolejne rzeczy, czyli no zaczynaliśmy na początku od jednego dnia i kilku koncertów, a teraz mamy dwudniowy festiwal z polem namiotowym, z konkursem kapel, z koncertami gdzieś tam w przeszłości naprawdę gwiazd światowej klasy jakby, zresztą w tym roku tak samo. Także no to jest jakby, tak jak powiedziałem na początku, jest to takie budujące, że można w tym temacie, w tej materii ciągle coś tam rozwijać. Chociaż jakby jeżeli chodzi o samą formułę jakby i wygląd festiwalu, no to ostatecznie jest to festiwal muzyki gitarowej, więc pewnych rzeczy nie należy też zmieniać jakby, tylko zostać przy tym jakby od czego się zaczęło, ale rozwijać jakoś tak i urozmaicać imprezę. No i mam nadzieję, że ludzie też to dostrzegają.
1: Masz którąś edycję Materia Festu, którą wspominasz z takim największym sentymentem? Było jakieś takie wydarzenie, które najbardziej zapadło ci w pamięci?
0: Dla mnie jakby każdy najważniejszy moment i każdy jakby Materia Fest jest szczególny, dlatego że mi najbardziej zależy jakby na tym, żeby ludzie, którzy przyjadą i wydadzą pieniądze na bilet, byli po prostu usatysfakcjonowani i ciężko jest mi wybrać jakiś jeden konkretny festiwal albo jakiś konkretny koncert jakby, który by mi najbardziej jakby się podobał, bo było tego naprawdę dużo na bardzo wysokim poziomie. Natomiast zdecydowanie dla mnie jakby najważniejszym zawsze momentem tego festiwalu jest nawet nie sam nasz koncert i jego granie, tylko zawsze mam takie 2 czy 3 sekundy takiego czegoś, że sobie spojrzę wtedy na ludzi jakby przed sceną i to jest taka wtedy dla mnie wielka nagroda i satysfakcja, że możemy dać jakby taką też radość ludziom po prostu, że mogą przyjechać do fajnego miasta i pobawić się w przepięknym otoczeniu natury przy gitarowej muzyce. To jest coś, co jest dla mnie zawsze szczególnym i tak samo emocjonującym momentem od początku.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o tę imprezę, no to ona się teraz przeniosła właśnie pod wieżę Bismarcka i to jest takie miejsce, gdzie ja też jestem stałą bywalczynią tego festiwalu, więc wiem, że co roku od 14 lat jest ta sama ekipa pod tą sceną i to jest taki czas, kiedy właśnie wszyscy zjeżdżają się, mimo tego, że już nie mieszkają w Szczecinku, to zjeżdżają się na ten Materia Fest i przyjeżdżają właśnie po to, żeby posłuchać znowu naszej szczecineckiej materii, ale chyba jest jedna taka osoba, wasz szczególny gość, który zawsze stoi pod sceną na waszym koncercie, pani Maria. Myślę, że to jest twarz chyba Materia Festu dla tych ludzi, którzy są stałymi bywalcami tego festiwalu.
0: No myślę, że tak. Nasza mama, generalnie pozdrawiam naszą mamę i ściskam bardzo gorąco. Jakby, no rzeczywiście jest osobą bardzo taką otwartą i przez to wydaje mi się, że dużo ludzi też ją kojarzy, bo po prostu, no ona jakby jest bardzo otwartą osobą i przez to tak to właśnie wygląda. A poza tym mama nasza też wspierała nas od samego jakby początku istnienia zespołu i to jest jakby też dla nas takim dużym wsparciem po prostu i bardzo to doceniamy i w pewnym sensie jest to też członek naszego zespołu.
1: Tak, tak. Pani Maria jest taką cichą, taką energią, takim promyczkiem energii pod tą sceną. Tak. Zawsze tak promienieje na waszych koncertach. No właśnie, a z czego ty najbardziej czerpiesz podczas koncertów? Właśnie z publiki, z tego, że możesz zagrać, wyjść na scenę i pokazać swoją twórczość. Co ciebie najbardziej fascynuje w tych koncertach?
0: Myślę, że plan

0: Planowanie i później obserwowanie, jak ten plan jest wdrożony w życie. Jeżeli chodzi o nasz występ, to mam to na myśli właśnie, że zawsze gdzieś tam staramy się i muzycznie, i jakoś tam wizualnie zrobić coś specjalnego. I to jest dla mnie trochę zawsze stresujące, ale z drugiej strony też emocjonujące bardzo. No mówię, najlepszy dla mnie moment, najbardziej przyjemny, to jest właśnie ta satysfakcja, jak widzę ją na twarzach u ludzi. No i też stały element generalnie z tego koncertu na Materia Feście. Nie wiem, z czego to wynika, ale jeszcze ani razu nie udało mi się jakby zagrać koncertu na Materia Feście bez jakichś problemów technicznych. I zazwyczaj to są trudne dla mnie problemy, ale już się tak do tego przyzwyczaiłem, że coś się i tak zawsze stanie na tym koncercie, że już przestało mnie to też wytrącać z równowagi, a chodzi o jakieś takie dla muzyków strategiczne rzeczy, czyli na przykład, że przestają mi działać słuchawki, w których słyszę jakby odsłuch, czyli wszystko w zasadzie, no i muszę trochę grać na czuja, że tak powiem. Także są momenty bardzo wesołe, a są też momenty dużego potrzasku i konsternacji. Także...
1: Klątwa Bismarcka.
0: Rzeczywiście, no ale to naprawdę nie są żarty. Zawsze coś się dzieje. Ciekawe, co w tym roku się mi wydarzy.
1: Dobrze, to w takim razie słowem jeszcze końca podsumujmy sobie to, co wydarzy się tego lata nad Trzesieckiem. 14. edycja Materia Festu. Koncert Lipali, koncert Wejdera. No ale poznamy dokładną datę.
0: Tak jest. Materia Fest odbędzie się 28 i 29 sierpnia w Szczecinku pod wieżą Bismarcka, także zapraszamy bardzo serdecznie. W piątek gwiazdą będzie Lipali, a w sobotę Wejder i do tego masa fajnej muzyki z Polski i konkurs kapel, także będzie się bardzo dużo działo. Jeżeli ktoś ma dalej, to będzie pole namiotowe, także zapraszamy serdecznie na spędzenie kilku nocy w Szczecinku.
2: SK Szczecinek.
3: Od lat udowadnia, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim ludzie i pomaganie innym. Andrzej Kowal to wyjątkowa postać szczecineckiego sportu od ponad 40 lat, angażująca się w działania na rzecz lokalnej społeczności i akcje charytatywne. Sam organizuje pomoc, inspiruje innych i pokazuje, że wielkie serce to najlepsza drużynowa siła. A już teraz posłuchajcie mojej rozmowy z panem Andrzejem.
4: W sumie od dzieciństwa, bo też pochodzę z rodziny wielodzietnej. Było nas 5 w domu. No i tak ja po prostu nie wiem, skąd to się wzięło, czy może po jakichś dziadkach czy pradziadkach, że zawsze mnie ciągnęło, żeby po prostu tak gdzieś pobiegać, gdzieś pójść, coś podwiedzać, coś zobaczyć. Inaczej jak inni, tak żeby nie siedzieć w domu, czy na przykład tam nudzić się, tylko po prostu coś nowego, gdzieś na podwórko, coś polecić, żeby zawsze wokół coś się działo. Zawsze zbierałem jakimś tam swoich tych kolegów, tych młodszych takich dzieciaków i zawsze coś tam organizowałem, coś tam opowiadałem. Zawsze miałem przy sobie pełną taką, no jak to się mówi, frekwencję, że zawsze dzieciaki przychodzili. No i tak później jak już, jak to się mówi, już do szkoły jak chodziłem, to też tam starałem się zawsze tam aktywnie uczestniczyć, chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, no a tam trochę gdzieś tam może w piłkę, może gdzieś tam, żeby po prostu do lasu na grzyby nieraz się wybierało, bo to takie były kiedyś tam czasy. No i później tak po skończeniu szkoły i tak dalej poszedłem do pracy. Pracowałem jako maszynista dosyć długo, bo ponad 40 lat. Ale to też się wiązało z pewnymi wyrzeczeniami, bo tam praca była taka na kolei świątki, piątki, jakby to powiedzieć. Przeważnie to się pracowało w nocy i ten dzień tam był wolny zawsze, także jak przyszło się z pracy, to żeby się zrelaksować, no to zawsze było tak, czy rower, czy grzyby, czy ryby, bo to też tak po prostu ja zawsze próbowałem wszystkiego, to nie tak, żeby po prostu zainteresować się jakąś jedną rzeczą, tylko zawsze mnie ciągnęło. A pójdę sobie, kupię sobie wędki, pójdę na ryby, opłacę kartę, zobaczę jak to jest, jak się łowi ryby. No i to też wszystko ciągało. No później tam się zaczęło z tym moim taką przygodą. W pracy też były, co roku były Mistrzostwa Polski Kolejarzy w lekkoatletyce. No to więc ja jako pracownik PKP, żeby prezentować zakład, no to więc jeździłem. No i się później okazało, że z roku na rok tam coraz byłem lepszy, bo dlatego, że jak człowiek od małego już się przyzwyczaił do tych różnych treningów, biegów, to już taką jakąś kondycję miał. No i zawsze jak tam pojechałem, to zawsze coś tam dla zakładu, jakieś punkty się zdobyło. No później tam parę lat temu przepracowałem, to by tam spotkało nieszczęście. Miałem taki tam przypadek losowy. No i po prostu byłem taki załamany, bo nie było pieniędzy dużo, żeby tam się po prostu podnieść, żeby na coś tam było. Pomogli mi ludzie, w ogóle koledzy z pracy, ludzie. Tam trochę mam taki żal apel do państwa, bo państwo nie pomogło wtedy na tamte czasy, bo byli tak, jak to się mniej zainteresowani, a ludzie, jak to się mówi, zorganizowali się, zrobili tam akcję i pomogli. No i ja tak od tamtej pory po prostu byłem bardzo wzruszony, jak mi to wszystko tam spłynęło raptem i od ludzi tak niespodziewanie, to ja powiedziałem, że ja dopóki będę żył, to będę pomagał, żeby po prostu się zrewanżować i, no i wiedzieć, jak to jest, jak ktoś po prostu potrzebuje pomocy, jest takie rozterce, a ktoś przyjdzie ze wsparciem, pomoże. To jest właśnie takie, bo to trzeba przeżyć, żeby później zrozumieć drugiego, jaka to jest potrzeba. Bo jeszcze tak krótko tutaj nawiążę, bo ja nie mówię dzisiaj tam złośliwie, ale jest taka znieczulica, bo z reguły ludzie patrzą, a mnie to nie dotyczy, mnie to nie potrzeba, to ja tam nie muszę pomagać. A tylu jest tam potrzebujących, to ja nie będę pomagać. Ale niech każdy pamięta to, że każdego w każdej chwili może coś spotkać. I wtedy zobaczy, jak to jest, poczuje tą taką wewnętrzną, taką po prostu potrzebę, że co tu zrobić, żeby gdzieś jakiś tam fundusz czy budżet zdobyć tam na leczenie czy na rehabilitację. I wtedy to tak działa, bo dopóki ktoś tego nie przeżyje, nie odczuje na własnej, jak to się mówi, skórze, to nie zrozumie tego. I ja od tamtej pory już od 40 lat, tak jak córka ma, cały czas charytatywnie staram się pomagać. Wiadomo, no nie jestem, może nie mam za dużo pieniędzy, ale daję to z siebie, że po prostu, jak to się mówi, no inicjuję jakieś tam imprezy, jakieś akcje charytatywne. Też nie zawsze to się wiąże z tym, że dużo ludzi przychodzi, ale jest tak, że kto ma w rodzinie na przykład taką sytuację albo coś, to rozumieją, ludzie przychodzą. No i jak zobaczą, że jednak warto pomagać, że to się tak dzieje, że jednak, jak to się mówi, w grupie to jest siła, no to jednak ludzie przychodzą i się okazuje, że to jest potrzebne. Bo dużo jest tutaj też takich sytuacji, że ludzie wykorzystują to. Wykorzystują na przykład swoje dzieci, czy tam swoje sytuacje do innych potrzeb. A dlatego to też trzeba też uważać, jak się tam coś pomaga, żeby najpierw sprawdzić, zobaczyć, jak to jest, czy to faktycznie potrzeba jest. Ja mam taką koleżankę, taką Paulinkę, która ona jest tak w środowisku zorientowana i ona wie, jakie są potrzeby. Ale też czasami zdarzają się sytuacje, że właśnie ludzie wykorzystują i na inny cel. No także tutaj trzeba to po prostu, no zawsze jak się chce pomóc, to trzeba lepiej sprawdzić, zobaczyć. No i teraz też najlepiej by to było, jakby często były jakieś właśnie takie akcje jakieś tam promocyjne, propagowanie tego pomagania. Dlatego właśnie na tej podstawie, gdy się to fakty przedstawia, udokumentuje się, że temu się pomogło i jeszcze jest fajnie, jak ci, którym się pomogło, oni przyjdą, powiedzą, że dzięki temu takiej akcji i tak dalej zdobyli tam te fundusze, czy tam coś nam pomogli. I to jest właśnie fajne. I dlatego dzięki właśnie mediom, że wy tu jesteście, że to propagujecie, że o tym mówicie, no to idzie to w eter właśnie i to nie tylko w Szczecinku, ale to też się też rozchodzi tam na Polskę, na kraje, jeszcze gdzieś dalej. I wtedy to po prostu widać, że coś się robi i to skutkuje, że te pieniądze, które się tam przekazuje, daje, to nie idzie na marne, tylko idzie na szczytny cel. Dlatego warto organizować takie coś, warto o tym mówić, tylko że po prostu mówię, to jest taki temat rzeka, że zawsze są różne potrzeby, i trzeba by było częściej o tym rozmawiać. No też, żeby tu ludzi nie zanudzać, że tylko zbiórki, ale zmotywować ludzi, że jak na przykład jest akcja, żeby na przykład mieszkańców, czy w ogóle z innych tam okolic, żeby przystąpiła, przyjechała i brała w tym udział. Bo dlatego, że no mówię, że ludzie na przykład też nie zdają sobie sprawy, nie wiedzą, że gdzieś tam mieszkają dalej za Szczecinkiem, że takie są potrzeby, bo może nie mają swoich, a jak mają, to może też nie wiedzą, gdzie się z tym udać, żeby otrzymać pomoc. A tutaj właśnie jak takie rzeczy się robi, promuje się, mówi się o tym, to wtedy gdzieś to się roznosi, jaką się mówi, nawet taką pocztą pantoflową, no bo ja tam słyszałem, że tam w Szczecinku organizują taką akcję, to możemy. Dużo takich akcji tutaj też było, takich nie tylko w Szczecinku. Po prostu zobaczyłem artykuł albo w internecie usłyszałem, że jest taka potrzeba. No to zaraz mi jakaś tam myśl padła, no to trzeba tam pojechać i coś zorganizować. No i dałem takiego swojego serdecznego kolegę, zadzwoniłem do niego, mówię: Filip, tam słuchaj, taka i taka sprawa. No to nie ma sprawy, się wsiadamy w auto i jedziemy. No i już to się zaczęło. No i to żeśmy właśnie porozmawiali, zapytali tą osobę, co potrzeba, jak. Przyszliśmy tutaj do studia, do tych, jak to się mówi, rzucili hasło, że jest taka potrzeba i już się coś organizowało. Także naprawdę tutaj warto o tym mówić, bo jeżeli się nie mówi, tylko się tam między sobą, to nie ma tego echa tutaj takiego. Nie ma rozgłosu, bo nikt nie wie, tak? A tutaj tak jakby, bo was tutaj często widać właśnie, bo mieliście różne tematy, poruszacie, to jest bardzo właśnie fajne, bo żyjecie tym miastem, kto się mówi tym tematem Szczecinka, co tu jest potrzeba. Nie zawsze to jest temat jakiś tam, żeby o kogoś tam przedstawić, bo to idzie jakiś tam człowiek tam jakiś wysportowany, czy jaki nie, bo to się porusza takie tematy po prostu potrzebujące, bo na przykład tak jak ostatnio był temat zieleni w Szczecinku, czy jest za mało, czy za dużo, no to też tak było, że będzie 100 osób i każdy będzie miał inne zdanie, ale trzeba też to wypośrodkować, zrobić, a po drugie to ludzie niech się też zastanowią, jakby chcieli tej dużej zieleni, że o zieleń trzeba dbać, a to się wiąże z kosztami, trzeba to utrzymać. To nie jest takie, że on nasadzić drzewek albo coś zrobić, a kto będzie o to dbał? I później ty, no tak, nasadzili drzewek, a nikt o to nie dba. A to są koszty właśnie. I właśnie dlatego też nawet jakby taka była akcja, dobrze, przychodzi maj czy czerwiec, ludzie się zejdą, zrobimy akcję charytatywną, dla miasta podlejemy charytatywnie drzewka. Albo tam coś posprzątamy, zrobimy. To jest takie od ludzi, dla nas, żeby to było ładnie. To też może taki być, no ale to jest taki temat trudny, no bo dzisiaj to tak ludzie mniej więcej patrzą, że no za darmo to nie bardzo tak pracować, nie? A nie to tak to wygląda, no bo ja to mówię tak szczerze, to nie jest tam wytykanie komuś czy coś, tylko to taka jest prawda. Na różnych ludzi się trafia i dlatego tak jest. Jeden reaguje tak, jeden reaguje tak. No to tak samo jak ze zbiórką pieniędzy. Jeden na złotówkę, no też jest dobrze, bo każdy nawet grosz i to też się liczy, tak jak mówi. Ale ktoś tam na przykład ma większą sumę, płaci więcej. Ja powiem taki przykład, na przykład jak jechałem z kotakiem do Wachopolski i miałem tutaj taki problem, bo pisałem tam te podania do tych różnych firm i tak dalej, no żeby wesprzeć tą akcję, bo po prostu żeby zebrać trochę pieniędzy, bo samemu mi nie było stać, żeby to wszystko ogarnąć. I poszedłem do lodziarni, doniosłem podanie i mówię, że mam taką akcję, potrzebuję trochę pieniędzy na tą akcję i tak, żeby to tam wesprzeć. No i mówi, nie ma problemu. Było takie założone konto na tą akcję. Ja na drugi dzień patrzę, jest na koncie. No to więc rano idę do tej lodziarni i wchodzę do drzwi. Mówi tak, jak mało, to ja dołożę. Z reguły jak się idzie, pertraktuje jakąś tam cenę, czy wynegocjować, to jest fajnie na początku, pijemy kawkę, rozmawiamy, no dobrze, pomożemy i później tak, no słuchaj Andrzeju, ja wchodzę za 20 tysięcy, ale co ja będę z tego miał? I to jest właśnie przykre, bo dlatego, że to jest akcja charytatywna, której chcesz pomóc i takie rzeczy to nie powinny się dziać, no to więc ja się obracam na pięcie i wychodzę.
2: SK Szczecinek.
5: Muzyka się żyje. Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Samach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live 22 maja. Ukaże się album na na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin we sce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w Est. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Fast Cars and Superstars. 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Wesce mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze?
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
5: Szczecinek na czasie.
8: Natalia Błachowska, szykuje się dzień pełen ruchu, muzyki i dobrej energii. Już za tydzień w sobotę w Szczecinku odbędzie się powiatowa gala ruchu. Na scenie pojawią się lokalni instruktorzy, grupy taneczne i sportowe, a gościem specjalnym będzie certyfikowana instruktorka Zumba Fitness Izabela Kiny. To wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią aktywność i pozytywną atmosferę. Podczas gali prowadzona będzie także zbiórka charytatywna na Mikołaja Rosińskiego. Start za tydzień w sobotę o godzinie 10 w hali sportowej przy zespole szkół numer 1.
9: Muzyką się żyje.
10: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w 4 miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGM Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami. Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, na to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
11: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
12: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
11: Tak.
12: To jest mniej więcej
11: nie
12: to
11: znaczy,
12: samo.
11: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
10: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela. Dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze. Chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej 20. Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry School i cztery pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć, Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: Skoro powiedział dalej, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami. A tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice. Potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył. A jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: I po reklamie.
12: SK.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Estate. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl. Tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Radio SK. Gramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się we sce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gra więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Need a Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harzy, Zuccaria, tak gramy.

0: to BZ Hour i Dom nad Wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejka.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwoni.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babcię na świecie.
0: No dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezus, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
7: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: I po reklamie.
6: Szczecinek na czasie.
7: Natalia Błachowska szykuje się idealne plany na spokojny letni poranek. 14 czerwca wraca targ śniadaniowy przy Centrum Konferencyjnym Zamek. Będzie dobra kawa, lokalne smaki i luźna atmosfera na świeżym powietrzu. To jest świetna okazja, żeby spotkać się ze znajomymi, zjeść coś dobrego i po prostu zwolnić na chwilę tempo. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych, no i muzycznej niespodzianki. Przypominam, targ śniadaniowy 14 czerwca już startuje od godziny 10 i potrwa do 14.
8: Muzyką się żyje.
9: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Wiktor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Wiktor Sass był w drużynie Tripsa. Już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkurs pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwycięzczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie da się zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze barcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminemi, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja. A do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kunz i Tiafilius London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estce.

Wszyscy! Przydałoby się takie ohicha. Och i jach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Jankes, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami, a zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio Eska. A Jankes, Kama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
7: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12.
8: Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
9: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bałzaj, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Pochwali
1: się. Ja się pochwalę, to wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: co? No
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć
0: tak
1: do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No, mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie, Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam, zapraszam. SK.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Daj. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru.

0: No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damian, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Uwaga motocykliści, odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: I po reklamie.

0: wanna die.
1: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
2: Wiecie co?
1: No?
2: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
1: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to tam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: I po reklamie.
6: Szczecinek na czasie.
7: Natalia Błochowska, to będzie coś dla wszystkich, którzy kochają zwierzaki i dobrą atmosferę. 24 maja na Stadionie Lechii odbędzie się trzecia już wystawa psów nierasowych. To wydarzenie promuje adopcję czworonogów i odpowiedzialną opiekę nad zwierzętami, a na miejscu będzie można poznać psiaki ze szczecińskiego schroniska, a także zobaczyć pokazy i wziąć udział w zabawach. Nie zabraknie także strefy gastronomicznej, atrakcji dla najmłodszych, no i miejsca do relaksu. Start o godzinie 13, więc warto wpaść całą rodziną.
8: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
9: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
8: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
10: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
8: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
11: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Blaise on Boone w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterię przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej Ligi Siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lubin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
7: Autopromocja.
8: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
15: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
14: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
16: Ten zabójca nie popełnia błędów.
14: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
20: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem SK, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
9: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, a kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
8: Około 30 osób załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
10: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną, cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: To zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek z piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt. I tak wow. Sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj. Kocham cię mała,
1: skalaż moje serce. No to skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
2: Dzień dobry.
0: Hej. Czy ty potwierdzasz tę historię?
2: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
2: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
2: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na Macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja
0: znowu
1: tutaj się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
2: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
2: Dziękujemy
1: pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
10: I po reklamie.

aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Można poinformować po prostu.
20: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
21: No w sumie.
22: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Szczecinek na czasie.
26: Natalia Błachowska, szykują się dwa dni pełne muzyki i festiwalowego klimatu. Od 24 lipca startuje Art Picnic Festival, który połączy koncerty ze sztuką i letnią atmosferą w najlepszym możliwym wydaniu. Na scenie pojawią się naprawdę mocne nazwiska. Pierwszego dnia wystąpią Andrzej Piaseczny i Grupson, a dzień później, 25 lipca, Kasia Kowalska oraz Warius Manx z Kasią Stankiewicz. To będzie weekend pełen znanych hitów, emocji, dobrej energii w pięknym otoczeniu.
27: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
0: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
27: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
1: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Daddy Swims, on też odpoczywa. Razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Maty i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówkę i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować, hejka.
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
21: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: I po reklamie.
7: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
8: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
7: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
9: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

kultowy hit Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend, i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban Izalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W ten niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne gadżety.
1: Że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę w szczos.
0: No, ja nie wiem, skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas,
5: ale pachnie,
4: spróbować czekolady,
6: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.

jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: I po reklamie.
17: Szczecinek na czasie.
18: Natalia Błachowska, to propozycja dla tych, którzy lubią fotografię z klimatem i trochę bardziej artystyczne spojrzenie na świat. 29 maja w Galerii Sztuki Zamek odbędzie się wernisaż wystawy Niedostrzegalna codzienność autorstwa Łukasza Kilinowskiego. Artysta w swoich pracach pokazuje to, co często umyka nam w codziennym pośpiechu. Emocje, światło, detale i chwile, obok których zwykle przechodzimy obojętnie. To fotografie pełne nastroju, ciszy i niedopowiedzeń, które zatrzymują uwagę na dłużej.
19: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asekoresowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK. No hesitation if you're

0: Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie.
4: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu. Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Bye.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Ich życie mogłoby być scenariuszem do filmu, akcji i komedii romantycznej. Zosia Zbożnik-Walkiewicz i Michał Walkiewicz, czyli Grupa Medyczna Drawsko. Miłość zrodzona z pasji, którą zarażają kolejne pokolenia. Z Radiem SK łączy ich coś więcej niż tylko muzyka. Spotkacie ich na SK Rider Show już 23 maja w Drawsku Pomorskim. A już teraz posłuchajcie rozmowy Natalii Błachowskiej z tymi wyjątkowymi gośćmi.
2: Wyjątkowy duet, a właściwie trio. Michał, Zosia i Jelica Walkiewicz. Ludzie, którzy łączą ogromną pasję do pomagania z działalnością edukacyjną i społeczną. Twórcy i członkowie Grupy Medycznej Drawsko, a prywatnie małżeństwo, którego historia mogłaby być scenariuszem do filmu. Cześć.
3: Witam serdecznie.
2: Skąd w ogóle pomysł na powstanie Grupy Medycznej Drawsko?
3: To myślę, że trzeba się zapytać twórcy Michała.
4: To było w 2013, jak się nie mylę. Stworzyliśmy taką grupę, która się składała z uczniów liceum i głównie na początku jeździliśmy na zawody ratownicze. Ja wtedy robiłem ratownika medycznego, to znaczy uczyłem się na profilu ratownika medycznego i właśnie z tą młodzieżą tak nawiązałem taki kontakt i założyliśmy grupę.
2: Jak wyglądały właśnie wasze początki?
4: To były spotkania gdzieś właśnie w liceum w Drawsko-Pomorskim na sali sportowej i tam zgłębialiśmy wiedzę. Jeszcze wtedy współpracowaliśmy ściśle z Państwową Strażą Pożarną, od nich mieliśmy sprzęt ratowniczy. No i ta młodzież się uczyła, po czym startowała w jakichś tam zawodach PCK na przykład w Szczecinie albo no jakichś różnych takich ratowniczych. Potem to ewoluowało z roku na rok. Zaczęliśmy pisać projekty, pozyskiwać dofinansowania i robić z młodzieżą cały czas jakieś to coraz nowsze projekty. Tutaj Zosia może też powiedzieć.
3: W 2015 roku dołączyłam do grupy na słynne ćwiczenia Zamach 2015. No i potem, że tak powiem, się zaczęło. Robiliśmy różne projekty, nie tylko związane z pierwszą pomocą, ale to były naprawdę różne, między innymi Prepress Drawsko, gdzie przez 48 godzin maszerowaliśmy z całym, że tak powiem, rynsztunkiem. Był Medical Camp, to akurat medycznie, gdzie biwakowaliśmy przez kilka dni, dodatkowo uczyliśmy się pierwszej pomocy i mieliśmy taki przedsmak pracy w Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdzie Michał budził nas kilkakrotnie w nocy. Mieliśmy po prostu wyjazdy tak zwane, gdzie musieliśmy udzielać pomocy. Dodatkowo był też projekt Czad. Myślę, że na czasie temat, podczas którego udało nam się pozyskać 1000 czujników tlenku węgla, które rozdawaliśmy lokalnej społeczności. Oczywiście musieli się najpierw nauczyć pierwszej pomocy, potem dostawali ten darmowy czujnik. Także, że tak powiem, nasze spektrum działalności jest dosyć duże. Ostatnio też zaczęliśmy współpracować ściśle z policją. Założyliśmy grupę poszukiwawczą, także w przypadku zaginięcia osób staramy się wspierać tą naszą policję. Zaczęło się od Drawska, a teraz już powoli się rozszerza nasza działalność. W maju jeszcze mamy spotkanie z wojewódzką komendą, która też nas zaprosiła, także myślę, że nasza działalność jest naprawdę spora i się rozwijamy w różnych dziedzinach.
2: A kto dzisiaj tworzy tę grupę? To są bardziej zawodowcy czy pasjonaci?
3: Zaczęło się tak naprawdę od pasjonata Michała Walkiewicza, który gdzieś tam tą młodzież zaraża swoją taką charyzmą. Głównie są to właśnie uczniowie naszej klasy ratowniczej z liceum w Drawsku Pomorskim, ale cieszy nas to, że ci z liceum wychodząc zostają lekarzami, strażakami, żołnierzami, wojskowymi i wracają do nas i działają razem z nami.
4: Może ja dodam, no w dniu dzisiejszym Grupa Medyczna Drawsko składa się z dwóch sekcji. To jest sekcja medyczna, ratownicza, czyli obstawy, zabezpieczenia gdzieś tam terenowe i poszukiwawcza, kiedy ktoś zaginie. Współpracujemy z policją, tak jak Zosia wcześniej wspomniała. I tutaj, zarówno w jednej i w drugiej grupie znajdują się nasi, że tak powiem, wychowankowie, którzy już dorośli i teraz są żołnierzami, tak jak Zosia mówiła. Mamy też jakichś tam policjantów świeżych w swojej ekipie. Są to ludzie, którzy po prostu no, wykonujemy telefon, zgadujemy się gdzieś na WhatsAppie, że jest taka i taka akcja, zbieramy się i działamy. W tą niedzielę mamy zabezpieczenie ratownicze na poligonie charytatywnym. Po prostu zabezpieczamy to i będziemy pilnować bezpieczeństwa biegaczy.
3: Warto nadmienić, że zdecydowana większość naszych działań jest wolontaryjna. Zarówno jak i nasi, że tak powiem, wychowankowie, podopieczni. Robimy to wszystko wolontaryjnie. Myślę, że dzisiaj w dobie, że tak powiem, konsumpcjonizmu i tego wszystkiego, właśnie tego chcemy uczyć naszych dzieci, prywatnych dzieci i tych naszych wychowanków, że nie tylko pieniądze mają znaczenie, ale właśnie ten wolontariat i naprawdę i o każdej porze dnia i nocy potrafią się stawić za darmo i z nami działać.
2: Chyba ta Grupa Medyczna Drawsko to jest taka przestrzeń, w której nie tylko liczy się to pomaganie, czyli ratowanie życia, poszukiwanie, ale także właśnie taka integracja i działalność też społeczna.
3: Dokładnie, właśnie staramy się też uczyć naszych tych młodych, których gdzieś tam wypuszczamy w świat, takich naszych wartości, które myślę wydaje, że są bardzo fajne. Takim fajnym odzewem, co dla nas na przykład ostatnio było zakończenie maturzystów, którzy nas tam zaprosili i nam naprawdę bardzo fajnie od serca podziękowali i mają z nami taki kontakt, że zawsze też podkreślamy, że mogą do nas dzwonić i zawsze im pomożemy w różnych dziedzinach.
4: No i taka informacja zwrotna, jak zebraliśmy właśnie podczas tego pożegnania z nimi, że większość z nich idzie na lekarskie albo na ratownicze. To też jest taka fajna wiadomość, no bo jednak uczyliśmy się przez parę lat ratownictwa i teraz przyda im się to w szkole.
2: Wy po prostu chyba jesteście takimi ludźmi, którzy zarażają tą pasją.
3: Myślę, że to sobie właśnie Michał jest głównie taką charyzmatyczną postacią, która ciągnie za sobą ludzi. Ja a propos tej przyszłości, to ja sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że idąc do liceum jeszcze nie miałam pojęcia, co chcę robić. I tak właściwie przypadkiem się w tej grupie medycznej znalazłam. No dziś jestem ratownikiem medycznym, pracuję na SOR-ze, jeżdżę karetką i spełnia się bardzo, jest to moją pasją.
2: Wy jako grupa medyczna Drasko prowadzicie też szkolenia z pierwszej pomocy. Kto z nich korzysta najczęściej?
4: Oczywiście bardzo dużo zajęć przeprowadzamy dla najmłodszych, czyli odwiedzamy przedszkola, szkoły podstawowe, robimy jakieś tam takie happeningi całodniowe, na przykład, że dla całych szkół, ale także zdarza nam się szkolić kadry pedagogiczne, policję, straż pożarną, no różnie.
3: Ja też z doświadczenia powiem, że jak chodzimy do szkół, do podstawowych, czy do przedszkoli, dzieci naprawdę bardzo szybko łapią pierwszą pomoc, wszystko zresztą bardzo szybko łapią. Nieraz tak nam się zdarza, że przeważnie co roku gdzieś tam odwiedzamy te placówki i nieraz z przedszkola na przykład przychodzą do szkoły i przychodzimy i oni mówią, że wszystko pamiętają, bo w tamtym roku pan był i nam pan wszystko mówił, także bardzo bym chciała, żeby kiedyś pierwsza pomoc naprawdę znalazła się jako lekcja obowiązkowa w szkole, bo z doświadczenia naprawdę wiem, że dzieci bardzo szybko łapią, a dobrze wiem, że pierwsza pomoc jest niestety, ale bardzo potrzebna i przydatna w życiu.
2: No właśnie, ona jest taka bardzo potrzebna, bardzo przydatna i myślę, że mówi się o niej coraz częściej, coraz głośniej i coraz szerzej. Czy wy na przestrzeni lat swojej działalności widzicie zmianę w świadomości ludzi?
4: Tak, widzimy też, no na podstawie tych szkoleń jest coraz więcej tych ratowników, którzy uczą tej pomocy i to też jest fajne i na pewno się przydaje ta wiedza. Na własnym przykładzie możemy to potwierdzić. Jeszcze zanim byliśmy małżeństwem, był incydent, w którym Zosia najechała na taki poważny wypadek drogowy. I akurat ja miałem służbę i przyjechałem i w sumie razem działaliśmy przy takich no, naprawdę poważnych obrażeniach u poszkodowanych. A myślę, że to jest chyba jedna z wielu przygód, które nas spotkały.
3: Kolejne było na przykład, jak jechaliśmy z naszym małym synem, miał 3 miesiące jeszcze do lekarza i najechaliśmy też na drodze na też taki poważny wypadek. Byliśmy jednym z pierwszych ludzi, którzy najechali, też udzieliśmy pierwszej pomocy. Także o każdej porze dnia i nocy może się okazać najmniej najczęściej spodziewanym momencie, że ta pierwsza pomoc będzie potrzebna. Tak całe szczęście właśnie ta świadomość ludzi, zwłaszcza wśród młodych osób, wzrasta i tutaj akurat social media i gdzieś tam te kanały bardzo często pomagają w tym. Oprócz tych różnych treści, które się pojawiają, to też pojawiają się treści edukacyjne, co nas bardzo cieszy. No my też staramy się udostępniać wszystko związane z pierwszą pomocą, także myślę, że ta świadomość między innymi dzięki nam rośnie.
2: Czy zdarzyła wam się taka sytuacja albo jakaś historia w czasie waszej działalności, która tak szczególnie zapadła wam w pamięć?
3: Ja myślę, że na przykład mogę powiedzieć, że moją pierwszą reanimację przeprowadziłam właśnie też z Michałem i też Ala była wtedy z nami podczas takiego festynu w Sucieńcu, więc myślę, że to moja pierwsza reanimacja to chyba taka akcja, która na pewno zapadnie mi w pamięć.
4: No mi na pewno SK Rider Show, gdzie się zaręczyliśmy. To było bardziej stresujące niż ratowanie życia.
2: Do tego jeszcze przejdziemy. No ale właśnie te akcje chyba utwierdzają was w przekonaniu, że robicie coś naprawdę ważnego i naprawdę wy też w waszej lokalnej społeczności na terenie Drawskiej Złocieńca na pewno jesteście takimi bohaterami. Zresztą ty, Michał, zostałeś ostatnio odznaczony.
4: Tak, to miało związek z pewnym chłopcem, który zatruł się tlenkiem węgla i jego siostrzyczka młodsza po tej całej akcji, kiedy go wyratowaliśmy, narysowała pracę, w której nazwała mnie drawskim bohaterem. I przy odbiorze tej pracy podeszła do nas, powiedziała, że uratowałeś mojego brata, przytuliła mnie, podziękowała.
2: Michał, ty jeszcze jesteś, oprócz tego, że jesteś ratownikiem medycznym, to jesteś oficerem prasowym w Drawskiej Straży Pożarnej. Jak wygląda codzienność w tej roli?
4: Chwilowo mam przerwę, ale kiedy działałem, to byłem tym oficerem 24/7, czyli po każdej porze. Zosia już miała dosyć chwilami tego, ale musiałem wiedzieć, co dzieje się w powiecie i starałem się pracować z mediami na bieżąco, tak, żeby mieli te informacje. Jak to mówią, dobrze żyć z mediami.
2: No zdecydowanie.
4: A praca mi się podobała. No.
2: Was łączy nie tylko działalność, ale no także życie prywatne, więc opowiedzcie nam historię, jak wy się poznaliście.
3: No właśnie poznaliśmy się podczas tego pierwszego mojego zdarzenia, że tak powiem, zamach 2015, gdzie ja byłam pozorantem, a Michał był terrorystą, także może taki trochę syndrom sztokholmski, ale myślę, że przede wszystkim połączyła nas ta pasja do tego ratownictwa. Bardzo dużo, że tak powiem, tych akcji za nami, no właściwie to działamy już razem. Ile to będzie? 11 lat. Zawsze gdzieś tam się w tym rozumieliśmy. Śmiejemy się, że Michał mnie, tak powiem, wychował na swoje podobieństwo, jeżeli chodzi o ratownictwo, także bardzo dobrze się komunikujemy i dogadujemy w tej kwestii i tak jakoś poszło.
4: Długo się przyjaźniliśmy, ponad 5 lat, a potem to już no, pierwszej randki nie musieliśmy się stresować.
2: No właśnie, wy od początku wiedzieliście, że chcecie razem działać i pomagać innym?
3: Wyszło to bardzo naturalnie, mam wrażenie, że mówię, jak tylko, że tak powiem, zaciągnęłam się do tej grupy medycznej Drawsko i zobaczyłam, jakie to są działania. Nasza relacja, że tak powiem, naprawdę bardzo naturalnie wyszła i zawsze dobrze się dogadywaliśmy i dobrze nam się razem działało. Do dzisiaj zresztą.
2: A jak wygląda praca razem? No bo wy jesteście razem w pracy, jesteście potem razem w domu. To jest więcej plusów, czy raczej więcej wyzwań?
4: Więcej plusów dla mnie. Ja uwielbiam z moją żoną jeździć karetką, udzielać pomocy, rozumiemy się bez słów i jako zespół naprawdę się dogadujemy. No wiadomo, no, czasami mamy odmienne zdania, ale szybko to prostujemy. Natomiast no, jeździłem też na karetce z innymi ratownikami i no, zawsze wybiorę moją żonę. Jednak mamy wypracowane swoje procedury, takie prywatnie, których się trzymaliśmy, stosowaliśmy i dlatego no, myślę, że ta praca wychodziła tak, jak należy.
3: Plusem jest właśnie też to, że Michał, jak wcześniej wspominałeś, jest strażakiem, więc bardzo często po prostu dzielimy się rolami. Powiedzmy, że ja tam sobie medycznie działam, on tak bardziej taktycznie, więc że tak powiem, powiem, się bardzo dobrze uzupełniamy w tej kwestii. I tak jak już mówiłam, no wychował mnie trochę na swoje podobieństwo, więc bardzo mamy podobny tok myślenia. Dodatkowo trzeba też podkreślić, że bardzo dużo, że tak powiem, o naszych akcjach rozmawiamy poza pracą. Wracając czy jadąc do pracy, czy nawet gdzieś tam leżąc sobie wieczorami, dopracowujemy, doszlifowujemy, żeby być po prostu w tym jak najlepsi.
2: Czy wy kiedykolwiek wychodzicie ze swojej pracy?
3: Myślę, że nie. Staram się. Przychodzi nam to bardzo trudno, to trzeba przyznać, zwłaszcza, że nauczyliśmy też trochę naszą społeczność, że zawsze jesteśmy na każde zawołanie. Staramy się właśnie z dzieciakami naszymi gdzieś tam tego czasu więcej poświęcić, ale bywa trudno, nie ukrywam.
4: No, ale taki jest cel. Chcemy pokazywać poprawne wzorce osobowe zarówno i młodzieży, dzieciom w Drawsku, jak i własnym dzieciom, tak? Tutaj wspomnę fajną historię, bo Ala czasami na obstawy z nami ratownicze idzie, no i jest, że tak powiem, tym tragarzem, nosi torby ratownicze. Kiedyś była sytuacja, że piłkarz na meczu doznał urazu barku. No i biegniemy z Alą. I Ala patrzy, ona patrzy się w drugą stronę i krzyczy do mnie: jest krew, jest krew! Ja mówię: nie, nie ma. A, to dobra. I się odwraca i podaje mi normalnie materiały do zaopatrzenia rany.
2: Z Radiem SK łączy was coś więcej niż tylko nasza muzyka, no bo muszę zapytać o to wydarzenie. SK Rider Show. Prawie 2 lata już minęły od tego, no ale to było takie wydarzenie, które się nam zapisało naprawdę złotymi zgłoskami w naszych pamięciach. Opowiedzcie, jak to było, Michał.
4: Z mojej strony na początku. Od samego rana już się stresowałem. Pierścionek zręczynowy schowany w specjalnej saszetce, czerwonej oczywiście. Tuż przed samym pokazem stoimy już na sygnałach, czekamy, bo to miało podczas pokazu się odbyć. I wszyscy właśnie w samochodzie pytali mnie, dlaczego ja taki zestresowany jestem. Co ty się tak stresujesz? Przed pokaz jak każdy inny. Ja troszeczkę gubiłem się w tym, co robię. Jeszcze dodatkowo przyszedł kolega ze straży, otworzył drzwi i: cześć, co tam u ciebie? Ja wynosi, szybko go pogoniłem, no bo już stoimy przygotowani. Nie ukrywam, zaplanowałem sobie to, co powiem i udało mi się to powiedzieć przez ten mikrofon. Chwila była wzruszająca. Myślę, że później ciężko nam było się skupić na tej pierwszej pomocy w razie, ale całe szczęście nie mieliśmy żadnych incydentów.
2: Zosia, jak to wyglądało z twojej strony?
3: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że to się wydarzyło podczas tego wydarzenia, no bo z Radiem SK też nas, że tak powiem, wiele łączy, no bo od wielu lat współpracujemy ściśle, że tak powiem. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że się nie spodziewałam, że to nastąpi, ale że tak powiem, jedyne, co mnie właśnie dziwiło, to ten stres u Michała, no bo jednak my pracujemy pod presją od wielu lat i ten stres nie zawsze na nas tak wpływa, nie potrafimy sobie działać, a tego dnia był szczególnie zestresowany. No później już dowiedziałam się, dlaczego.
2: Co jest fundamentem waszej relacji w pracy i w życiu?
3: Przyjaźń przede wszystkim.
4: Mhm. Jesteśmy tacy sami, jak to się kiedyś stwierdziła. Mamy bardzo podobne charaktery.
3: Czasami to potrafimy się ściąć przez to, ale całe szczęście koniec końców wypracowujemy gdzieś tam.
4: No od wielu lat gadamy ze sobą codziennie. Non-stop. Nawet jak się nie widzimy, to na telefonie siedzimy.
2: Słowem jeszcze tak zakończenie. Jakie macie plany na przyszłość, jeżeli chodzi o wasze życie prywatne, zawodowe, grupa medyczna Drawsko, jakieś najbliższe wydarzenia? No wiadomo, widzimy się na SK Rider Show 23 maja.
4: Oczywiście.
3: Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich.
2: A oprócz tego, coś jeszcze planujecie w najbliższym czasie?
3: No prywatnie to zaczynamy budowę domu, także tu trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy się nie pozabijali w trakcie. Dodatkowo no właśnie rozwijamy gdzieś tam tą grupę poszukiwawczą, gdzieś tam nam się to rozwija, jeżeli chodzi o grupę medyczną Drawsko. No i zależy nam, żeby dalej chyba szkolić tych naszych.
4: Gotowi jesteśmy właśnie na zaginięcia osób, tak? Że tak powiem, gotowi do udzielania tej pomocy, poszukiwania ich. To też jest bardzo skomplikowana praca logistycznie, to wszystko zaplanować i przeprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o tą sekcję medyczną, to zostawiliśmy sobie takie właśnie typu SK Rider Show. Największe wydarzenia, no i te chcemy zabezpieczać. Z reszty troszeczkę tak zaczęliśmy folgować, no bo tak jak Zosia mówi, mamy tu swoje plany i chcemy tego czasu trochę więcej też dla siebie.
2: To ja jeszcze dopytam o tę grupę poszukiwawczą. Co trzeba takiej grupie poszukiwawczej? Jakie umiejętności, ewentualnie jaki sprzęt? Jak wyglądają takie poszukiwania?
3: No przede wszystkim, że tak powiem, no współpraca z policją, tak? No bo koniec końców to policja prowadzi wszystkie działania, więc dzięki tym porozumieniom, które zawarliśmy z komendami, możemy to działać. Jak tylko mają informację o jakimś zaginięciu, to wykonują do nas telefon. My, że tak powiem, zbieramy grupę. Nie zawsze nam się udaje, bo czy mamy służbę, czy mamy dyżur, ale całe szczęście zawsze mamy jakieś kilku wolontariuszy, którzy z nami działają. Jedziemy na miejsce zdarzenia, zbieramy wywiad, mamy takie specjalne oprogramowanie Siron, który gdzieś tam wspiera te poszukiwania i całą akcję logistycznie, że tak powiem, my przeprowadzamy, tak? Zbieramy wszystkich policjantów, strażaków, oni skanują takie kody QR, dzięki temu widzimy, jaki teren został przeszukany, zbieramy wywiad z rodziną, no i staramy się jak najszybciej, że tak powiem, tą osobę odnaleźć.
4: Dzięki Sironowi obserwujemy tą akcję z góry. Widzimy, tak jak Zosia wcześniej wspomniała, jeżeli mamy zeskanowaną grupę, na przykład poszukiwaczą tam składającą się z 3 policjantów, to widzimy, jak oni się przemieszczają na mapce i jaki teren przeszukają. My dzielimy oczywiście teren na sektory, przydzielamy każdą grupę do danego sektora, wtedy wiemy, że dany teren został przeszukany. Nie ma takiego szukania w ciemno, tylko po prostu wszystko jest logistycznie zaplanowane.
2: Wy wspomnieliście przed chwilą, że jesteście tak naprawdę na każde wyzwanie. No to powiedzcie jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was znaleźć i jak do was dotrzeć.
3: No myślę, że głównym takim naszym kanałem to jest nasza strona na Facebooku. Gdzieś tam zawsze można napisać, zawsze staramy się odpisać. Jeżeli tylko możemy, to pomagamy, gdzieś tam współpracujemy. Jeszcze przede wszystkim wszystkim chyba chciałabym podziękować naszym rodzicom, dziadkom, którzy też są na każde nasze zawołanie tak naprawdę, każdej porze dnia i nocy, jak tylko się nadarzają jakieś poszukiwania. Pani Jola, pan Zbyszek, pani Agnieszka, pan Andrzej, nasi dziadkowie też naprawdę nas wspierają. Bez nich myślę, że nie bylibyśmy w stanie tyle rzeczy robić.
2: Czyli dziadkowie to też jest taka instytucja, która jest na każde zawołanie.
3: Oczywiście.
2: Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia na pewno na SK Rider Show.
5: Zapraszam na SK Rider Show.
0: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Wiosna w lesie to nie tylko śpiew ptaków i pierwsza zieleń, ale też prawdziwy czas działania dla leśników. Sadzenie, zalesienia, odnowienia. Właśnie teraz leśnicy mają ręce pełne roboty. A o tajnikach prosto z lasu opowiedzieli mi Maciej Wiórek i Dariusz Dyl z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Posłuchajcie. Wiosna, czyli sadzenie lasów.
6: Tak jest.
7: Kampania, jak mówili starożytni Rosjanie. To znaczy jest coś takiego jak zalesienie i odnowienia i może znowu odczarujemy kolejne słowo, które gdzieś się pojawia w przestrzeni, a do końca nie wiemy, co to oznacza. Odnowienia są wtedy, kiedy gdzieś kiedyś był las i teraz na tej powierzchni, gdzie kiedyś był las, sadzimy na nowo, to są odnowienia. A jak sadzimy na takim przysłowiowym polu, czyli tam, gdzie kiedyś lasu nie było, to są zalesienia. I zarówno zalesienia, jak i odnowienia, to jest nasze święto wiosenne i wszystkie ręce na pokład pod tego, czy ten las zostanie dobrze posadzony, czy te sadzonki się przyjmą, nie będą wymagały poprawek, odpowiednio będą dostosowane gatunek do siedliska, bo to też jest cała nauka z tym związana, bo leśnicy są trochę jak lekarze. To też nie wszyscy wiedzą, że każdy z nas ma jakąś specjalizację. Zaczynamy wszyscy równo, tak jak lekarze tak samo, zaczynają od pierwszego roku na medycynie, tak samo my na leśnictwie, wcześniej w technikum leśnym, potem na wydziale leśnym, uczymy się podstawowych rzeczy, a potem każdy z nas specjalizuje się. Jest leśniczy szkółkarz, jest leśniczy hodowca, jest leśniczy ochroniarz, który zajmuje się szkodnikami, są leśniczowie, którzy zajmują się mapami, są ci, którzy sprzedażą, ci, którzy zajmują się dronami. No tych specjalizacji jest mnóstwo i są też właśnie leśnicy hodowcy, czy leśnicy szkółkarze. Całą ich pasją życiową i zawodem jest wyprodukować jak najlepsze sadzonki. Potem te sadzonki trzeba odpowiednio posadzić, dobrać do miejsca i potem tą uprawę pielęgnować, żeby wyrosła i praktycznie przez całe życie drzewostanu, tam co 10 lat, tak mówiąc trochę upraszczając, się zagląda i patrzy, co tam się dzieje ciekawego, czy trzeba gdzieś zainterweniować, czy pojawiły się jakieś grzyby, czy jakieś choroby, czy coś tutaj, jakieś owady, coś zadziałały, szkodniki i w tym lesie ciągle coś się dzieje. I to jest taka trochę, może powiedzieć, uprawa, ale rozłożona na lata, bo średnio tak sosnę wolno wyciąć dopiero jak ma 100 lat i to może też mało kto wie, że dziś jak zrąb jest drzewostan jest dojrzały, to on był sadzony w okolicach I wojny światowej. I gdzieś 4 pokolenia leśników musi pielęgnować ten las od momentu posadzenia do wycięcia, a na naszych terenach większość lasów było na piachach sadzonych, takich ubogich ziemiach, gdzie urośnie tylko sosna i brzoza. I dlatego tak zwane bory, bo to też bór to jest tak, gdzie są iglaste drzewa, a las to tam, gdzie są liściaste w naszej nomenklaturze. I te nasze bory, pachnące żywicą, przestronne, jasne, bezpieczne, dlatego że ciągle tam ktoś pilnuje, żeby komuś na głowę coś nie spadło, tego znowu nie zauważamy, ale gdzieś zawsze z tyłu jest jakiś człowiek, który odpowiada za jakiś kawałek lasu i jest leśnikiem specjalistą, który właśnie o niego dba, a więcej o sadzeniu powie Maciek.
8: Tak jest. My się cieszymy, że tyle akcji już się odbyło sadzenia i że tak wiele osób, szkół, też takich inicjatyw lokalnych, bo nie oszukujmy się, nadleśnictwa są często w małych miejscowościach różne, między innymi też i nasze nadleśnictwa, ale też i w Polsce. Tak więc zaangażowało się wiele osób, było różnych pomysłów, między innymi nasze wspólne sadzenia z Urzędem Marszałkowskim, gdzie udział brały 3 szkoły przeważnie duże. Tak więc przyjeżdżało wiele osób na powierzchnię, dzieciaki miały niesamowitą frajdę, a przy okazji spędziły trochę czasu na świeżym powietrzu. No i też wielu pracowników nadleśnic przystąpiło do takich czynności. Między innymi my też byliśmy jako pracownicy Biura Regionalnej Dyrekcji na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, gdzie mieliśmy 60-arową powierzchnię do odnowienia, tak więc też fajnie spędziliśmy czas i była okazja do takiej też integracji, ale też spędzenia na powierzchni czasu w taki typowo leśny sposób, w leśnej atmosferze, ze szpadlem w ręku i sadzonkami dęba.
7: Nie wiem, który, ja z rozrzewnieniem wspominam akcję wykopki, gdzie jako jeszcze dzieci w podstawówce czy w szkole średniej jeździliśmy na wykopki i na sadzenie lasu. Ja sobie jak teraz policzę tak skromnie, to pierwsze te drzewa, które sadziłem, to dzisiaj mają ze 40 lat już. Ja już w lesie, który sam sadziłem, dzisiaj zbieram już grzyby. I to jest, i ten las ma już tak ponad 30 lat, całkiem dorodny jest. I sobie patrzysz w tej perspektywie, że gdzieś kiedyś posadzisz jakieś drzewa, nawet jako młody człowiek, i ten czas ucieka, ucieka, ucieka, ty się czujesz cały czas tak samo, opakowanie się trochę zużywa, mrugnąłeś okiem, nagle masz 50 lat i okazuje się, że coś po tobie zostało. Więc zachęcamy, proszę państwa, sadźmy drzewa.
8: Też, a też ciekawym rozwiązaniem jest, gdzie na przykład na takiej powierzchni, jak byliśmy, też takie gatunki biocenotyczne wsadzaliśmy. To nie, że tylko obsadzamy jednym gatunkiem, tylko troszeczkę urozmaicamy ten skład gatunkowy leśny, między innymi tutaj wiśnia była akurat. Tak więc no, ciekawe doświadczenia dla niektórych pracowników, gdzie tutaj na przykład działy księgowości czy działy infrastruktury miały troszeczkę okazję takiego typowego lasu liznąć, no bo nie oszukujmy się, tak jak Darek tu wspominał o leśnikach, mamy też w swoim zastępie ludzi, którzy też dbają o taką infrastrukturę związaną z lasem, między innymi o obiekty mostowe, drogowe, czyli tą kubaturówkę, która w lesie występuje, no żeby się czuć bezpiecznie, przemieszczać się w lesie, no też musi być odpowiednia infrastruktura i te osoby takie typowo techniczne i w biurze naszym, ale też i w nadleśnictwach dbają o to, tak, żeby ten stan był prawidłowy, żeby nic się tam złego nie działo i byśmy mogli swobodnie się przemieszczać, tak samo jak wszystkie dojazdy pożarowe, one muszą mieć odpowiednią specyfikację, odpowiedni stan techniczny, aby mogły też służyć między innymi służbom ratowniczym, które gdzieś jadą do akcji i muszą szybko dojechać, aby ten pożar w Zarzewiu ugasić. Tak więc no mówię, jest wśród nas wielu, wielu pasjonatów i to jest akurat piękne, że pracujemy z takimi pasjonatami, bo to powiem szczerze, ja naszej pracy nie nazywam pracą, tylko ja idę po prostu do takiego miejsca, w którym nie wiem, kiedy mi nawet czas leci, tak więc tego pracą nie nazywam, po prostu pasja.
7: Dlatego mam nadzieję, że odkryliśmy trochę dla Państwa tego świata, który dla nas jest fascynujący. Ja bardzo przepraszam, bo my nie jesteśmy obiektywni, my jesteśmy bardzo subiektywnie nastawieni pozytywnie i się cieszę, że kiedy szukałem szkoły, to wybrałem dobrze i wiem, że przez to, co robię, to nie tylko odbijam kartę na zakładzie, tak mówiąc przysłowiowo, ale że ta moja praca ma jakiś sens i ona jest dla ludzi. I my jako urzędnicy państwowi musimy mieć tę świadomość, że my pracujemy, to państwo nas zatrudniacie, że my pracujemy dla was, bo las nie jest ani leśników, ani nikogo innego, las jest ludzi. Wy delegowaliście wąską grupę zawodową, bo nas lasy to 1/3 Polski, a nas na cały kraj jest 20 parę tysięcy. To nie jest dużo. I ci ludzie w imieniu wszystkich Polaków, przepraszam, że tak górnolotnie to zabrzmiało, ale mają właśnie być po to, żebyśmy mieli co przekazać przyszłym pokoleniom, bo żeby wypielęgnować cały drzewostan, to potrzeba 4 pokolenia leśników. I jedni drugim przekazują tą taką pałeczkę pokoleniową i jedni od drugich chcą się uczyć i nie zawieść swoich poprzedników i rozwijać się. I ta nowoczesność w domu i zagrodzie, jak tutaj trochę popowiadaliśmy, coraz więcej ciekawych rzeczy do lasu wkracza i ja się tego cieszę.
8: No i też taka ciekawostka, że też sztuczna inteligencja wkracza do lasów i my jesteśmy teraz na etapie niektórych szkoleń, aby tutaj taką sztuczną inteligencję również w naszej pracy wykorzystać. A to taka, mówię, ciekawostka. Wiem, że już niektóre osoby nawet od nas z biura i z nadleśnictw jest po takich szkoleniach, tak więc ciekawy temat, który też zgłębiamy, no i zobaczymy, jak to się sprawdzi w naszej profesji.
2: Mniej więcej, jakie to mogą być tematy? W czym może wam pomóc sztuczna inteligencja?
8: Między innymi potencjalne jakieś też i zagrożenia, kierunki, w których można też podążyć, których na przykład nie do końca my dostrzegamy tutaj, będąc na gruncie. Tak więc ta sztuczna inteligencja może nam pomóc w takich naszych codziennych pracach, może i pewne działania przyspieszyć, tak? Takie typowo wąskie, które gdzieś nam na przykład zabierają dużo czasu, a tu za pomocą sztucznej inteligencji możemy między innymi troszeczkę przyspieszyć taki też i proces może i decyzyjny.
2: Jeszcze tutaj bardzo mnie intryguje, powiedzieliście, że każdy ma swoją specjalizację, a jaką specjalizację mają moi goście?
8: Ja się akurat zajmuję od wielu lat, a między innymi od 13 roku, jak przyszedłem do dyrekcji, zajmuję się projektami, które realizują lasy państwowe, między innymi projekt retencyjny, kiedyś oczyszczania terenów popoligonowych, projekty przyrodnicze, ochrony różnych gatunków roślin i zwierząt, no i też tematyka związaną z likwidacją szkód, bo nie oszukujmy się, mamy tak wiele różnych zdarzeń, drzewa, różne szkody powodują, też się zajmuję likwidacją szkód, a od pewnego czasu jestem rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, no i działam tu wspólnie również z Darkiem.
7: Ja też przez wiele lat zajmowałem się mediami, co zresztą chyba słyszą państwo, że jest to moja pasja, bo ja lubię mówić, lubię opowiadać, bardzo lubię język polski i tacy ludzie jak profesor Miodek są ważnymi osobami w moim życiu i staram się łączyć właśnie kulturę, bo jestem też pasjonatem historii, a moją specjalizacją również jest straż leśna, ponieważ jestem inspektorem straży leśnej, takim przełożonym policji leśnej, mówiąc, czy tam naszych forest ranger, strażników Teksasu, o których trochę tak żartobliwie ja mówię, ale z drugiej strony proszę wziąć też pod uwagę, że to nie jest prosta praca. Czy policjant, czy strażnik leśny, to jest taka osoba, która porusza się od zdarzenia, powiedzmy, trudnego do trudnego, mniej lub bardziej patologicznego, gdzie trzeba stanąć na takiej decyzji, gdzie ktoś złamał prawo i teraz trzeba być odpowiedzialnym, odpowiednio umieć poprowadzić taką procedurę, zareagować odpowiednio w małych rzeczach, skromnie, w dużych, z całą odpowiedzialnością, bo są, tak jak powiedziałem, rzeczy, gdzie obowiązuje zero tolerancji i to jest śmiecenie, to są pożary, to jest wandalizm, to są kradzieże i tutaj odpowiedzialni za mienie Skarbu Państwa po prostu, no nie odpuścimy. No i są rzeczy związane z turystyką, ze społeczną funkcją lasu, bo las ma 3 funkcje. Ma funkcję gospodarczą, ponieważ ponieważ jesteśmy za tym, aby dostarczyć drewno, jesteśmy odpowiedzialni, żeby dostarczyć drewno, ma funkcję przyrodniczą, czyli musimy chronić wszystkie rzeczy, które tej ochrony wymagają. Tam, gdzie jest woda, tam, gdzie są ciekawe gatunki, tam, gdzie się rozwijają gatunki chronione, rzadkie. No i funkcję społeczną, bo las jest dla ludzi i musimy teraz połączyć niemożliwe. I leśnik to jest taka osoba, która sprawy niemożliwe realizuje tam na dzień, dwa, cuda na wczoraj, bo każdy chce czegoś innego. Jedni chcą po lesie biegać, drudzi chcą po lesie jeździć, trzeci chcą używać tego lasu na różne sposoby, które czasami wzajemnie się wykluczają. A my musimy to wszystko jakoś pogodzić i tych wszystkich ludzi starać się docenić, potraktować poważnie, a jednocześnie pełnić swoją rolę, co nie jest proste, ale no jeśli nie ma w życiu wyzwań, to jest nuda, a my się raczej nie nudzimy.
1: Chyba najlepsze podsumowanie na naszą dzisiejszą rozmowę. Ja wam bardzo dziękuję.
8: Dziękujemy i liczymy na kolejną.
7: Dziękujemy, dziękujemy. To zaszczyt być państwa gościem.
8: Dasbur, trzymajcie się ciepło.
0: SK Szczecinek.
1: Przed nami 14. edycja najgłośniejszego festiwalu nad Trzesieckiem. Materia Fest wystartuje 28 sierpnia i potrwa 2 dni. A z Michałem Piesiakiem, organizatorem i wokalistą Materii, rozmawiała Natalia Błachowska.
2: W naszym studiu dzisiaj Michał Piesiak, jeden z twórców Materia Festu. Cześć.
6: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
2: 14. edycja Materia Festu przed nami. Jak ty się z tym czujesz?
6: Ja się czuję z tym bardzo dobrze. Przede wszystkim cieszę się, że ta idea, która kiedyś gdzieś tam została zaszczepiona, dalej się rozwija i trwa i nieprzerwanie. Możemy ten festiwal tutaj organizować, także to jest, myślę, taka budująca rzecz dla nas.
2: Przez Materia Fest przewinęły się naprawdę głośne gwiazdy, między innymi Behemoth, głośny w 2017 roku. Pamiętam ten koncert pod sceną. No, a w tym roku kogo będziemy mogli posłuchać?
6: W tym roku no też zespół z Polski będzie główną gwiazdą takiego samego w zasadzie kalibru jak Behemoth. Będzie to zespół Vader. Zagrają w sobotę, za to w piątek gwiazdą główną będzie zespół Lipali, który też jest zjawiskową sytuacją, bo się reaktywują po kilku latach jakby przerwy. Także liczymy na jakieś specjalne tutaj występy.
2: Nieodłącznym elementem Materia Festu już którąś edycję jest także przegląd kapel. Jak to wyglądało w zeszłym roku i jakiej frekwencji spodziewacie się w tym roku?
6: No, jeżeli chodzi o sam przegląd jakby, to rzeczywiście jest to stały jakby element festiwalu, dlatego że pomyśleliśmy po prostu, żeby dać szansę młodym zespołom, tak jak my kiedyś byliśmy młodym zespołem. Jeździliśmy po różnych tam właśnie konkursach i to okazał się być jakby dobry sposób na zbieranie sobie jakby fanów po Polsce. No i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Generalnie co roku kilkadziesiąt zgłoszeń do tego konkursu przyjmujemy. Myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję na konkurs, będzie taka sama jak w poprzednich latach, albo i może lepsza. A jeżeli chodzi o samą publikę już festiwalową, no to spodziewamy się też sporej frekwencji, dlatego że bilety są zjawiskowo tanie w tym roku, więc myślę, że będzie to bardzo fajna impreza na zakończenie wakacji.
2: Materia Fest jest taki czas na kalendarzu imprezowym naszego miasta, kiedy to Trzesiecko po prostu aż trzęsie się w posadach. Wszystko drży od tej głośnej muzyki. Chciałabym teraz zadać ci takie pytanie. Czy ty pamiętasz w ogóle pierwszą edycję Materia Festu? Bo ja osobiście pamiętam.
6: No pewnie, że pamiętam. To była edycja na Mysiej Wyspie jeszcze, nie? Wtedy z tą pierwszą edycją mi się kojarzy takie coś najbardziej, jakby jak sobie pierwsza myśl taka, która mi wpada do głowy, to jest to, że w zasadzie nie wiem, jak my to zrobiliśmy, bo nie mieliśmy jakby żadnego doświadczenia w robieniu tego typu rzeczy i w zasadzie teraz tak analizuję, że to tak naprawdę wsparcie ludzi, którzy organizowali to od początku, czyli ludzie z Sapiku i ludzie z miasta, po prostu pomogli nam to dźwignąć i później jakby dzięki temu wsparciu mogliśmy tą formułę rozwijać.
2: Jak w twoich oczach, w oczach Michała z Materii, zmienił się Materia Fest przez tych 14 lat?
6: No, zmienił się, nie wiem czy sporo, ale na pewno staraliśmy się zawsze jakby dokładać jakieś tam kolejne rzeczy, czyli no zaczynaliśmy na początku od jednego dnia i kilku koncertów, a teraz mamy dwudniowy festiwal z polem namiotowym, z konkursem kapel, z koncertami gdzieś tam w przeszłości naprawdę gwiazd światowej klasy jakby, zresztą w tym roku tak samo. Także no to jest jakby, tak jak powiedziałem na początku, jest to takie budujące, że można w tym temacie, w tej materii ciągle coś tam rozwijać. Chociaż jakby jeżeli chodzi o samą formułę jakby i wygląd festiwalu, no to ostatecznie jest to festiwal muzyki gitarowej, więc pewnych rzeczy nie należy też zmieniać jakby, tylko zostać przy tym jakby od czego się zaczęło, ale rozwijać jakoś tak i urozmaicać imprezę. No i mam nadzieję, że ludzie też to dostrzegają.
2: Masz którąś edycję Materia Festu, którą wspominasz z takim największym sentymentem? Było jakieś takie wydarzenie, które najbardziej zapadło ci w pamięci?
6: Dla mnie jakby każdy najważniejszy moment i każdy jakby Materia Fest jest szczególny, dlatego że mi najbardziej zależy jakby na tym, żeby ludzie, którzy przyjadą i wydadzą pieniądze na bilet, byli po prostu usatysfakcjonowani i ciężko jest mi wybrać jakiś jeden jeden konkretny festiwal albo jakiś konkretny koncert, jakby, który by mi najbardziej jakby się podobał, bo było tego naprawdę dużo na bardzo wysokim poziomie. Natomiast zdecydowanie dla mnie jakby najważniejszym zawsze momentem tego festiwalu jest nawet nie sam nasz koncert i jego granie, tylko zawsze mam takie 2 czy 3 sekundy takiego czegoś, że sobie spojrzę wtedy na ludzi jakby przed sceną i to jest taka wtedy dla mnie wielka nagroda i satysfakcja, że możemy dać jakby taką też radość ludziom po prostu, że mogą przyjechać do fajnego miasta i pobawić się w przepięknym otoczeniu natury przy gitarowej muzyce. To jest coś, co jest dla mnie zawsze szczególnym i tak samo emocjonującym momentem od początku.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o tę imprezę, no to ona ci teraz przeniosła właśnie pod wieżę Bismarcka i to jest takie miejsce, gdzie ja też jestem stałą bywalczynią tego festiwalu, więc wiem, że co roku od 14 lat jest ta sama ekipa pod tą sceną i to jest taki czas, kiedy właśnie wszyscy zjeżdżają się, mimo tego, że już nie mieszkają w Szczecinku, to zjeżdżają się na ten Materia Fest i przyjeżdżają właśnie po to, żeby posłuchać znowu naszej szczecineckiej materii, ale chyba jest jedna taka osoba, wasz szczególny gość, który zawsze stoi pod sceną na waszym koncercie, pani Maria. Myślę, że to jest twarz chyba Materia Festu dla tych ludzi, którzy są stałymi bywalcami tego festiwalu.
6: No myślę, że tak. Nasza mama, generalnie pozdrawiam naszą mamę i ściskam bardzo gorąco. Jakby, no rzeczywiście jest osobą bardzo taką otwartą i przez to wydaje mi się, że dużo ludzi też ją kojarzy, bo po prostu, no ona jakby jest bardzo otwartą osobą i przez to tak to właśnie wygląda, a poza tym mama nasza też wspierała nas od samego jakby początku istnienia zespołu i to jest jakby też dla nas takim dużym wsparciem po prostu i bardzo to doceniamy i w pewnym sensie jest to też członek naszego zespołu.
2: Tak, tak. Pani Maria jest taką cichą taką energią, takim promyczkiem energii pod tą sceną. Tak. Zawsze tak promienieje na waszych koncertach. No właśnie, a z czego ty najbardziej czerpiesz podczas koncertów? Właśnie z publiki, z tego, że możesz zagrać, wyjść na scenę i pokazać swoją twórczość. Co ciebie najbardziej fascynuje w tych koncertach?
6: Myślę, że planowanie i później obserwowanie, jak ten plan jest wdrożony jakby w życie. Jeżeli chodzi o nasz występ, to mam to na myśli właśnie, że zawsze gdzieś tam staramy się i muzycznie, i jakoś tam wizualnie zrobić coś specjalnego i no i to jest dla mnie trochę zawsze stresujące, ale z drugiej strony też emocjonujące bardzo. No mówię, najlepszy dla mnie moment, najbardziej przyjemny to jest właśnie ta satysfakcja, jak widzę ją na twarzach u ludzi. No i też stały element generalnie z tego koncertu na Materia Feście. Nie wiem, z czego to wynika, ale jeszcze ani razu nie udało mi się jakby zagrać koncertu na Materia Feście bez jakichś problemów technicznych i zazwyczaj to są trudne dla mnie problemy, ale już się tak do tego przyzwyczaiłem, że coś się i tak zawsze stanie na tym koncercie, że już przestało mnie to też wytrącać z równowagi, a chodzi o jakieś takie dla muzyków strategiczne rzeczy, czyli na przykład, że przestają mi działać słuchawki, w których słyszę jakby odsłuch, czyli wszystko w zasadzie, no i muszę trochę grać na czuja, że tak powiem. Także są momenty bardzo wesołe, a są też momenty dużego potrzasku i konsternacji, także...
2: Klątwa Bismarcka.
6: Rzeczywiście, no ale to naprawdę nie są żarty, zawsze coś się dzieje. Ciekawe, co w tym roku się mi wydarzy.
2: Dobrze, to w takim razie słowem jeszcze końca podsumujmy sobie to, co wydarzy się tego lata nad Trzesieckiem. 14. edycja Materia Festu, koncert Lipali, koncert Wejdera, no ale poznamy dokładną datę.
6: Tak jest. Materia Fest odbędzie się 28 i 29 sierpnia w Szczecinku pod wieżą Bismarcka, także odbędzie się 28 i 29 sierpnia w Szczecinku pod wieżą Bismarcka, także zapraszamy bardzo serdecznie w piątek gwiazdę.

0: lokalnej społeczności i akcje charytatywne. Sam organizuje pomoc, inspiruje innych i pokazuje, że wielkie serce to najlepsza drużynowa siła. A już teraz posłuchajcie mojej rozmowy z panem Andrzejem.
1: W sumie od dzieciństwa, bo też pochodzę z rodziny wielodzietnej. Było nas 5 w domu. No i tak ja po prostu nie wiem skąd to się wzięło, czy może po jakichś dziadkach czy pradziadkach, że zawsze mnie ciągnęło, żeby po prostu tak gdzieś pobiegać, gdzieś pójść, coś podwiedzać, coś zobaczyć. Inaczej jak inni, tak żeby nie siedzieć w domu, czy na przykład tam nudzić się, tylko po prostu coś nowego, gdzieś na podwórko, coś polecić, żeby zawsze wokół coś się działo. Zawsze zbierałem jakimś tam swoich tych kolegów, tych młodszych takich dzieciaków i zawsze coś tam organizowałem, coś tam opowiadałem. Zawsze miałem przy sobie pełną taką, no jak to się mówi, frekwencję, że zawsze dzieciaki przychodzili. No i tak później jak już, jak to się mówi, już do szkoły jak chodziłem, to też tam starałem się zawsze tam aktywnie uczestniczyć, chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, no a tam trochę gdzieś tam może w piłkę, może gdzieś tam, żeby po prostu do lasu na grzyby nieraz się wybierało, bo to takie były kiedyś tam czasy. No i później tak po skończeniu szkoły i tak dalej poszedłem do pracy. Pracowałem jako maszynista dosyć długo, bo ponad 40 lat. Ale to też się wiązało z pewnymi wyrzeczeniami, bo tam praca była taka na kolei świątki, piątki, jakby to powiedzieć. Przeważnie to się pracowało w nocy i ten dzień tam był wolny zawsze. Także jak przyszło się z pracy, to żeby się zrelaksować, no to zawsze było tak, czy rower, czy grzyby, czy ryby. Bo to też tak po prostu ja zawsze próbowałem wszystkiego. To nie tak, żeby po prostu zainteresować się jakąś jedną rzeczą, tylko zawsze mnie ciągnęło. A pójdę sobie, kupię sobie wędki, pójdę na ryby, opłacę kartę, zobaczę jak to jest, jak się łowi ryby. No i to też wszystko ciągało. No później tam się zaczęło z tym moim taką przygodą. W pracy też były, co roku były Mistrzostwa Polski Kolejarzy w lekkoatletyce. No to więc ja jako pracownik PKP, żeby prezentować zakład, no to więc jeździłem. No i się później okazało, że z roku na rok tam coraz byłem lepszy, bo dlatego, że jak człowiek od małego już się przyzwyczaił do tych różnych treningów, biegów, to już taką jakąś kondycję miał. No i zawsze jak tam pojechałem, to zawsze coś tam dla zakładu, jakieś punkty się zdobyło. No później tam parę lat temu przepracowałem, to by tam spotkało nieszczęście. Miałem taki tam przypadek losowy. No i po prostu byłem taki załamany, bo nie było pieniędzy dużo, żeby tam się po prostu podnieść, żeby na coś tam było. Pomogli mi ludzie, w ogóle koledzy z pracy, ludzie. Tam trochę mam taki żal do państwa, bo państwo nie pomogło wtedy na tamte czasy, bo byli tak, jak to się mniej zainteresowani, a ludzie, jak to się mówi, zorganizowali się, zrobili tam akcję i pomogli. No i ja tak od tamtej pory po prostu byłem bardzo wzruszony, jak mi to wszystko tam spłynęło raptem i od ludzi tak niespodziewanie, to ja powiedziałem, że ja dopóki będę żył, to będę pomagał, żeby po prostu się zrewanżować i, no i wiedzieć, jak to jest, jak ktoś po prostu potrzebuje pomocy, jest takie rozterce, a ktoś przyjdzie ze wsparciem, pomoże. To jest właśnie takie, bo to trzeba przeżyć, żeby później zrozumieć drugiego, jaka to jest potrzeba. Bo jeszcze tak krótko tutaj nawiążę, bo ja nie mówię dzisiaj tam złośliwie, ale jest taka znieczulica, bo z reguły ludzie patrzą, a mnie to nie dotyczy, mnie to nie potrzeba, to ja tam nie muszę pomagać. A tylu jest tam potrzebujących, to ja nie będę pomagać. Ale niech każdy pamięta to, że każdego w każdej chwili może coś spotkać. I wtedy zobaczy, jak to jest, poczuje tą taką wewnętrzną taką po prostu potrzebę, że co tu zrobić, żeby gdzieś jakiś tam fundusz czy budżet zdobyć tam na leczenie czy na rehabilitację. I wtedy to tak działa, bo dopóki ktoś tego nie przeżyje, nie odczuje na własnej, jak to się mówi, skórze, to nie zrozumie tego. I ja od tamtej pory już od 40 lat, tak jak córka ma, cały czas charytatywnie staram się pomagać. Wiadomo, no nie jestem, może nie mam za dużo pieniędzy, ale daję to z siebie, że po prostu, jak to się mówi, no inicjuję jakieś tam imprezy, jakieś akcje charytatywne. Też nie zawsze to się wiąże z tym, że dużo ludzi przychodzi, ale jest tak, że kto ma w rodzinie na przykład taką sytuację albo coś, to rozumieją, ludzie przychodzą. No i jak zobaczą, że jednak warto pomagać, że to się tak dzieje, że jednak, jak to się mówi, w grupie to jest siła, no to jednak ludzie przychodzą i się

0: pokazuje, że to jest potrzebne, bo dużo jest tutaj też takich sytuacji, że ludzie wykorzystują to, wykorzystują na przykład swoje dzieci, czy tam swoje sytuacje do innych potrzeb. A dlatego to też trzeba też uważać, jak się tam coś pomaga, żeby najpierw sprawdzić, zobaczyć, jak to jest, czy to faktycznie potrzeba jest. Ja mam taką koleżankę, taką Paulinkę, która ona jest tak w środowisku zorientowana i ona wie, jakie są potrzeby. Ale też czasami zdarzają się sytuacje, że właśnie ludzie wykorzystują i na inny cel. No także tutaj trzeba to po prostu, no zawsze jak się chce pomóc, to trzeba lepiej sprawdzić, zobaczyć. No i teraz też najlepiej by to było, jakby często były jakieś właśnie takie akcje jakieś tam promocyjne, propagowanie tego pomagania. Dlatego właśnie na tej podstawie, gdy się to fakty przedstawia, udokumentuje się, że temu się pomogło. I jeszcze jest fajnie, jak ci, którym się pomogło, oni przyjdą, powiedzą, że dzięki temu takiej akcji i tak dalej zdobyli tam te fundusze, czy tam coś nam pomogli. I to jest właśnie fajne. I dlatego dzięki właśnie mediom, że wy tu jesteście, że to propagujecie, że o tym mówicie, no to idzie to w eter właśnie i to nie tylko w Szczecinku, ale to też się też rozchodzi tam na Polskę, na kraj, jeszcze gdzieś dalej. I wtedy to po prostu widać, że coś się robi i to skutkuje, że te pieniądze, które się tam przekazuje, daje, to nie idzie na marne, tylko idzie na szczytny cel. Dlatego warto organizować takie coś, warto o tym mówić, tylko że po prostu mówię, to jest taki temat rzeka, że zawsze są różne potrzeby i trzeba by było częściej o tym rozmawiać. No też, żeby tu ludzi nie zanudzać, że tylko zbiórki, ale zmotywować ludzi, że jak na przykład jest akcja, żeby na przykład mieszkańców, czy w ogóle z innych tam okolic, żeby przystąpiła, przyjechała i brała w tym udział. Bo dlatego, że no mówię, że ludzie na przykład też nie zdają sobie sprawy, nie wiedzą, że gdzieś tam mieszkają dalej za Szczecinkiem, że takie są potrzeby. Bo może nie mają swoich, a jak mają, to może też nie wiedzą, gdzie się z tym udać, żeby otrzymać pomoc. A tutaj właśnie jak takie rzeczy się robi, promuje się, mówi się o tym, to wtedy gdzieś to się roznosi, jaką się mówi, nawet taką pocztą pantoflową, no bo ja tam słyszałem, że tam w Szczecinku organizują taką akcję, to możemy. Dużo takich akcji tutaj też było, takich nie tylko w Szczecinku. Po prostu zobaczyłem artykuł albo w internecie usłyszałem, że jest taka potrzeba. No to zaraz mi jakaś tam myśl padła, no to trzeba tam pojechać i coś zorganizować. No i miałem takiego swojego serdecznego kolegę, zadzwoniłem do niego, mówię: Filip, tam słuchaj, taka i taka sprawa. No to nie ma sprawy, siadamy w auto, jedziemy. No i już to się zaczęło. No i to żeśmy właśnie porozmawiali, zapytali tą osobę, co potrzeba, jak. Przyszliśmy tutaj do studia, do tych, jak to się mówi, rzucili hasło, że jest taka potrzeba i już się coś organizowało. Także naprawdę tutaj warto o tym mówić, bo jeżeli się nie mówi, tylko się tam między sobą, to nie ma tego echa tutaj takiego. Nie ma rozgłosu, bo nikt nie wie, tak? A tutaj tak jakby, bo was tutaj często widać właśnie, po mieście różne tematy poruszacie, to jest bardzo właśnie fajne, bo żyjecie tym miastem, jak to się mówi, tym tematem Szczecinka, co tu jest potrzeba. Nie zawsze to jest temat jakiś tam, żeby o kogoś tam przedstawić, bo to idzie jakiś tam człowiek tam jakiś wysportowany, czy jaki nie, bo to się porusza takie tematy po prostu potrzebujące, bo na przykład tak jak ostatnio był temat zieleni w Szczecinku, czy jest za mało, czy za dużo, no to też tak było, że będzie 100 osób i każdy będzie miał inne zdanie, ale trzeba też to wypośrodkować, zrobić, a po drugie to ludzie niech się też zastanowią, jakby chcieli tej dużej zieleni, że o zieleń trzeba dbać, a to się wiąże z kosztami, trzeba to utrzymać. To nie jest takie, że on nasadzić drzewek albo coś zrobić, a kto będzie o to dbał? I później ci, no tak, nasadzili drzewek, a nikt o to nie dba. A to są koszty właśnie. I właśnie dlatego też nawet jakby taka była akcja, dobrze, przychodzi maj czy czerwiec, ludzie się zejdą, zrobimy akcję charytatywną, dla miasta podlejemy charytatywnie drzewka. Albo tam coś posprzątamy, zrobimy. To jest takie od ludzi, dla nas, żeby to było ładnie. To też może taki być, no ale to jest taki temat trudny, no bo dzisiaj to tak ludzie mniej więcej patrzą, że no za darmo to nie warto tak pracować, nie? A nie to tak to wygląda, no bo ja to mówię tak szczerze, to nie jest tam wytykanie komuś czy coś, tylko to taka jest prawda. Na różnych ludzi się trafia i dlatego tak jest. Jeden reaguje tak, jeden reaguje tak. No to tak samo jak ze zbiórką pieniędzy. Jeden na złotówkę, no też jest dobrze, bo każdy nawet grosi i to też się liczy, tak jak mówi. Ale ktoś tam na przykład ma większą sumę, płaci więcej. Ja powiem taki przykład, na przykład jak jechałem z kotakiem do Wachopolski. Miałem tutaj taki problem, bo pisałem tam te podania do tych różnych firm i tak dalej, no żeby wesprzeć tą akcję, bo po prostu żeby zebrać trochę pieniędzy, bo samemu mi nie było stać, żeby to wszystko ogarnąć. I poszedłem do lodziarnia, zaniosłem podanie i mówię, że mam taką akcję, potrzebuję trochę pieniędzy na tą akcję i tak, żeby to tam wesprzeć. No i mówi, nie ma problemu. Było takie założone konto na tą akcję. Ja na drugi dzień patrzę, jest na koncie. No to więc rano idę do tej lodziarni i wchodzę do drzwi. Mówi tak, jak mało, to ja dołożę. Z reguły jak się idzie, pertraktuje jakąś tam cenę, czy wynegocjować, to jest fajnie na początku, pijemy kawkę, rozmawiamy, no dobrze, pomożemy i później tak, no słuchaj Andrzeju, ja wpłacę te 20 tysięcy, ale co ja będę z tego miał? Mhm. I to jest właśnie przykre, bo dlatego, że to jest akcja charytatywna, której chcesz pomóc i takie rzeczy to nie powinny się dziać, no to więc ja się obracam na pięcie i wychodzę.
1: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Przed nami rozmowa, która zaczyna się trochę niestandardowo, bo choć gościem Natalii Błachowskiej była Katarzyna Szafraniec, która zawodowo zajmuje się neurologopedią, pierwsze pytanie wcale nie dotyczyło mowy, a zapachu, a dokładniej aromaterapii i jej wpływu na nasze zdrowie. Posłuchajcie już teraz.
3: W naszym studiu dzisiaj Katarzyna Szafraniec, neurologopedka, która po godzinach pasjonuje się aromaterapią i co nieco już na ten temat wie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pani Kasiu, jesteśmy w środku takiego sezonu przejściowego, gdzie przedszkolaki szczególnie przynoszą do domu różne infekcje, różne zarazki. Czy są może jakieś naturalne sposoby na to, żeby się jednak w domu zabezpieczyć przed tym, żeby te dzieci nasze, tę odporność troszeczkę większą złapały?
4: Oczywiście są. Tak naprawdę są od dawien dawna. Trochę może o nich zapomnieliśmy, ale jakbyśmy cofnęli się wspomnieniami do naszych babć, to one często ratowały naszych rodziców, często też nas, właśnie takim naturalnym wsparciem, stosując może nie zawsze aromaterapię, ale jakieś naturalne sposoby, czyli rośliny, warzywa, tak, które gdzieś tam mogą wspierać tę naszą odporność albo proces zdrowienia, wychodzenia z choroby. Natomiast tak, w aromaterapii znajdziemy odpowiedź na tego typu trudności, które pojawiają się w naszej codzienności. Są olejki, które mogą pomóc nam w wyjściu z choroby albo także właśnie wspierać naszą odporność, żeby gdzieś tam do tych infekcji nie dochodziło aż tak często, bo wiemy, że infekcje są tak naprawdę wpisane w nasze życie i to nie jest tak, że olejek nagle spowoduje, że my nie będziemy chorować, bo będziemy, ale może jakość tej choroby będzie inna, przechodzenie przez tę chorobę będzie inne, może trochę łagodniejsze, łatwiejsze, przyjemniejsze.
3: Załóżmy, że nasz przedszkolak do domu przychodzi z klutem spisającym z nosa. Nie są to widoki ani przyjemne, ani doświadczenie przyjemne dla takiego malucha. Czy może mu w jakiś sposób pomóc?
4: Żeby mówić tutaj o zastosowaniu konkretnych olejków, musiałabym wrócić gdzieś tam do podstaw, tak, do zasad BHP, jeżeli chodzi o olejki, bo to jest bardzo ważna kwestia. Zawsze dobieramy olejki do wieku dziecka, do właśnie choroby, trudności, która się pojawia. Także patrzymy, kto jest obok, czy jest tam jakiś maluszek, taki noworodek, czy jest mama w ciąży. To właśnie te zasady bezpieczeństwa, zasady BHP trzeba zawsze uwzględnić przed poleceniem czegoś konkretnego. konkretnego. Też jest tak, że pomimo tego, że przypisujemy danemu olejkowi konkretne właściwości, to bywa różnie, ponieważ na każdego z nas może zadziałać coś innego lub też w inny sposób na nas zadziałać. Ale tak, owszem, są takie podstawowe olejki, które tutaj mogą nam obkurczyć śluzówkę, pomóc właśnie w oddychaniu, jeżeli jest ten katar. Olejki mają właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, nawet antyhistaminowe, bo nawet jeżeli ten katar jest wynikiem teraz już rozpoczynających się alergii, to tak, są olejki, które działają na nas także antyhistaminowo i mogą gdzieś tam też przebieg tych katarów alergicznych złagodzić. Nigdy też nie mówimy, że zastąpią nam leki, jeżeli jesteśmy w procesie jakiegoś leczenia, ale zawsze mogą nas po prostu wspomóc. Są to takie podstawowe olejki jak cytryna, lawenda i mięta pieprzowa na przykład. Tylko zaznaczę od razu, co też jest bardzo ważne obok PHP, że żeby olejek na nas zadziałał, musi być jakościowy. Co to znaczy? Musi być czysty, musi być pozyskiwany z miejsca pochodzenia danej rośliny, musi być przebadany, no musi być po prostu wysokiej jakości, bez rozcieńczania. To mam na myśli olejki klasy terapeutycznej, bo tak też dzielimy na olejki, tak? Są olejki syntetyczne, chemiczne, pozyskiwane w laboratorium, a są olejki klasy terapeutycznej, naturalne, tak? Które pozyskuje się w naturalny sposób poprzez destylację parą wodną, czy też tłoczenie na zimno.
3: Ja zauważyłam w sieci taki trend, nie wiem, czy on występuje też tutaj wśród osób, które specjalizują się albo interesują się takimi naturalnymi sposobami na łagodzenie objawów pewnych chorobowych. Widzę, że szczególnie młodzi rodzice małych dzieci zwracają się właśnie ku naturze i sięgają po te bardziej naturalne metody leczenia bądź terapii, tak jak właśnie robiły te nasze babcie. Czy pani też to obserwuje?
4: Tak, myślę, że coraz więcej jest właśnie mam, które szukają tych alternatywnych sposobów radzenia sobie właśnie z, choćby z infekcjami, tak? Bo olejki nie działają tylko na nasze infekcje, ale także na sferę emocjonalną i to się nam często bardzo ładnie łączy. Tak naprawdę myślę sobie, że w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy tak pędzimy i szukamy łatwych rozwiązań, to jednak często zauważamy, że te na co dzień stosowane rozwiązania nie przynoszą efektów i dlatego też myślę, że szukamy czegoś innego. Myślę sobie, że zgodzę się z tym tak, że gdzieś tam wracamy do tej natury. No właśnie, wracamy tak naprawdę do tego, co było pierwsze. Mówi się, że aromaterapia jest alternatywą, ale tak naprawdę to aromaterapia była przed leczeniem farmakologicznym, tak? Więc gdzieś tam wracamy do tego, od czego się nasza ludzkość zaczynała.
3: W naszym studiu roztacza się właśnie taki piękny zapach. Ani Kasiu, czego pani dzisiaj użyła w naszym studiu?
4: Dzisiaj sięgnęłam po lawendę. Zwykle przed takimi rozmowami, kiedy potrzebuję skupienia, sięgam po miętę pieprzową, która będzie na mnie działała pobudzająco, będzie pomagała się skupić na wypowiedzi, ale dzisiaj z racji tego, że mam sporo energii własnej,

0: ten olejek kadzidlany z innym olejkiem, to tak jakby podbije jeszcze jego właściwości. Kadzidłowiec także zadziała nam dobrze przy kaszlu, katarze. Taki kadzidłowiec jest olejkiem bardzo bezpiecznym, jest, może być stosowany już od pierwszego dnia życia. Podkreślę, mówię tylko o olejkach klasy terapeutycznej. Nie wypowiem się na temat olejków, które możemy dostać w aptece, tylko właśnie...
1: Ani w marketach.
0: Tak, ani w marketach, tak. Mówię o olejkach, które na wyciągnięcie ręki mają badania, każda buteleczka ma swoje badanie. Możemy zobaczyć w tych badaniach cały hematogram tego produktu, więc tylko o takich olejkach mówię, o takich olejkach też edukuję.
1: A jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, to jaki olejek tutaj jest takim must have?
0: Tutaj mamy duże ograniczenia, ponieważ no niestety nie wszystkie olejki mogą być używane przez kobiety w ciąży i tutaj musimy bardzo przestrzegać zasad BHP, wiadomo, żeby nie zaszkodzić. Na pewno bezpieczne będą cytrusy, do pewnego określonego tygodnia będzie też mięta pieprzowa, a wiadomo, będzie ona pomocna w nudnościach, w bólach głowy, które gdzieś tam mogą się pojawiać w ciąży. Lawenda będzie bezpiecznym olejkiem bardzo. Myślę, że wszystkie te olejki, które są też bezpieczne od pierwszego dnia życia, głównie cytrusy, kadzidłowiec jak najbardziej też. Bergamotka będzie fajnie wyciszała, tylko tutaj też trzeba zwracać na kwestię fotouczulającą olejków. Cytrusy mają właściwości fotouczulające, więc musimy uważać, kiedy chcielibyśmy je nałożyć na skórę po rozcieńczeniu oczywiście. Mogą po prostu powstać plamy, więc trzeba odczekać w przypadku bergamotki nawet 72 godziny od zastosowania takiej aplikacji na skórę.
1: Wspomina Pani bardzo często o zasadach BHP. Mhm. Na czym one polegają?
0: Zasady BHP to tak jak gdzieś już się pojawiło tutaj. Przede wszystkim dobieramy olejek odpowiedni do wieku. Nie wszystkie olejki będziemy mogli zastosować w przypadku małego dziecka. Dobieramy olejek do różnych chorób, które ma dana osoba. Do tego, czy jest ciąża, czy nie ma ciąży. Zwracamy uwagę na te właściwości fotouczulające olejków też. Musimy pamiętać, że nigdy nie nakładamy olejku bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia. Zawsze rozcieńczenie w oleju bazowym i musimy zwracać uwagę właśnie też na proporcje tego rozcieńczenia. Nie spożywamy olejków i tutaj tak zakończę tę swoją wypowiedź.
1: Pani Kasiu, w takim razie jak powinniśmy używać takich olejków?
0: Mamy tutaj dwie możliwości. Możemy olejki stosować w dyfuzji, to znaczy wlewając olejek do dyfuzora, do wody, która się tam znajduje, do kąpieli, uprzednio rozcieńczając najlepiej w odrobinie oleju. Też korzystając z dyfuzji pasywnej, czyli na przykład nakrapiając na chusteczkę, na wacik, to głównie się stosuje u najmłodszych dzieci, ale też dyfuzja pasywna to jest po prostu nakropienie sobie w dłonie, użycie jednej kropelki olejku, przyłożenie tak zwanego koszyczka blisko twarzy, do nosa i zrobienie kilku głębokich wdechów. Zastosowanie na skórę, czyli rozcieńczenie olejku w oleju bazowym, może być to olejek jadalny, olej jadalny, bądź taki olej na przykład ze słodkich migdałów, olej żożoba, czy też nawet olej kokosowy. I wtedy po takim rozcieńczeniu nakładamy sobie na określone partie ciała. Najczęściej zrobimy to na podeszwy stóp, wewnętrzne strony nadgarstków.
1: Jakie to ma wtedy działanie? Jakie olejki zazwyczaj w ten sposób używamy?
0: To znaczy, tak naprawdę możemy nanosić na skórę olejki po rozcieńczeniu, tak? Uważamy tutaj z olejkami gorącymi, tak zwanymi gorącymi, typu na przykład, nie wiem, oregano, ale po prostu jeżeli odpowiednio je rozcieńczymy, to nie ma żadnych przeciwwskazań. Ewentualnie, jeżeli chodzi o to fotouczulanie, no to tutaj musimy po prostu brać pod uwagę miejsca, na które nanosimy ten rozcieńczony olejek, ale stopa jest takim bezpiecznym miejscem, raczej słońce tam nie zagląda i też stopa jest bezpiecznym miejscem, dlatego że skóra na stopie jest gruba, raczej odporna na ewentualne jakieś tam reakcje alergiczne, tak? Gdzieś tam nie jest to delikatna skóra.
1: Czyli aromaterapię można stosować w takim razie na każdej części ciała?
0: Tylko nie wlewamy do ucha, nigdy nie wlewamy olejku do ucha, nigdy nie wlewamy olejku do nosa i nie wlewamy do oka. To jest zabronione.
1: Chciałabym się jeszcze dopytać troszeczkę, bo zaczynają się pylenia, zaczyna się coraz większa temperatura, więc trochę intensywniej się pocimy, coraz więcej alergii tych wziewnych się pojawia, mogą się pojawić jakieś nieżyty. Co może wtedy najlepiej użyć?
0: W przypadku alergii to, tak jak już powiedziałam, takie trio. Lawenda, która będzie działała antyhistaminowo, mięta pieprzowa, która poprawi jakość naszego oddechu i cytryna, która gdzieś tam będzie działała jak taki detoks, będzie oczyszczała nam też powietrze z patogenów, pomoże też mięta, myślę tutaj cytryna w obkurczaniu śluzówki. I lawenda oczywiście też.
1: A na lato?
0: Na lato to myślę, że tak bardziej pobudzająco, orzeźwiająco to cytrusy, jak najbardziej. No i oczywiście mięta pieprzowa, która będzie dawała taki efekt chłodzący.
1: Metody stosowania? Czy coś jeszcze?
0: Na skórę to też można zastosować w masażu olejek. Jeszcze możemy sobie przygotować taki rolon, ale to też mówiłam o rozcieńczeniu, że rozcieńczamy w oleju bazowym i to już wtedy albo bezpośrednio sobie nanosimy na skórę, albo po prostu przygotowujemy sobie taką buteleczkę rolon i sobie nosimy przy sobie i sobie smarujemy. Czasami też jeszcze możemy wkropić olej

0: cukierek i to się bardzo fajnie sprawdza w przypadku trudności żołądkowych, jelitowych, trawiennych, ale także z układem moczowym. Możemy sobie olejek wkropić do pępka, ale wtedy też musimy pamiętać, żeby to był rozcieńczony olejek, bądź aby pępek był zabezpieczony olejem najlepiej.
1: O tym to już w ogóle z pewnością nie słyszałam. Pani Kasiu, pani oprócz tego, że pasjonuje się pani aromaterapią, to jest pani też, tak jak wspomniałyśmy, neurologopedką.
0: I przede wszystkim.
1: Do tej części chciałabym teraz nawiązać, bo chciałabym też podpytać o to, z jakimi problemami bądź zagwozdkami zgłaszają się najczęściej rodzice w Szczecinku ze swoimi dziećmi do logopedy.
0: To znaczy, ja nie zajmuję się stricte diagnozą, chyba że robię to w ramach badań przesiewowych. Natomiast co ja zauważam w tych swoich chociażby badaniach przesiewowych? Najwięcej trudności jest z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy. Głównie tutaj teraz najwięcej jest międzyzębowości tak zwanej.
1: Z czego to może wynikać?
0: Wiele jest czynników, które mogą na to wpływać. To nie można mówić o jakimś jednym konkretnym powodzie, bo gdyby tak było, to byśmy
1: go eliminowali.
0: Tak, bardzo szybko eliminowali i po prostu bardzo szybko by można było dzieci z tych wad wyprowadzić. Jednak życie pokazuje, że to nie jest taki prosty proces. Żyjemy szybko, więc często też współpraca rodzica z terapeutą no jest gdzieś może trudniejsza. Ja też rozumiem rodziców, sama jestem rodzicem i wiem, jak trudno jest wygospodarować czas na dodatkowe ćwiczenia jeszcze w domu, a to jest niestety też jeden z ważniejszych czynników, żeby gdzieś tam postępy były zauważalne. Z czego to może wynikać? Jeżeli chodzi o opóźniony rozwój mowy, to myślę, że duży wpływ może mieć tutaj bardzo szybki kontakt dzieci z wysoką technologią. To tak jakby jeden z czynników, bo myślę, że naprawdę jest ich bardzo dużo.
1: No ale jednak te ekrany są teraz podawane dzieciom chyba trochę zbyt szybko i zbyt często.
0: Zdecydowanie tak. Czasami jest to nieuniknione. Jeżeli zastosujemy to chwilowo, raz na jakiś czas, to wiadomo, że nie zrobimy nic złego tym dziecku. No ale jeżeli dziecko jest codziennie poddawane działaniu ekranu, no to myślę sobie, że ma to wpływ. Przekłada się to na rozwój mowy i komunikację u dziecka.
1: Czy są jakieś takie, nie wiem, czy nazwać to objawy, albo może zachowania, albo jakieś dźwięki, które powinny rodzica zaniepokoić i wtedy wybrać się do logopedy właśnie na przykład albo po poradę, albo na zajęcia wyprowadzające?
0: Ja jeszcze wrócę do tego poprzedniego, bo powiedziałam o jednym z czynników, czyli o ekranach, ale też nasza dieta w dzisiejszych czasach.
1: Dieta może mieć wpływ na...
0: Tak, dokładnie. Na rozwój także, ponieważ nasz aparat artykulacyjny to są mięśnie. Dzieci mają teraz bardzo miękką dietę. Nie jedzą twardych produktów, bardzo rzadko gdzieś tam gryzą coś twardego. Często obserwuje się, że piją nie z otwartego kubka, a na przykład na co dzień, bo ja sama korzystałam z bidonu u mojego dziecka, ale tak naprawdę no, była to sposób na wyjście, rozwiązanie na spacer na przykład. A to są tak jakby podstawowe, takie bazowe umiejętności, które gdzie kształtuje się prawidłowe połykanie, rzucie, gryzienie, odgryzanie, co tak naprawdę jest takim pierwszym podstawowym ćwiczeniem logopedycznym.
1: Pani Kasiu, czy są jeszcze jakieś rzeczy takie logopedyczne, o których mogłybyśmy powiedzieć na sam koniec, w takim codziennym życiu rodzica z dzieckiem, albo jakieś takie dobre nawyki, które rodzic powinien wpajać w swoim dziecku od najmłodszego, tak aby jednak z logopedą nie trzeba było się spotykać?
0: Myślę też sobie, że warto się z tym logopedą spotkać, choćby na taką konsultację, żeby mieć ten spokój wewnętrzny, że wszystko jest dobrze, że ten rozwój przebiega prawidłowo, bo to nie musi być taka wizyta, która będzie oznaczała, że coś jest nie tak. Dbajmy o tę dietę.
1: To w takim razie, kiedy najlepiej wybrać się z dzieckiem na taką konsultację logopedyczną?
0: Jeżeli pojawiają się trudności już w samym karmieniu, piersią, czy też butelką, jeżeli coś rodzica niepokoi, to już jest sygnał, żeby udać się do logopedy, neurologopedy, logopedy, który zajmuje się takimi maluszkami. Natomiast jeżeli na tym etapie rodzic nie obserwował trudności, a na przykład, nie wiem, jest już dwulatek, no, który za specjalnie nie mówi, to już jest kolejny sygnał, żeby wybrać się do logopedy i sprawdzić, co takiego się dzieje, że dziecko nie rozwija mowy, ponieważ dwulatek mówi. Często nam się wydaje, że to jest jeszcze maluszek, który, może niekoniecznie, ale dwulatek mówi. Tak. Mówi, czasami mówi bardzo dużo i można się z nim porozumiewać. Więc to jest tak jakby kolejny sygnał. Jeżeli przez te etapy gdzieś tam nie pojawiały się jakieś trudności, tak, ta mowa się rozwijała, a później gdzieś na tym etapie przedszkolnym pojawiają się już najczęściej wady wymowy. Tutaj już może być tak, że rodzicowi będzie trudno wychwycić. To jest już rola logopedy, żeby określić, jaka to jest wada wymowy i co z tym dalej zrobić. Więc myślę, że warto gdzieś tam w tym czasie też. Czasami mogą być też trudności natury ortodontycznej. Wtedy też warto udać się do logopedy po to, żeby sprawdzić funkcję na przykład, zgryźć funkcję, czyli właśnie konkretnie, jak dziecko połyka, jak oddycha.
1: Logopeda to nie jest osoba, która tylko
0: wywołuje głoski, nie?
1: Wywołuje głoski i wyprowadza reranie tak zwane.
0: Właśnie, to jest bardzo błędne myślenie. Głoska to jest taka wisienka na torcie.
1: A logopeda, tak. Logopeda robi o wiele więcej.
0: A przed tą głoską jest wiele elementów w tej układanki, którą trzeba ułożyć.
1: Pani Kasiu, ja coś czuję, że ten olejek lawendowy naprawdę bardzo dobrze dzisiaj podziałał, bo świetnie nam się dzisiaj rozmawiało. Bardzo Pani Kasiu dziękuję za dzisiaj.
0: Ja jestem tego pewna.
1: I mam nadzieję, że w takim razie jeszcze do usłyszenia, bo tematów jest naprawdę wiele.
2: SK Szczecinek.
3: Liryka, poezja, trochę rasowego rocka. Tak o swojej twórczości mówi Daria Adamczewska. Szczecinecka wokalistka opowiedziała Natalii Błachowskiej o swojej muzycznej drodze i o tym, jak śpiew przeplata się z jej życiem osobistym.
1: Daria, jak ty opisałabyś swój styl muzyczny?
4: A to jest taka troszeczkę mieszanka, bo to jest liryka, to jest poezja, to jest trochę rasowego rocka. Też nagrywając utwory pod studio, my musimy się dostosować do radia odrobinę, ale na koncertach już moi muzycy mogą sobie troszeczkę popuścić pasa i tej rockowizny jest zdecydowanie więcej. Także to jest taka miłosna muzyka rockowo-popowa, moim zdaniem.
1: Lubisz eksperymentować z muzyką?
4: Lubię bardzo, bo dowiaduję się dużo o sobie. Ostatnio mieliśmy cel z moim kolegą, z którym tworzę w studio, żeby zrobić utwór popowy do radia, letni. I wyszedł festiwal sztabowy. I zdaliśmy sobie sprawę, że ciężko jest nam odejść od tego, co robimy od lat. I że to wcale nie jest... wydaje się to proste. Stworzyć zwykły, taki lekki utwór do radia, którego słuchamy jadąc samochodem gdzieś tam latem na plażę. To nie jest wcale takie proste. Więc tego też się o sobie dowiedzieliśmy ostatnio, że myśleliśmy, że to jest bardzo łatwe, bardzo proste. Okazało się, że jednak nie.
1: No właśnie, ale ty już śpiewasz od lat wielu. Twoja ścieżka zaczynała się tutaj na naszych szczecineckich deskach. Pamiętasz swój pierwszy utwór, który napisałaś, skomponowałaś?
4: Pamiętam swój pierwszy utwór, choć napisałam go mieszkając w Warszawie już później. To jest Bądź Szczęśliwy i to jest utwór, którego już dziś nagrałabym zupełnie inaczej, zaśpiewałabym zupełnie inaczej. Jest on bardzo przestrzenny, jeśli chodzi o tekst, bo tam ludzie mogą sobie go interpretować na różne sposoby i często piszą: Daria, skąd ty wiesz, co mi się w życiu przytrafiło? A ja sobie myślę, na pewno nie to, co mi. Ale tak, to był pierwszy utwór, ja się na nim uczyłam w ogóle pisać piosenki i to był pierwszy, który wyszedł, bo wcześniej były jakieś próby, ale zdawałam sobie sprawę z miesiąca na miesiąc, że do tego trzeba mieć jakieś specjalne albo szkolenie, albo kurs, albo jakiś talent, albo ja się do tego w ogóle nie nadaję, a okazało się, że to wydarzenie mnie zmotywowało w moim życiu do tego, żeby napisać piosenkę i wyszła, więc...
1: A co to było za wydarzenie, które cię tak zainspirowało?
4: A to taka pierwsza, ważniejsza miłość. Mój partner stwierdził, że nie jesteśmy dla siebie i zrezygnowałam po prostu z tej znajomości, aczkolwiek życzę mu wszystkiego najlepszego, on dziś jest szczęśliwy, więc tytuł jest Bądź Szczęśliwy, więc wszystko się zgadza.
1: Daria, a czy masz jakąś taką swoją ulubioną piosenkę ze swojego repertuaru? Taką, do której masz największy sentyment albo sprawia ci największą przyjemność jej śpiewanie, wykonywanie na scenie?
4: To jest aktualnie Pamiętaj, które zagraliśmy w Opolu zeszłorocznym, bo jest to utwór zagrany w taki sposób i nagrany w taki sposób, że jest to na chwilę obecną sedno tego, co ja bym chciała pokazywać na scenie. Czyli jest temat miłosny, jest romantycznie, mój zespół wyglądał pięknie, klip jest piękny i tak myślę, więc jestem z niego dumna, ludzie go śpiewają, więc jest mi bardzo miło.
1: Ja też go nucę, przyznaję się.
4: Cieszę się bardzo.
1: Chciałam się jeszcze zapytać o sam proces tworzenia muzyki, jak on wygląda w twoim przypadku?
4: To jest bardzo różnie, bo zależy od tego, co potrzebujemy nagrać. Na przykład na święta próbowałam napisać utwór, którego jeszcze nie było, na pewno lokalnie. Nikt podobnego utworu nie napisał i nie zdążyłam. No, bo przyszły święta, była praca, obowiązki, różne inne terminy, zobowiązania i nie zdążyłam, ale mam go na liście do zrobienia na ten rok, na święta. Różnie bywa z tym.
1: A od czego zazwyczaj zaczynasz? Od tekstu czy jednak od warstwy muzycznej?
4: Zazwyczaj zaczynam od tekstu. Ja akurat lubię od tekstu, choć ludzie bardzo różnie się za to zabierają. Ja sobie wypracowałam taki system, że najpierw tekst i treść, bo to pozwala mi wejść w emocje i jeżeli wiem, jaki ładunek emocjonalny ma tekst, to potem sobie dobieram dźwięki do tego i lubię tak zaczynać.
1: Cofnijmy się teraz troszeczkę w czasie. Czy pamiętasz na początku, kiedy stawiałaś pierwsze swoje kroki jako wokalistka, czy były jakieś wyzwania, z którymi spotykałaś się na swojej drodze?
4: Masa cała wyzwań. Zanim jeszcze nauczyłam się w ogóle, jak chciałabym ja czuć się na scenie i z czym z tej sceny schodzić, to była lekcja za lekcją pokory. Teksty, które wydawało mi się znam na pamięć i myślałam, że w nocy o północy obudzona będę w stanie je wszystkie zaśpiewać tak jak trzeba. Okazuje się, że trema robiła ze mną co chciała, gdy wychodziłam na scenę na istotnych festiwalach, bo zaczynałam od festiwali. Tam słuchałam zdolnych ludzi, którzy byli w stanie to wszystko, nad tym wszystkim zapanować i byli genialni w tym. Ja sobie myślałam, okej, czyli to Grand Prix nie bez powodu dostała akurat ta osoba, dlatego to pierwsze miejsce nie bez powodu dostała ta osoba. Także wydaje mi się, że mierzenie się w ogóle z lepszymi od siebie jest najlepszą formą rozwoju. Uwielbiam to, ale jeśli chodzi o takie wyzwania, to bardzo długo zastanawiałam się nad tym, jak ja chciałabym być odbierana przez publiczność. Tak, żeby to było autentyczne, ale nie odegrane autentycznie, tylko czego ja faktycznie bym chciała i jak chciałabym być widziana i słyszana przez ludzi, odbierana. I dzisiaj wydaje mi się, to się ziściło.
1: Jak do tego doszłaś?
4: Pracą i treningami, współpracą z różnymi, bardzo różnymi ludźmi o różnych upodobaniach, gustach, charakterach. Nie zawsze wszystko jest proste też i przyjemne, nie? Bo nam się wydaje, że muzyka to jest tylko rozrywka, a to jest tak naprawdę rzemiosło i godziny spędzone w studio, pojawia się duma artysty. Jak się spotyka dwóch, trzech artystów w jednym studio, to trzeba nad tym wszystkim zapanować. Nie każdy potrafi też, a jednak chodzi o dobro projektu zawsze, bo robimy to dla ludzi i jednak najtrudniejsze jest to, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni, moim zdaniem, ale to jest też nasza kwestia, żeby dobierać sobie takich ludzi, z którymi się patrzy w tym samym kierunku i wtedy jest po prostu przyjemniej.
1: Masz jakieś takie występy, koncerty, nagrania, które szczególnie zapadły ci w pamięci?
4: Na pewno Opole, choć można było to zrobić lepiej, ale to tak zawsze jest, że jak coś się wydarzy, to zawsze myślimy, że możemy zrobić coś lepiej. Myślę, że każdy koncert dla mnie jest w ogóle wyzwaniem i nowością, ponieważ to są zawsze nowi ludzie i ja się zawsze denerwuję. Zawsze się denerwuję tym, czy ja akurat do tej grupy, która przyjdzie z tym konkretnym ładunkiem emocjonalnym, trafię, czy akurat spełnię ich oczekiwania od konkretnego koncertu, tak? Bo przed koncertami wrzucamy plakaty. Ktoś jak widzi plakat ze zdjęciem, to on sobie już wyrabia opinię pewną na mój temat. Jak odpali sobie na YouTubie piosenkę, on już sobie tam wymyśla, jak ten koncert może wyglądać, czego się może spodziewać. I największy stres dla mnie to jest to, żeby do tych ludzi po prostu trafić tak, jak oni by chcieli, żeby oni wyszli zadowoleni, wzruszeni. Ale nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby ktoś był niezadowolony, chyba że mi o tym nie powiedział. Także...
1: Teria, a jakie gatunki muzyczne ciebie fascynują jako słuchaczkę? Czy to, co grasz, to, co śpiewasz, jest spójne z tym, czego słuchasz na co dzień?
4: Bardzo, bardzo często jest spójne, ale też wiem, że mój instrument na troszkę mniej niż mi pozwala, niż bym chciała. Po prostu lepiej brzmię w rzeczach delikatniejszych, bardziej lirycznych i w takich miłosno-rockowych. Natomiast Led Zeppelin, muzyka rockowa, bardzo. Rock połączony z symfonią, to jest niesamowite dla mnie. I mam takie marzenie, żeby zrobić duży projekt, taką płytę w ogóle kiedyś, ale rynek się zmienia, dziś się czasami nie opłaca robić płyt, płyty mogą robić artyści o nazwisku Podsiadło, żeby te płyty się sprzedały, a mi zależy na tym, żeby zrobić projekt, utwory, kilka utworów właśnie w takim klimacie, tylko że to, czym my się zachwycamy, to jest wyprodukowane w Stanach i jak my wiemy, że to jest wyprodukowane w Stanach, to my się tym zachwycamy, ale jeżeli w Polsce powstają fantastyczne projekty, to my, to jednak polskie to nie jest tak fajne, jak to ze Stanów, nie? Więc mam nadzieję, że jeżeli to się ziści, to moje marzenie i uda się to stworzyć w takim właśnie wymiarze, to że to zostanie pozytywnie przyjęte, bo właśnie muzyka taka bardzo, bardzo rockowa. Gitarzyści, z których wychodzą muzyczne demony na scenie, połączenie ze skrzypkami, którzy tam już mają zadyszkę, bo te aranżacje są tak pokićkane. To mi się marzy.
1: A masz za sobą jakieś takie wyjątkowe dla ciebie osobiście współprace muzyczne, które wspominasz jakoś tak z wyjątkowym sentymentem?
4: Na pewno duet z Moniką Urlik, bo jeszcze wtedy byłam dzieckiem, można powiedzieć, dzieckiem, nie dzieckiem, no miałam 17-18 lat i z Moniką Urlik nagrałam duet hit jej utworu. Monika jest fantastyczną kobietą, fantastyczną wokalistką. Wydobywa z siebie takie dźwięki, że zastanawiam się czasami naprawdę, jak to jest możliwe. Ona się jeszcze oprócz tego cały czas edukuje i rozwija. Jest inspirująca niesamowicie. Więc patrzę na nią, słucham jej. To jest jednocześnie ta sama Monika, ale cały czas inna Monika. I ja jestem zachwycona, jak na nią patrzę i jak jej słucham, więc duet z nią na pewno bardzo był dla mnie taki przełomowy, bo ja wtedy po prostu muzycznie dojrzewałam i było to dla mnie ważne, żeby mieć u boku osobę, która mi powie, możesz, rób, musisz po prostu robić i wtedy zaczniesz się uczyć, czego potrzebujesz, co ci się podoba i czego chcesz. I masz ode mnie zgodę na śpiewanie mojej piosenki, powiedziała mi, więc ja mówię, no to fantastycznie, była bardzo dla mnie dobra na tych warsztatach, bardzo dużo się od niej nauczyłam, byłam okropnie zdenerwowana, a ona mnie właśnie przytuliła i fizycznie, i muzycznie i to było dla mnie bardzo ważne. Dziękuję jej za to dzisiaj, zawsze i wszędzie, a jak trafi gdzieś, będzie jechała na koncert i posłucha sobie Eski, to myślę, że jej się też zrobi miło.
1: Wracając jeszcze do takich naszych lokalnych trochę bardziej akcentów, czy Szczecinek, może ludzie, może otoczenie, miały jakiś wpływ na twoją twórczość albo na twoją ścieżkę tutaj?
4: Myślę, że ogromny, dlatego, że ja jestem spod Szczecinka. Ja się tu wychowałam, tutaj ludzie przychodzą aktualnie na moje koncerty, ja się z nimi znam, oni obserwowali ten mój rozwój, jak ja się zmieniałam na przestrzeni lat. Dostałam ogromne wsparcie od władz, jeśli chodzi o Opole też. Nie mam się naprawdę do czego przyczepić. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj grać i że ludzie przychodzą, że spotykam się z pozytywnymi opiniami, że ten uścisk dłoni jest zawsze serdeczny. To jest niesamowite, bo u siebie jest taka teoria, że u siebie jest czasami najtrudniej dokonać tych niemożliwych subiektywnie dla siebie rzeczy. A ja się spotykam z naprawdę ogromnym sercem i nie mam na co narzekać.
1: Ja pamiętam, przecież miałyśmy okazję za czasów szkolnych stanąć razem na scenie.
4: Ja to dobrze wspominam.
1: Ja to wspominam po prostu fantastycznie. Te godziny prób, przygotowania, tutaj jakieś zmiany, w ogóle ta atmosfera w szkole, która się wtedy
4: budowała. Ale pamiętasz, jakie to były nerwy?
1: Pamiętam, ale pamiętam też takie głosy, które pojawiały się gdzieś tam w kuluarach. Jak mówiliśmy i nauczyciele to mówili, ta Daria to zobaczycie, my ją kiedyś zobaczymy w telewizji.
4: Tak było?
1: Było. Nie zmyślam.
4: Super, bardzo miło.
1: Tak, i właśnie myślę, że mieszkańcy Szczecinka teraz tak z dumą obserwują twój rozwój, no bo zobaczyć kogoś ze Szczecinka na wielkiej scenie w Opolu, no to ten gryf i jesiodr w naszych sercach aż płonie.
4: Bardzo mi jest miło, chociaż wiesz, to jest trochę tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo zaczynałam, zobacz, od Szansy na sukces, od The Voice, tak? Potem się pojawiło Opole i tak naprawdę z każdym takim wydarzeniem emocje rosną, to jest taka, wiesz, sinusoida, emocje rosną, coś się wydarza i za chwilę te emocje opadają, no i co teraz? To nie jest tak, że takie Opole trwa lata i można się tą dopaminą cieszyć latami, tylko jak się, fajnie, że jest Opole, fajnie, że był Voice, ale potem się wraca do domu, opadają emocje i co ja mam teraz zrobić? Nad czym teraz pracować? Co ja teraz powinnam? Czym się teraz zająć, żeby tych ludzi przy sobie artystycznie utrzymać? To kosztuje też i czas, i energię, i dużo pieniędzy, żeby zrobić to dobrze.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Blondynka Hitchcocka. Rodowita szczecineczanka, która swoją fascynację klasyką kina przekuła w zawodowy sukces. Przygoda Pauli Apanowicz zaczęła się dość nietypowo w naszym regionalnym muzeum w Szczecinku. Posłuchajcie o początkach jej fascynacji i o prawdziwym zawrocie głowy. Z Paulą rozmawiała Natalia Błachowska.
1: Szczecinecka blondynka Hitchcocka. Paula Apanowicz, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Chciałabym zapytać cię tak od początku twojej historii, jak zaczęła się twoja fascynacja Alfredem Hitchcockiem i jego twórczością?
5: Korzenie sięgają mojego liceum, pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Wtedy w trakcie lekcji języka polskiego naszą klasę zaproszono do Szczecineckiego Muzeum na taką zewnętrzną lekcję poświęconą historii kinematografii. Trwało to około godzinkę. Były pokazane slajdy z takimi najsłynniejszymi scenami w historii kina. I w trakcie tej lekcji na jeden ze slajdów pokazała się Psychoza Alfreda Hitchcocka. Pani opowieść o tym filmie, pani prowadzącej, na tyle mnie zainteresowała, że po powrocie do domu postanowiłam ten film obejrzeć, bo tam oczywiście był taki skrót, opis tego filmu, kadr, no ale na tyle to zadziałało, że ta fascynacja już się gdzieś w zalążku zrodziła. No i po seansie całkowicie przepadłam, jeżeli chodzi o kino Hitchcocka. Później, tak jak pamiętam, zaraz tylko jak się kończyły lekcje, dzień po dniu, no to kolejne filmy Hitchcocka nadrabiałam, co jest też ważne. Wcześniej jako nastolatka nigdy nie interesowałam się klasyką, więc to był taki pierwszy moment, kiedy w ogóle odkrywałam na nowo tą historię kina. Później doszły jakieś książki, lektury, żeby poczytać, jak to wszystko się zaczęło, o narodzinach kinematografii, inni klasyczni reżyserzy. I po wyjeździe jeszcze na studia na Uniwersytet Gdański, studiowałam filozofię, też zainteresowanie kinematografią we mnie się rozwijało, bo zajmowałam się taką dziedziną, która się nazywa filozofia filmu. I wtedy właśnie na studiach mogłam ująć, powiedzmy, tą kinematografię od takiej podszewki, ale też zgłębić problematykę prezentowaną przez ówczesnych twórców. A Hitchcock jest takim reżyserem, powiedzmy, mocno filozoficznym. W jego dziełach odnajdziemy naprawdę mnóstwo tematów, czy to etycznych, czy to takich ponadczasowych, które nawet dziś w kryzysie jakichś relacji międzyludzkich możemy odnosić.
1: Czy oprócz Psychozy pamiętasz jakiś taki film Hitchcocka, który był dla ciebie przełomowy w odkrywaniu tej jego twórczości?
5: A zdecydowanie to już drugi był film, który obejrzałam, Zawrót głowy. To dziś jest mój ukochany film. Uważam, że ogólnie najlepszy nie tylko Hitchcocka, ale w całej historii kinematografii. Zresztą w 2012 roku Brytyjski Instytut Filmowy też tak uznał i umieścił na pierwszym miejscu listę najlepszych filmów wszechczasów właśnie Zawrót głowy Hitchcocka. To, co doświadczyłam w trakcie seansu, to jest po prostu niezapomniane. Ja chciałabym choć raz jeszcze kiedyś obejrzeć taki film, który zrobi na mnie tak ogromne wrażenie jak Zawrót głowy. To było po prostu połączenie maestrii obrazu z dźwiękiem, też po prostu na takim symbolicznym poziomie. Kompozytorem był Bernard Herrmann, który w niesamowity sposób zapisywał w nutach emocje bohaterów. I Hitchcock tutaj też odsłonił kompletnie swój artyzm, ponieważ jest to bardzo enigmatyczna, metaforyczna historia i on dowodzi tutaj umiejętności opowiadania historii wyłącznie przy wykorzystaniu elementów wizualnych, czyli bardzo często nie mamy w ogóle dialogów, natomiast jest ta sztuka filmowa w czystej postaci. Montaż, zbliżenia, to co konstytuuje film.
1: Czytając trochę o Hitchcocku, natrafiłam na takie sformułowanie jak pure cinema. Właśnie to budowanie napięcia i przekazywanie emocji, nie ujmując dialogów w scenariuszu. Jak Hitchcock tego dokonywał?
5: To tutaj właśnie mamy te wspomniane przed chwilą przeze mnie środki wyrazu typowo filmowe, czyli montaż, odpowiednia praca kamery. Hitchcock był miłośnikiem z jednej strony bardzo długich ujęć, bo nakręcił m.in. sznur, którym zostały stworzone filmy w ogóle w jednym ujęciu. Nie widać, żeby pojawiały się jakiekolwiek cięcia, a w całym filmie występuje tylko 12 cięć. Ze względu na skończenie się taśmy i ówczesne ograniczenia filmoznawców. Natomiast z drugiej strony on też operował takimi sekwencjami mocno pociętymi, czyli na przykład tutaj już mamy Psychozę i sekwencję morderstwa pod prysznicem, to tam jest cięcie po cięciu, które oddaje dramaturgię tej sceny. I ten kontrast z jednej strony potrafił operować taką emocją, powiedzmy, romantyczną przy tych długich ujęciach, oddawać jakąś nostalgię, tak jak w Zawrocie głowy wspomnianym też już przeze mnie, mamy ujęcia odrealnionej głównej bohaterki Madeline, która jest śledzona przez głównego bohatera, detektywa cierpiącego na wysokości. No to tam mamy bardzo długie ujęcia. Kamera jest, powiedzmy, wręcz czuła. Ona w wspaniały sposób oddaje fascynację tego mężczyzny na dobrą sprawę nieznaną kobietą, który buduje sobie wyśniony obraz, też troszeczkę zakłamany, co niestety napędza jego obsesję. A z kolei te krótkie ujęcia, no to już oddawały napięcie, grozę. Nie bez powodu Hitchcocka nazywamy ojcem kina grozy, choć ja bardziej wolę dla niego tytuł romantyka ekranu, bo zdecydowanie więcej odnajdziemy takich efektownych scen pocałunków, właśnie tematyki miłosnej. U Hitchcocka jest to zwykle trójkąt miłosny, który prowadzi do nieszczęścia postaci, no ale jak najbardziej ta groza oczywiście też się przewija i w tych relacjach napięcie jest.
1: Czy poza Hitchcockiem na twojej ścieżce odkrywania klasyki kinowej zdarzały się jakieś filmy poza twórczością Hitchcocka, które ukształtowały twój gust?
5: Zdecydowanie jest sporo takich reżyserów. Jeżeli chodzi o klasycznych, no to na przykład Charlie Chaplin, czyli dość skrajna, tak, odsłona kina, bo mamy tutaj komedię slapstickową. Charlie Chaplin, podobnie jak Hitchcock, manifestował tą sztukę filmową zdefiniowaną u korzeń, czyli również oddawał te podstawowe środki wyrazu, które konstytuują kino. I on był w ogóle bardzo przeciwny wprowadzeniu dźwięków w kinie. Okres jego świetności przypada na kino nieme, natomiast kiedy pod koniec lat 20. powstał pierwszy film dźwiękowy, Chaplin na przykór dalej realizował nieme filmy, ponieważ uznawał, że właśnie dialog jest zbędny, jest to wyłącznie dodatek, natomiast kamera, sztuka filmowa jest w stanie oddać emocje i ważkie tematy wyłącznie przy pomocy obrazu. Innym takim reżyserem też jest niemy mistrz Friedrich Wilhelm Murnau, który rozwijał niemiecki ekspresjonizm, a także Kammerspiel to z kolei takie bardziej dramaty społeczne kina niemego. On działał w Niemczech i też nawet Hitchcock go właśnie podawał jako swojego mistrza. David Griffith to z kolei ojciec narracji filmowej, można powiedzieć, tak? On wzbogacił tę fabułę o elementy, które dziś są nam dobrze znane i dziś napędzają kino, ponieważ no, te pierwsze produkcje tutaj warto wspomnieć, myślę, że każdy doskonale wie, one wyglądały tak, że trwały kilkadziesiąt sekund, później kilka minut i na dobrą sprawę były taką zwykłą rejestracją codzienności, tak, typowych czynności, tak zwane ruchome obrazy, natomiast dopiero później pojawili się twórcy, którzy to kino rozwijali do kształtu, które dziś jest nam dobrze znane, czyli dodawali właśnie fabuły, różne wątki, no ale mam też twórców takich bardziej współczesnych, którzy bardzo mnie inspirują, głównie z Korei Południowej. Park Chan-wook to jeden z moich takich też ulubionych twórców, który do dziś działa, autor słynnego Oldboya, który na wzór takiej właśnie specyfiki koreańskich reżyserów tworzy gatunkowy miszmasz. To też jest bardzo ciekawe, bo na dobrą sprawę oglądając film mamy w nim wszystko, i komedię, i dramat, i horror, no a do tego też taką symboliczną tematykę.
1: Wracając jeszcze do Hitchcocka, co uważasz za taki najbardziej niedoceniony element jego twórczości? Właśnie muzykę, kamerę, montaż czy grę aktorską? Co cię najbardziej umuje w jego twórczości?
5: Myślę mimo wszystko, że tutaj bardziej pójdę w tematykę, problematykę, którą on podejmował, ponieważ problem, z którym spotkałam się nawet na swoich studiach, kiedy chciałam pisać pracę dyplomową właśnie o Hitchcocku, jest taki, że bardzo często ten reżyser jest uznawany za komercję, a nie artyzm, który on reprezentował po całości na dobrą sprawę w każdym swoim obrazie. Hitchcock bardzo tęsknił za takim uznaniem ze strony krytyków, właśnie jeżeli chodzi o tą symboliczną tematykę, którą podejmował, bo on zgłębiał mroczną stronę człowieka, był zafascynowany psychoanalizą, naukami Freuda i naprawdę w jego obrazach kryje się ogromna wartość, która jest w stanie nam powiedzieć wiele o nas samych. Często jest to prawda niekomfortowa, ale która potrafi otworzyć nam oczy i nawet współczesnym widzom może pomóc w zrozumieniu siebie. Natomiast w latach swojej świetności, zwłaszcza w latach 40., 50., Hitchcock przez krytykę amerykańską był gnębiony, był po prostu stłamszony i dopiero w szóstej dekadzie, kiedy narodziły się ruchy nowej fali w Europie, to właśnie we Francji, między innymi François Truffaut, odkrył na nowo twórczość Hitchcocka i pokazał jego głębię, która raz wynikała z podejmowanej tematyki, a dwa też oczywiście zawsze była podyktowana tą pracą kamery, bo Hitchcock każdy element, poza powiedzmy takim nazwaniem wprost, tak, jeżeli chodzi o historię bohaterów, to każdy ten symboliczny element oddawał również za pomocą środków wyrazu, na przykład suspensu, czyli chwytu narracyjnego, z którego on jest najbardziej znany, jest nazywany mistrzem. Suspens operuje napięciem, a to napięcie z kolei wzniecało dramaturgię, poczucie niepokoju, takiego dysonansu poznawczego wśród widzów, no i to działało, jeżeli chodzi o te wątki moralne jego kina.
1: On jest znany nie tylko z tego, że potrafił budować napięcie, ale też z tego, że on świetnie dobierał sobie aktorki. No, twój blok, Blondynka Hitchcocka, nie wziął swojej nazwy znikąd.
5: Tak, Blondynki Hitchcocka wyznaczały, możemy tak powiedzieć, kino Hitchcocka, ale pełniły też bardzo ważną funkcję, bo ktoś by mógł sobie pomyśleć, że to tylko wyłącznie taki estetyczny wabik, jasnowłose aktorki, które występowały w jego filmach. Natomiast one pełniły kluczową rolę w fabule i miały też taką swoją charakterystykę, która z kolei oddawała wyśniony ideał kobiecości samego Hitchcocka. Niestety często bardzo obsesyjny, co też przekładało się na skomplikowane, niekiedy toksyczne relacje samego Hitchcocka z aktorkami, ale jeżeli chodzi o film, no to można powiedzieć, że na przekór temu, co się działo za kulisami, bo czasami słyszymy o takich naprawdę bardzo niefajnych sytuacjach, Tippi Hedren jest na przykład jedną z aktorek, która wprost oskarża Hitchcocka o molestowanie, to mimo tego na ekranie on oddawał bardzo często takiego feministycznego ducha, co było bardzo przełomowe, no bo to są filmy często już niedługo prawie sprzed wieku, co było w kulturze patriarchatu przełomowe. Jego bohaterki były silne, były charyzmatyczne, musiały być inteligentne, natomiast ten wzór kobiecości, który reprezentowały, to poza tymi już cechami wymienionymi, ten wzór sprowadzał się do takiej chłodnej elegancji. Hitchcock pięknie określił na przykład w kontekście swojej muzy Grace Kelly, na czym to polegało. Mówił właśnie o Grace, że jest jak pokryta śniegiem góra, a gdy śnieg stopnieje, widzi, że to kipiący wulkan. I tutaj mamy w bardzo fajny sposób ukazane, że te blondynki Hitchcocka, one były z pozoru takimi chłodnymi, wyniosłymi pięknościami, natomiast skrywały temperament i ten erotyzm również łączył się właśnie z błyskotliwością i z działaniem, bo taki jest ważny motyw, który pełniły te blondynki w filmach Hitchcocka, to, że gdy męscy protagoniści sobie na przykład nie radzili w akcji, byli zagubieni, bardzo często byli przedstawiani na początku w pierwszych sekwencjach jako uzależnieni od matek, to też taki stały motyw Hitchcocka, to po zapoznaniu się z tą właśnie blondynką i na drodze rozwoju miłości w tych męskich bohaterach następowała ogromna przemiana i po prostu dojrzewali na oczach widza, więc blondynka Hitchcocka to jest nie tylko symbol twórczości Hitchcocka, ale no też przeogromny element, który napędzał fabułę.
1: Wspomniałaś w którymś momencie o pewnej aferze, która miała miejsce, o oskarżeniu Hitchcocka o molestowanie, no ale Hollywood znany jest też z wielu innych ciekawych akcji, które ty zresztą opisałaś w swojej książce Skandaliści Złotej Ery Hollywood. No i właśnie o tą książkę chciałabym cię teraz zapytać, co cię w ogóle zainspirowało do jej napisania i jak ty poszukiwałaś tych historii, gdzie ty je znajdowałaś, jakie źródła przeglądałaś, żeby w ogóle stworzyć tak ciekawą książkę?
5: Punktem wyjścia do stworzenia tej książki był dla mnie przede wszystkim kontrast między właśnie tymi kontrowersyjnymi historiami, a też tym, co te gwiazdy przeżywały, bo ja tutaj starałam się nie szukać takiej typowej sensacji, tak, to jak najbardziej od tego stroniłam, tylko chciałam jakby zajrzeć pod maskę tych skandalistów, zobaczyć czasami, co ich motywowało, co takiego się mogło wydarzyć w dzieciństwie, w przeszłości, że popchnęło ich na taką, a nie inną drogę. Kompletując bohaterów do mojej książki, wybrałam właśnie takie osobistości okresu złotej ery Hollywood, które z jednej strony jak najbardziej żyły skandalicznie, czy to trafiały za kraty, czy to wywoływały skandal obyczajowy, natomiast skrywały taki wewnętrzny mrok, który bardzo często sprowadzał się do traumatycznego dzieciństwa, takiej niedostępności emocjonalnej rodziców, bardzo trudnych wydarzeń i troszeczkę z takiego psychologicznego ujęcia starałam się pokazać tą ich drugą twarz, że to nie był tylko skandal i nie tylko osoba, która zasługiwała na napiętnowanie, ale coś tam się więcej skrywało i czasami warto spojrzeć z innego punktu. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, no to jest przede wszystkim ogrom książek, artykułów, archiwalnych wywiadów, czasami kontaktowanie się na przykład z jakimiś miejscami pamięci albo osobami, które jeszcze pamiętają te gwiazdy. No, oczywiście większość z nich nie żyje, choć są takie wyjątki jak na przykład Kim Nowak, która właśnie świętowała szczęśliwie 93. urodziny, ale większość gwiazd, o których piszę, no to już dawno odeszło i nie sposób teraz przeprowadzić z nimi wywiadu, więc zostaje taka droga właśnie muzea, archiwa, no i też osoby, na przykład krewni, tak, którzy bardzo często są chętni, żeby udzielać różnych takich anegdot. Pomocne są na przykład grupy też na Facebooku, gdzie znajdziemy pasjonatów z całego świata, którzy również chętnie dzielą się takimi unikalnymi materiałami. Tutaj w Polsce, wiadomo, nie mamy do tego dostępu, ale swego czasu miałam właśnie przez taką grupę fanów Hitchcocka kontakt z panem, który swego czasu pracował w wytwórni Paramount. No i on bardzo chętnie udostępniał jakieś archiwalne materiały, z których można było wyciągnąć różne ciekawostki, które w Polsce nie są znane, jeżeli chodzi o powstawanie filmów i sam życiorys Hitchcocka.
1: A twoim zdaniem, jakbyś miała wybrać taki jeden największy skandal złotej ery Hollywood, który zasługiwałby na ekranizację, to który by to był?
5: Myślę, że cały życiorys Charlie'ego Chaplina. To już nieraz podejmowano się próby ekranizacji jego trudnych losów, natomiast z różnym skutkiem, bo albo wybielano jego postać, skupiając się na naprawdę dramatycznym dzieciństwie, albo z kolei odnoszono się wyłącznie do tego skandalicznego późniejszego życia, pomijając ten właśnie ważny element, który go ukształtował. W skrócie powiem, o co chodzi w jego losach. Chaplin, urodzony w Anglii, miał chyba najdramatyczniejsze dzieciństwo, jeżeli chodzi o wszelkie gwiazdy, które miałam przyjemność do tej pory zgłębić. Wychowywał się w biedzie, skrajnej biedzie. Ojciec porzucił jego rodzinę, natomiast matka chorowała psychicznie w czasach, kiedy wszelkie tego typu choroby były nie tylko tematem tabu, ale też bardzo często źródłem wykorzystywania takich osób i przemocy dla nich, bo trafiały do zakładów, w których na dobrą sprawę ich objawy były wyłącznie pogłębiane przez ówczesne skandaliczne praktyki, jak na przykład kąpiele we wrzątku czy lodowatej wodzie na zmianę. Ona w końcu trafiła właśnie do takiego zakładu i po takim pobycie wyłącznie się pogorszyło. Chaplin z bratem trafił w końcu na ulicę z tego względu, że trafiając do przytułków, to na dobrą sprawę odkrywał piekło na ziemi. Te traumy, których doświadczył, na zawsze w nim pozostały i zrodziły jego bardzo trudną naturę. Z jednej strony takiego człowieka zachłannego na pieniądze, co też na dobrą sprawę nie ma co się dziwić po doświadczeniu tej biedy. On się zawsze bał, że na nowo straci wszystko i wyląduje na ulicy. No ale z drugiej strony też ukształtowała się w nim taka taka natura mizoginisty. Jeżeli chodzi o te późniejsze skandale, no to one właśnie są związane z kobietami i tutaj Chaplin wykazywał bardzo niepokojące zainteresowanie wyjątkowo młodymi dziewczynami. Dziś myślę, że bez ogródek nazwalibyśmy go pedofilem i w tamtych czasach przy swoich wpływach, przy swoich ogromnych pieniądzach, w momencie, kiedy było blisko do odkrycia tego typu skandalu, gdy bardzo młoda dziewczyna, około 15 roku życia, zachodziła z nim w ciążę, on potrafił manipulować aktem urodzenia dziecka, aby właśnie przesunąć wszystko w czasie i żeby nie trafić za kraty. A nieraz mu takie więzienie właśnie groziło.
1: Jakie wyzwania stawały przed tobą podczas researchu, kiedy pisałaś książkę Skandaliści Złotej Ery Hollywood? W którymś momencie spotykałaś się ze ścianą?
5: Myślę, że przede wszystkim takim problemem to było rozgraniczenie uwielbienia mojego dla dzieł, tak jak właśnie Chaplina, a tego prywatnego portretu, no bo to tak jak właśnie powiedziałaś, no jest pewne zderzenie ze ścianą, tak? Po odkryciu wielu naprawdę bulwersujących rzeczy, które mnie do dziś poruszają i w pewien sposób też rodzą poczucie niesprawiedliwości, że taki człowiek nigdy na dobrą sprawę nie poniósł kary, no to mnie to zburzało na tyle, że czułam taki dyskomfort, że te filmy, tak, w dalszym ciągu potrafią mnie zachwycać i bawią, tak? No bo Chaplin to w ogóle już specjalizował się w komediach, więc można powiedzieć, że gdzieś tam społeczeństwo nie jest uznawane za osobę, która potrafiła w najbardziej dramatycznych czasach, tu mówimy o dwóch wojnach, rozbawiać całe pokolenia, bo jeden z jego filmów, Charlie Żołnierzem, był nawet wyświetlany na froncie I wojny światowej, więc no ten dysonans się pojawia i bardzo ciężko jest rozgraniczyć to życie prywatne od twórczości, co myślę, do dziś kinomani mają problem, słysząc kolejne jakieś doniesienia z Hollywood.
1: Czy ciężko jest zainteresować ludzi, twoich czytelników, klasyką kinową?
5: Na pewno jest to swego rodzaju wyzwanie, ponieważ jest to tematyka niszowa, ale ja od początku i zakładając tego bloga i w ogóle idąc w stronę właśnie twórczości ukierunkowanej na historię kina, miałam tego świadomość i no tutaj trzeba, że tak to powiem, wybrać, tak? Czy komuś zależy na zasięgach i na lajkach, które na dobrą sprawę nic nie dają, tak? Poza tymi liczbami gromadzącymi się pod postem, no, czy na faktycznej wartości. Ja wybrałam to drugie, jest to bliskie mojej życiowej filozofii i mojemu sercu. I tutaj warto podkreślić, że jeżeli chodzi o pasjonatów takiej niszowej tematyki, jaką jest właśnie klasyka filmowa, to można odnaleźć osoby, które na dobrą sprawę są tak samo zafascynowane jak autorzy tego typu treści, właśnie takich blogów filmowych. Ja staję przed takimi wyzwaniami, że nie tyle

0: Co ważne, bo taki czytelnik jest bardzo wymagający i on nie chce po raz kolejny czytać jakiegoś oklepanego tematu i takiego skrótowego życiorysu jakiejś gwiazdy, bo on to doskonale zna, już sam sobie zgłębił. I tutaj sztuką jest właśnie zaglądanie jak najgłębiej, odgrzebywanie pewnych takich anegdot, które nie są znane i zaskoczenie. Mi się to szczęśliwie udaje, bo raz na jakiś czas pojawiają się komentarze pod postami, że o, ktoś na przykład o tym nie wiedział. To kilka dni temu pisałam o przygarnięciu przez blondynkę Hitchcocka Kim Novak kota z filmu Czarna magia na Manhattanie, no to pojawił się właśnie taki komentarz, kiedy przedstawiłam tą historię, że czytelniczka nie miała o tym pojęcia, a kocha i koty, i Kim Novak, więc wspaniała ciekawostka.
1: Czy masz jakiś tekst, do którego masz największy sentyment?
0: To bardzo ciekawe, ale też trudne pytanie. Myślę, że kilka takich tekstów by się znalazło w całym moim życiu. Zdecydowanie jednym z nich jest taki przekrojowy artykuł o fenomenie twórczości Alfreda Hitchcocka, który miałam przyjemność popełnić dla British Film Festival w Poznaniu, kiedy sam festiwal debiutował w 2024 roku i odbywała się wtedy retrospektywa Alfreda Hitchcocka. To też była dla mnie ogromna szansa, ponieważ mogłam nawiązać współpracę z festiwalem, no i sam artykuł też był dogłębny, spotkał się z pozytywnym odbiorem, także zdecydowanie tutaj zapisze się w mojej pamięci. Ostatnio miałam też przyjemność nawiązać współpracę z takim kultowym portalem Więź, który jest uznany i ma bardzo bogatą historię, jeżeli chodzi o polskie media. No to też, jeżeli chodzi o dwa teksty, które na ten moment tam się pojawiły, to one mają dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ Więź stawia na wartościową treść, na taki trochę felietonistyczny ton, ale z drugiej strony tematyka, którą tam poruszamy, jest bardzo związana z humanistyką, czyli mi bliską. I też bardzo fajnie, że są takie miejsca, które promują nie treść dla zasięgów, ale tutaj mimo wszystko jest postawienie na wartość, na własną refleksję, ale też skłonienie do tej refleksji czytelników. Także zdecydowanie te dwa artykuły, jeden o Hitchcocku, tak żeby inaczej, a drugi o Kobiecie w kapeluszu Różewicza, polskiego reżysera, które się ukazały, zajmują szczególne miejsce w moim sercu.
1: Chciałabym cię zapytać o taką radę dla osób, które chciałyby podjąć się właśnie zainteresowania tematyką klasyki filmowej. Od czego najlepiej zacząć?
0: Myślę, że dobrze na pewno obejrzeć film niemy. Tutaj mamy esencję tej kinematografii, tak? Więc jeżeli ktoś chce w ogóle zacząć zgłębiać historię kina, no to nie wyobrażam sobie, żeby tym punktem wyjścia nie były produkcje nieudźwiękowione, które pokazywały właśnie to, co wyznaczało sztukę filmową, tak? Te najważniejsze środki wyrazu. I dowodziło tego, że film to nie jest tylko ciekawa, kultowa partia dialogowa, która zapada w pamięci i później służy jako cytat, tylko jest czymś znacznie więcej. To tutaj mogę polecić produkcję właśnie Friedricha Wilhelma Murnaua, na przykład Wschód Słońca. Film, który w bardzo ciekawy sposób łączy różne tonacje gatunkowe. Mamy tam i romans, i też takie tragiczne znamiona dramatu. I przede wszystkim wspaniałą, nowatorską formę filmową. O Chaplinie już rozmawiałyśmy. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten gatunek komedii, no to też nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie zagłębił się chociaż w jeden z jego tytułów. Ja tutaj szczególnie polecam Światła Wielkiego Miasta, czyli film właśnie nakręcony już wiele lat po przełomie dźwiękowym, a utrzymany w formie niemej na znak buntu Chaplina. I film, który pokazuje ponadczasowe wartości, bo Chaplin był właśnie takim twórcą, który stawiał na uniwersalizm. Z jednej strony oddawał dramat społecznego marginesu, co wtedy w tamtych latach w kinie nie było spotykane, a z drugiej strony zajmował się takimi wątkami jak miłość, zdrada, zazdrość, życiowe niepowodzenia i przeciwności losu, co dla kogoś może się wydać oklepanym tematem, ale na dobrą sprawę no przecież jest bliskie każdej jednej osobie. Jeżeli chodzi o Hitchcocka, to szczególnie poza już wspomnianymi tytułami jak Sznur, Zawrót głowy czy Psychoza, szczególnie polecam Okno na podwórze, czyli film, który można powiedzieć jest takim autotematycznym filmem o samym kinie, ponieważ w symbolicznym wymiarze on w idealny sposób odwzorowuje sposób percepcji obrazu filmowego przez widza. Tutaj zostało to ujęte za pomocą metafory głównego bohatera, który nie może opuszczać domu ze względu na złamaną nogę i z nudów zaczyna podglądać sąsiadów z kamienicy naprzeciwko. I na dobrą sprawę Jeff, główny bohater, jest symbolem każdego z nas, tak? Każdego widza zgromadzonego na widowni przed ekranem, kiedy to śledzi losy postaci i na dobrą sprawę powstrzymuje się czasami czasami przed ingerencją czy wykrzyczeniem jakiejś wskazówki. Jeżeli też jeszcze chodzi o Hitchcocka, to bardzo polecam film Osławiona. Myślę, że jeden z jego mniej znanych w Polsce i ogólnie bardzo niedocenionych, bo nigdy, jeżeli chodzi o

0: takie topki, on się nie pojawia gdzieś tam na szczycie tych filmów Hitchcocka, natomiast jest nie dość, że wspaniałym komentarzem politycznym, nakręconym tuż po zakończeniu II wojny światowej, dość gorzko wyrażającym się o amerykańskim rządzie, no to też prezentuje ponadczasowe wartości i ma po prostu przepiękne, czarno-białe zdjęcia.
1: Paula, a czy ty masz jeszcze jakieś twórcze plany na ten rok?
0: Książki cały czas powstają. Już od ponad roku pracuję nad publikacją poświęconą blondynkom Hitchcocka. Niestety w natłoku artykułów miałam nadzieję, że już w ubiegłym roku skończę tą książkę, no ale to się wszystko przedłuża. Ciężko jest wygospodarować ten czas, kiedy pracuje się również pisząc i jeszcze później w tej wolnej chwili dalej pisać trzeba. Pracuję też nad debiutem prozatorskim. Mam nadzieję, że którąś z tych publikacji ukończę w tym roku.
2: SK Szczecinek.
3: Sezon letni zbliża się wielkimi krokami i zapowiada się naprawdę gorąco. Pełen emocji, spotkań i niezapomnianych chwil. Jednocześnie wiadomo, że nie zawsze istnieje możliwość uczestniczenia w każdym wydarzeniu. Ale to wcale nie oznacza, że musicie je przegapić. Niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo. A już teraz o szczegółach nowości opowiedzą Aneta Golan oraz Katarzyna Zielińska-Smulczak z Sapiku.
4: Nie zawsze jest tak, że możemy być na wszystkich wydarzeniach, zwłaszcza, że jest ich bardzo dużo, przed nami wakacje, czyli też taki sezon, w którym wyjeżdżamy, mamy urlopy poplanowane i czasami jest tak, że chcielibyśmy chociaż na chwilkę poczuć się, że jesteśmy na miejscu, że jesteśmy podczas tego wydarzenia, że ono nam towarzyszy, czy możemy je jakoś podejrzeć, więc...
5: W tym roku wymyśliliśmy, że niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo specjalnie dla Was, dla tych z Was, którzy nie mogą być z nami bezpośrednio na wydarzeniu.
4: Wybrane wydarzenia będziecie mogli w tym roku zobaczyć na platformie KIK. Także serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na bieżąco na naszych social mediach. Będziemy informować, które wydarzenia będą transmitowane live, więc śledźcie nas na Facebooku, pojawi się taka informacja. Jeżeli nie będziecie mogli wziąć udziału w naszym wydarzeniu, to będziecie mogli obejrzeć i być z nami na żywo na transmisji live.
2: SK Szczecinek.
3: A jeżeli o sezonie letnim mowa, już 24 maja inicjatywa, która łączy dobrą energię z realną pomocą zwierzakom. W Szczecinku po raz trzeci odbędzie się wystawa psów nierasowych, organizowana wspólnie przez miasto, schronisko oraz poczciwych chłopaków. Jest to wydarzenie, które ma zachęcić mieszkańców do adopcji, a także do bliższego poznania czworonogów, które czekają na swój dom. O szczegółach wydarzenia opowiedział nam Jakub Pokusa z Poczciwych Chłopaków.
6: W naszym eskowym studiu dzisiaj Jakub Pokusa. Cześć Kuba.
7: Witam serdecznie.
6: Kuba, na początek powiedz mi, skąd wziął się pomysł na utworzenie wystawy psów nierasowych?
7: Ten pomysł tak naprawdę powstał już przy pierwszej edycji. W tym roku to będzie trzecia. Pomysł powstał, żeby pokazać światu, że nasze czworonogi to czasem są te delikatnie, można powiedzieć, mniej doskonałe nierasowe pieski, a głównym celem tak naprawdę tutaj tej wystawy jest właśnie promocja schroniska w Szczecinku, wsparcie materialne, bo to jest też akcja charytatywna, to całe wydarzenie, no i zrzeszenie całej społeczności psich entuzjastów.
6: Tak. Powiedz mi, czym różni się ta nasza szczecinecka wystawa od takiej normalnej wystawy psów?
7: Szczególnie tym, że w naszej edycji, w naszym wydarzeniu biorą udział pieski nierasowe, bez rodowodów, pieski, które w takich oficjalnych, dużych wystawach nie mogą wziąć udziału z racji swojej maści mieszanej. To jest właśnie ta główna różnica, czyli brak rodowodu.
6: Powiedz mi, czy jest rejestracja na tą wystawę i jeżeli tak, czy ona już ruszyła?
7: Rejestracja będzie w dniu imprezy. Powiem też, że jeśli ktoś by nie korzystał z internetu, to 24 maja o 13 rusza wystawa, nasze wydarzenie, a od 12.30 będzie można na miejscu zgłaszać swoje pieski. 10 zł startowe i tak naprawdę tyle.
6: Powiedz mi tak, patrząc na poprzednie dwie edycje, czy uważasz, że jest duże zainteresowanie tą wystawą?
7: Jak najbardziej. Z roku na rok coraz większe. Pomimo pierwszych dwóch edycjach niesprzyjającej pogody, całkiem spora osób przewinęła się przez to wydarzenie. Teraz myślimy, że ten termin 24 maja będzie jeszcze bardziej atrakcyjny, właśnie zważając na warunki pogodowe. Także spodziewamy się tłumów.
6: Powiedz mi, już troszeczkę powiedziałeś na samym początku, co tak naprawdę jest celem tej wystawy?
7: No dokładnie właśnie stworzenie warunków do integracji całej społeczności psich entuzjastów oraz promocja i wsparcie naszego szczecineckiego schroniska.
6: Powiedz mi, ty również działasz w Poczciwych Chłopakach. Kto oprócz Poczciwych Prawdziwych Chłopaków wspiera Was w organizowaniu tej wystawy psów nierasowych.
7: Oczywiście miasto Szczecinek na czele tutaj z panią wiceburmistrz Beatą Pszczołą-Bryńską, no w tym oczywiście Osir i Sapik Szczecinek, PGK oraz Schronisko Szczecineckie.
6: Jak będzie wyglądał program takich zawodów? Czy są jakieś kategorie, w jakich te psy są oceniane?
7: Tak, tutaj nowość w regulaminie to jest nagroda burmistrza w postaci 1000 zł i trafi do właściciela, najlepiej wyszkolonego pieska. Reszta konkurencji i nagród to m.in. nagroda publiczności na najbardziej sympatycznego czworonoga. A co dalej, dowiedzą się Państwo na miejscu. Oczywiście szeroka oferta gastronomiczna, różne branżowe wystawy, zamek dmuchany dla dzieci, masa atrakcji. Jednym z dwóch ważniejszych punktów tego wydarzenia będzie demonstracja piesków z schroniska. Będą trwały podczas wydarzenia licytacje na rzecz oczywiście naszego szczecineckiego schroniska. Jeśli ktoś z Państwa chce przeznaczyć jakieś przedmioty na licytację, która będzie się odbywała w trakcie wydarzenia, to zapraszamy do kontaktu. Poczciwe chłopaki.
2: SK Szczecinek. To jest Radio SK.

0: jesteśmy.
1: Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.